jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

się przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

zgubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

Odzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o ostatnich wydarzeniach we wschodniej części naszego województwa.
2: Tym żyje Opolskie.
1: W zeszły weekend przez pogranicze województwa opolskiego i śląskiego przeszła chmura szelfowa. Nagły front burzowy przyniósł nad region nie tylko potężne ilości opadów. W Balcarzowicach pojawiła się trąba powietrzna, która uszkodziła wiele budynków. Do teraz trwa usuwanie skutków tego zjawiska.
3: Hubert Ibram, burmistrz Ujazdu. Tak, to jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna dwa razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. I tu rzeczywiście jest, jednym z aspektów jest to, że wytwarza się powoli taka trauma związana z tym, że dlaczego akurat na nas drugi raz uderzyła ta trąba powietrzna. Miejsce miało zdarzenie w sobotę po godzinie 17. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził. 18 domów dotkniętych tą tragedią, 11 budynków mieszkalnych. Usuwanie szkód, zabezpieczenie mienia w sobotę. Wczoraj cały dzień praca komisji związanej z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, liczenie wstępnych szkód. Dzisiaj praca pracowników naszych socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, którzy odwiedzają wszystkich poszkodowanych. Weryfikujemy, będziemy drogą administracyjną występować i doraźne wsparcie, to jest do 8000 zł i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu 200000 zł, remont domu 100000 zł. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty i każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko analizowane, wypłacane. Tak, żeby wspierać tutaj na miejscu poszkodowanych. Cały czas oczywiście też trwa praca służb Straży Pożarnej. W sobotę ponad 80 osób, wczoraj bodajże 50 osób, dzisiaj też kilkanaście osób. Na bieżąco wspieramy poszkodowanych, policja zabezpiecza teren. No i staramy się doprowadzić do tego, żeby wspólnie po raz który odbudować Balcarzowice. To jest rzeczywiście coś, co jest niepojęte dla nas na razie, dlatego też te poczucie wsparcia mieszkańców. Sobota, w niedziela, dzisiaj, codziennie, żeby czuli, że jesteśmy blisko, że jesteśmy dla nich wsparciem, pomocą, że pomagamy w najbardziej prozaicznych sprawach. My jesteśmy małą gminą, ja pochodzę z miejscowości 2 km stąd, tu wszyscy się znamy od dziecka tak naprawdę, każdy ma do mnie numer telefonu, jak się coś dzieje, może zawsze zadzwonić i mam nadzieję, że każdy będzie się czuć zaopiekowany. Działamy instynktownie, prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu, uruchomiliśmy na stały magazyn OC, które ostatnio były fajnie uzupełnione też przez środki rządowe, które się pojawiły. Lokalne NGOsy przywożą jedzenie, kawę, herbatę. No i działamy na razie. Liczymy straty. Liczymy straty. Działa już od dzisiaj gminna komisja liczenia strat. No i będziemy może szukać wsparcia. To jest też super sprawa, że w tym trudnym momencie lokalni samorządowcy, moi przyjaciele, licznie się ze mną kontaktowali, też deklarowali pełne wsparcie. Również dwie rodziny nie mogą mieszkać czasowo w domu, także też tutaj czy kwestia jakiegoś mieszkania tymczasowego, lokum. No i te wsparcie też w szkołach. Uruchomiliśmy tutaj pomoc psychologa w szkole w Jaryszowie, w Ujeździe. Psycholog będzie też od dzisiaj na miejscu tutaj w Balcarzowicach pełnić dyżur, bo rzeczywiście to jest coś niepojęte. Mieszkają u swoich znajomych, u swojej rodziny. Tu jest też jedna rodzina, która jest pieczą zastępczą, jest jedna rodzina wielodzietna. To na razie jest, można powiedzieć, trochę taki szok, bo to jest tak naprawdę dwa dni od tej tragedii. Odbudowa domu, każdy kto budował dom, nie potrwa tydzień, potrwa parę miesięcy na pewno. I chciałbym, żeby niesłabnące wsparcie było ze strony wszystkich instytucji, dlatego za co dziękuję na dzisiaj już za te wsparcie i liczę na więcej, żebyśmy zostawili ludzi samych sobie. Mamy wstępną analizę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzisiaj zaczyna działać komisja. Nie chciałbym jeszcze mówić o szczegółach, bo są kwestie budowlane, ale parę budynków gospodarczych są zniszczone jak domki z kart, także ich nie ma już po prostu, nie? Zniknęły z płaszczyzny ziemi.
4: Starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. No, w chwili obecnej mamy jeden budynek, który najprawdopodobniej wiatr, który nocny był, podwinął plandekę, która była zabezpieczona. Dodatkowo zabezpieczamy tak, żeby zabezpieczyć przed właśnie anomaliami, przed deszczem ten budynek. W sile 5 zastępów, 11 strażaków na chwilę obecną prowadzi tutaj działania ratownicze. Natomiast od soboty, można powiedzieć wieczora, zarejestrowaliśmy na dzień dzisiejszy łącznie z tym zdarzeniem 35 zdarzeń, z czego większość to była tutaj na terenie Balcarzowic. No i tutaj głównie prowadzone były działania ratownicze. Nikt nie został na szczęście poszkodowany w tych zdarzeniach, natomiast 18 budynków zostało uszkodzonych, w których prowadziliśmy działania ratownicze. Głównie to były przykrycie dachu na tych budynkach. Dwa z tych budynków mieszkalne są wyłączone z użytkowania, natomiast z tych 18 to 11 to budynki mieszkalne, które ucierpiały w tym zdarzeniu. No, głównie tutaj były działania, skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również też właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku. My tutaj nie przewidujemy żadnych na chwilę obecną zadań, działań, natomiast mamy ostrzeżenia meteorologiczne i oczywiście nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, opady silne deszczu, będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody. Natomiast apelujemy do radiosłuchaczy, aby słuchać przede wszystkim, zapoznawać się z alertami, nie ignorować ich, a przede wszystkim stosować się do tych alertów, jeżeli będą rzeczywiście wysyłane. Na chwilę obecną mamy tutaj na południu naszego województwa, dotyczy też również powiatu strzeleckiego, alert meteorologiczny w zebranie wód, czy silne opady. Więc apelujemy do mieszkańców, aby stosować się. Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu. Ja przede wszystkim chciałem bardzo tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim ratownikom i zawodowym strażakom, i ochotnikom, jak również też służbom współdziałającym, policji, samorządowcom, służbom pana starosty, pani wojewody, wody, wszystkim służbom, które nas tutaj wspierały, darczyńcom, którzy wspomagali nas w tych pierwszych chwilach, w tych pierwszych momentach pracy strażaków. I bardzo dziękuję za tą bardzo dobrą współpracę w koordynacji tych działań, gdzie na miejscu te działania w pierwszym dniu, jak i również w drugim dniu koordynował sam pan komendant powiatowy tutaj na miejscu zdarzenia. Oczywiście współpracując z panią wojewodą, ze służbami pana starosty, czy panem starostą, burmistrzem ujazdu na miejscu tutaj tego zdarzenia.

0: Na chwilę obecną tutaj głównie teraz są realizowane zadania samorządu, czyli gminy Ujazd, we współpracy ze wszystkimi instytucjami i samorządami, które też tutaj realizują te zadania, no, głównie pomocy teraz mieszkańcom, którzy ucierpieli tutaj w tym zdarzeniu.
1: Kinga Tokarz, rzecznik wojewody opolskiej. Jeżeli chodzi o sytuację w Balcarzowicach w związku z nawałnicą, która właśnie tam przeszła i spowodowała poważne uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, uruchomiono została procedura pomocy dla mieszkańców poszkodowanych przez klęskę żywiołową. Według aktualnych danych uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Na miejscu cały czas prowadzone są działania służb zabezpieczające oraz szacowanie strat. Na terenie Balcarzowic pracuje komisja gminna, która dokonuje oceny skali zniszczeń i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pomocy finansowej dla mieszkańców. I zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pomoc doraźną, bądź też pomoc na remont lub odbudowę budynków. Pomoc doraźna to zasiłek celowy do 8 tysięcy złotych na zaspokojenie tych najpilniejszych potrzeb życiowych, bytowych. Wypłata następuje za pośrednictwem gminy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i potwierdzeniu poniesionych strat. Druga możliwość, pomoc na remont lub odbudowę budynków. Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Warunkiem przyznania tej pomocy jest stwierdzenie szkód przez uprawnioną komisję. Pomoc ta jest uruchamiana po sporządzeniu tych protokołów strat, przekazaniu odpowiednich wniosków przez gminę do wojewody. Proces wypłaty środków będzie przebiegał etapowo. W pierwszej kolejności mieszkańcy otrzymają pomoc doraźną, pozwalającą na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Następnie po zakończeniu szacowania szkód i zatwierdzeniu dokumentacji uruchomione będą środki na remonty i odbudowę. Wojewoda opolski pozostaje w stałym kontakcie ze służbami, z samorządem gminy Ujazd, odpowiedzialnymi za usuwanie skutków nawałnicy, służbami. Priorytetem jest sprawne udzielenie pomocy wszystkim poszkodowanym. Szacowanie tych strat ciągle trwa. Dzisiaj właśnie wyszło, czy ma wyjść zarządzenie z gminy Ujazd. I taka komisja gminna, z moich informacji, właśnie przed chwilą rozmawiałam z osobami, które są już tam od nas na miejscu, że taka komisja gminna już działa, już pracownicy OPS-u chodzą od domu do domu, rozmawiają z mieszkańcami.
2: Obecnie w Balcarzowicach działają komisje wyceniające straty. Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek podpisano umowę na modernizację odcinka linii kolejowej z Opola do Nysy. Jak poinformowało biuro prasowe PKP PLK, wartość umowy to ponad 54 miliony złotych. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa. Podpisana w Opolu umowa na wykonanie prac modernizacyjnych dotyczy mającego blisko 50 kilometrów odcinka trasy kolejowej łączącej Nysę z Opolem. Jak przekazał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Wojciech Kwiatkowski, po modernizacji torów i 8 przejazdów kolejowo-drogowych poprawi się przepustowość trasy. Podniesione będą parametry linii i ponownie uruchomiona tzw. mijanka w Kubicach, która pozwoli poprawić płynność ruchu oraz zwiększy przepustowość. Pociągi będą mogły kursować cyklicznie, szybciej i częściej, a infrastruktura zostanie przygotowana do dalszego rozwoju połączeń, także międzywojewódzkich. To obok inwestycji na trasie z Opola do Kluczborka kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców województwa opolskiego. W zakresie zadania przewidziana jest naprawa i przebudowa torów na stacjach w Komprachcicach i Łambinowicach, co wpłynie na funkcjonalność tych stacji. Część torów zostanie wydłużona do 750 metrów. To pozwoli na rozwój transportu towarowego na trasie. Zaplanowano też wyposażenie wybranych skrzyżowań w sygnalizację świetlną i rogatki. Roboty rozpoczną się w sierpniu. W związku z ich szerokim zakresem do października planowana jest zastępcza komunikacja autobusowa na całej trasie. Jak zapewnia PKP PLK, pasażerowie skorzystają z efektów prac jeszcze w tym roku. A co więcej, toczy się również postępowanie przetargowe na linię Głuchołazy-Mikulowice, którego realizacja po połączeniu z inwestycją na trasie Opole-Nysa znacząco poprawi możliwość transportu pasażerskiego i towarowego między Polską a Czechami. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Powiat opolski i Neski otrzymały 92 miliony złotych z funduszy europejskich dla Opolskiego na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku. W poniedziałek Biuro Prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego podało, że to ostatnie powiaty w regionie, które otrzymały pieniądze z tej puli na odbudowę infrastruktury. Największe wsparcie, prawie 87,5 miliona złotych, otrzyma powiat Nyski, w którym partnerami starostwa są gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice oraz Skoroszyce. Dzięki tym środkom zostanie zrealizowanych 12 zadań infrastrukturalnych. W powiecie opolskim, który otrzymał ponad 4,5 miliona złotych, starostwo powiatowe za 600 tysięcy złotych odbuduje zniszczoną we wrześniu 2024 roku ulicę Zamkową w Niemodlinie. Pozostałe środki, 4 miliony złotych, mają trafić na remont uszkodzonego w wyniku powodzi budynku użyteczności publicznej w Niemodlinie. Tymczasem Uniwersytet Opolski rozpoczął rekrutację na przyszły rok akademicki. Kandydaci mają do wyboru aż 78 kierunków studiów. Od lat największą popularnością cieszy się jeden kierunek, mówi Piotr Sikora z Uniwersytetu Opolskiego.
5: Jest nim oczywiście kierunek lekarski. Mamy rocznie ponad 2000 osób, które aplikują o przyjęcie na kierunek lekarski. Miejsc na ten kierunek jest 120, czyli tu się poruszamy w obszarze około 20 osób na jedno miejsce.
4: Nabory na Uniwersytecie Opolskim będą prowadzone do września.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
2: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
3: Aktywnie w Opolu.
2: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
7: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
2: Można powiedzieć wakacje zapasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
7: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
2: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
7: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
2: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
7: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosir.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. A podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
2: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
7: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie jest, to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje, to jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też

0: Też coś planujecie?
1: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
0: To tak, tu kąpieliska. Czy z dawnej Silezji Opola nie mogą korzystać?
1: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej. Natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać. To też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
0: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
1: Jak najbardziej. Jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
0: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Wodna Nuta będą nieczynne.
1: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca, przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
0: No to fajnie, bo w poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na Błękitną Falę i na kąpieliska.
1: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na Błękitną Falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
0: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
1: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, Też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
0: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
1: Tak, tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
0: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
1: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja, od godziny 11 do 15 będzie

0: okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód, będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry, czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny. No jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laser, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
1: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
0: To będzie w Toyocie Park, również na terenie Przystegu Arenie, jak i na terenie Przywiku, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
1: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
0: Na razie nastawiamy się na ten termin 26. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
1: I do 1 września będzie czynny?
0: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
1: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
0: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący. Są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
1: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
0: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
1: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, bo w niej powiemy o 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie.
3: Ale zwrócimy uwagę także na uniwersytety trzeciego wieku.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne.
3: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tegoroczna edycja trwać będzie od 4 do 7 czerwca i jak co roku przyciągnie do opolskiego amfiteatru największe gwiazdy polskiej sceny oraz młodych artystów walczących o uwagę publiczności. Widzów czekają 4 dni koncertów, jubileuszy, konkursów i wydarzeń specjalnych. A więcej na ten temat opowiedział mi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki.
6: Tym żyje Opole.
4: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jest jednym z najstarszych festiwali w tej części Europy. Z informacji, którymi dysponujemy, drodzy Państwo, to jest w ogóle być może nawet drugi najstarszy festiwal działający, z tego powodu, że konkurencją jest tak naprawdę tylko włoski San Remo. Oczywiście ktoś z Państwa mógłby mi zarzucić, że przecież festiwal w Sopocie był starszy od festiwalu w Opolu. Ja tutaj natomiast mówię o imprezie, która ma miejsce co roku, z jednym wyjątkiem oczywiście, w jednym miejscu pod tą samą nazwą. To jest ta bardzo ważna informacja, ponieważ mówimy po prostu o pewnego rodzaju cykliczności tego wydarzenia. No i rzeczywiście od lat 60. do współczesności, no możemy śmiało powiedzieć, że mówimy o dwóch różnych imprezach. To jest impreza, która na przestrzeni lat przeszła bardzo dużo transformacji technologicznych. O te transformacje mi tak naprawdę chodzi, ponieważ mamy pewnego rodzaju stałe, które są prawie zawsze pewne na festiwalu, czyli chociażby koncert debiutów i koncert premiery. Natomiast pamiętam jedną z takich moich rozmów z Arturem Orzechem, który sam mówił, że na przykład lata 90. już późniejsze to jest taki moment w historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, gdzie to był troszeczkę taki poligon nowych technologii, czyli jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie. Z dzisiejszej perspektywy na pewno mówimy już o takiej pełnoprawnej, no chyba nie ma lepszego słowa, superprodukcji telewizyjnej. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tutaj wszystko musi być po prostu w jak najlepszej jakości. Sam fakt, że scenografia jest budowana często na 3 bądź 4 tygodnie wcześniej, to jest olbrzymia liczba, drodzy Państwo, elementów, które są potrzebne, żeby taka scenografia powstała. Tu oczywiście bardzo często nie ma zrozumienia, szczególnie ze strony grup zorganizowanych, które przyjeżdżają na przykład do Muzeum Polskiej Piosenki i są zaskoczone, że już na przykład na 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu nie mogą zobaczyć amfiteatru, no ale trwają bardzo poważne prace, które są po prostu w restrykcji, no żadna osoba postronna nie może wchodzić, żeby też nie doszło do żadnego wypadku. Natomiast pod względem samej produkcji jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Natomiast zaczynaliśmy, drodzy Państwo, od amfiteatru, który został wybudowany w 63 roku. Jeszcze był ukończony zresztą na kilka chwil przed samym festiwalem. No i rzeczywiście nie mieliśmy całego zadaszenia, nie było całej tej takiej konstrukcji, natomiast mówimy o takim klasycznym amfiteatrze w rozumieniu na przykład starożytnej Grecji. Modernizacja, która miała z kolei miejsce na przełomie roku 2019, roku 2009, a roku 2011, no sprawiła, że na przykład pojawiła się przestrzeń, w której my w tej chwili rozmawiamy, czyli w Muzeum Polskiej Piosenki, więc to wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony minęły tylko 63 lata od pierwszego festiwalu, a z drugiej strony mówimy dzisiaj już o zupełnie, zupełnie innym festiwalu.
3: A jeżeli chodzi o samą formę koncertów, jak to wyglądało kiedyś i co się może zmieniło?
4: To, drodzy Państwo, zmieniało się na bardzo różnych etapach i na bardzo różne sposoby z tego powodu, że mieliśmy na przykład takie momenty w latach 60., gdzie na przykład te same utwory były wykonywane w dwóch różnych interpretacjach. To też był całkiem ciekawy, intrygujący pomysł. Była cała masa koncertów, które były koncertami gwiazd festiwalu, ale odbywały się na przykład w innych miejscach niż amfiteatr. Część z Państwa na pewno doskonale pamięta, że na przykład koncert debiutów odbywał się częściowo w Teatrze Kłanowskiego w Opolu. Więc te zmiany były bardzo, ale to bardzo intrygujące, ale rzeczywiście pod względem takim wykonawczym mówimy też o festiwalu, który był świadkiem wszystkich przemian gatunkowych, które w Polsce się pojawiały. I to dla mnie z perspektywy osoby pracującej w Muzeum Polskiej Piosenki jest niezwykle interesujące, bo z jednej strony już na pierwszym festiwalu mieliśmy doskonale ukazane to, chociażby laureaci tego festiwalu pierwszego, czyli Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. No dwie bardzo różne estetyki, jeżeli chodzi o piosenkę, a jednocześnie pojawiający się gdzieniegdzie już raczkujący, jeszcze powiem może w ten sposób, Big Beat i piosenka rozrywkowa, która już też wchodziła w kolejny etap swojego istnienia. Później też cała ta taka piosenka szeroko rozumiana, popularna, estradowa, która pojawia się w latach 70. Lata 80. to już znowu wkroczenie kolejnego pokolenia muzyków. Pojawia się bardzo ciekawa muzyka rockowa z Manamem chociażby na czele. To oznacza, że chwilę później usłyszeliśmy też, nie wiem, Republikę, Lady Punk, czy Oddział Zamknięty jeszcze później. To znowu było nowe otwarcie dla festiwalu. To, że u progu na przykład XXI wieku pojawił się hip-hop, być może jeszcze nie do końca w amfiteatrze, ale również miał miejsce. To, że pojawiała się też muzyka alternatywna, no to pokazuje, jak bogata jest polska piosenka. Jednocześnie pokazuje to, że praktycznie w życiorysie każdego znaczącego polskiego artysty Opole na którymś etapie się pojawia. I nawet jeżeli część z Państwa będzie próbowała teraz powiedzieć, no ale przecież na festiwalu w Opolu w ostatnich latach nie mamy największych gwiazd, które wysprzedają stadiony. Tutaj też się z tym niestety nie zgodzę, bo w tych biografiach tych artystów również to Opole się pojawia. Wspomniana przez wielu Sana, która dokonała rzeczy niezwykłe, to właśnie tutaj w Opolu śpiewała swój utwór No Sorry i została chociażby nagrodzona nagrodą za X-u za ten utwór. Dawid Podsiadło, którego doskonale znamy i uwielbiamy, występował ze swoim zespołem Curly Heads również w Opolu, czyli na pewnym etapie kariery to Opole zazwyczaj zawsze u każdego artysty się pojawia, bo tak samo było chociażby czy to z Ralfem Kamińskim, Darią Zawiałow, czy Cortezem, więc moim zdaniem nadal Opole ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie dla dużej części artystów. Być może legenda tego miejsca również sprawia, że chcą, żeby to miejsce po części też było ich udziałem.
3: Jak to może wyglądać ze strony organizacyjnej?
4: Ze strony organizacyjnej, drodzy Państwo, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo duża logistyka, bo to jest logistyka z jednej strony działalności telewizyjnej, a z drugiej strony logistyka całych wszystkich imprez, które są imprezami towarzyszącymi i odbywają się w samym mieście. Czyli tak naprawdę zarówno telewizja, jak i miasto ma przed sobą po prostu bardzo wiele dni takiej intensywnej pracy, by to wszystko mogło się wydarzyć, bo my nie mówimy tylko po prostu o jednym koncercie, tylko mówimy o serii koncertów, a jednocześnie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w różnych miejscach miasta, i to wszystko sprawia, że miasto naprawdę żyje. Mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli będą Państwo próbowali na przykład w marcu albo w kwietniu znaleźć miejsca hotelowe, już będzie problem, żeby w czerwcu je znaleźć. Ja znam osoby, które już szukają i piszą na przykład, czy na przykład, nie wiem, pokój w akademiku mógłby się znaleźć, albo hostel, cokolwiek tak, żeby być częścią tego wydarzenia. A od kilku lat, a tak naprawdę od dekady, mamy jeszcze inną przepiękną tradycję w Opolu, jaką jest Festiwal Książki, który odbywa się bardzo często na przykład na tydzień przed, bądź tydzień później. W tym roku to będzie tydzień po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I to jest, drodzy Państwo, bardzo magiczny czas w samym Opolu, gdzie przez te dwa tygodnie żyjemy dwoma festiwalami, które, mam takie wrażenie, być może już niedługo będą sobie równe.
3: A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w amfiteatrze w tym roku?
4: Wydaje mi się, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to będzie ten festiwal, który zapamiętamy jako taki festiwal różnorodności, w tym sensie, że będzie skierowany dla bardzo różnej grupy odbiorców. Czyli z jednej strony koncert, któremu ja od zawsze bardzo kibicuję, czyli debiuty. To jest moim zdaniem, drodzy Państwo, bardzo ważny konkurs z tego powodu, że młodzi artyści mają szczęście wystąpić na tej legendarnej scenie po raz pierwszy. Część z nich przechodzi do naszej pamięci i życzę tegorocznym debiutantom, żeby było właśnie w ten sposób. Następnie będą też różnego rodzaju jubileusze. Wśród tych jubileuszy na pewno 3 bardzo różnorodne, nawet może 4 bardzo różnorodne, o których warto wspomnieć. Z jednej strony 30-lecie pracy artystycznej, czy to Ani Wyszkoni, czy Justyny Steczkowskiej. Artystki, które od wielu lat są obecne na polskiej scenie, mają swoją stałą, taką no, wierną publiczność. To jest bardzo ważne w dorobku artysty. Następnie na pewno przepiękny będzie koncert, który nosi tytuł Autobiografia. To będą piosenki z kolei, które napisał Bogdan Olewicz. No, pan Bogdan współpracował naprawdę z największymi artystami, bo to od Perfektu po Annę Jantar. Bardzo zróżnicowany repertuar i wydaje mi się, że no, tutaj będziemy mieć wiele minut, by nie powiedzieć, że 10 minut fantastycznej muzyki, którą znamy i kochamy. No, ale też będzie 45-lecie Lady Punk. Zespół, który cieszy się niesłabnącą popularnością od 45 lat. Za każdym razem, gdy pojawia się w Opolu, cały amfiteatr jest wysprzedany. Wiem, że w innych miejscach Polski jest bardzo podobnie. No i tutaj znowu jestem pewien, że przez tą godzinę, którą będziemy mieć okazję obcować z Lady Punk, to będzie godzina wypełniona hitami, które będą śpiewane razem z artystami przez całą publiczność zgromadzoną w amfiteatrze.
3: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. A teraz skupimy się na tym, że w Opolskim coraz więcej seniorów udowadnia, że rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym mogą być częścią każdego etapu życia. To właśnie dlatego uniwersytety trzeciego wieku od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mówi Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz student Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6: Ciekawostki o Opolskim.
7: Proszę Państwa, muszę się pochwalić, że wypowiadam się teraz też także jako student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nesie. Jest to wielka dla mnie satysfakcja, że mogę być w tej grupie aktywnych, tych, którzy chcą troszeczkę więcej, którzy realizują w praktyce też zasady uczenia się przez całe życie. Samorząd Województwa Polskiego wspiera uniwersytety. 24 uniwersytety w naszym województwie to aktywność przejawiająca się w wielu obszarach. To oczywiście kwestia zdrowia, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia aktywności fizycznej, intelektualnej, to jest również integracja.
3: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. W ubiegłym tygodniu odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zadanie finansowane jest z budżetu województwa opolskiego, a jego realizacją i koordynacją zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. To już 4. edycja inicjatywy, która od lat wspiera aktywność seniorów w regionie. Projekt pokazuje, jak ważne są działania integrujące starszych mieszkańców województwa, rozwijające ich pasje i zachęcające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówi Barbara Szeląg, sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach.
8: Nasz uniwersytet liczy 120 osób. Aktywnych jest też bardzo dużo. W miesiącu czerwcu cyklicznie organizujemy spotkanie, każdy wiek ma swoje chwile i zapraszamy to z całej Polski, nawet z Czech, bo współpracujemy ze stowarzyszeniami z Jesienicza, z Mikulowic, ze Złotych Hor. Mamy tą imprezę 16 czerwca, no i będzie około 300 osób. Chcemy, żeby to wypadło jak najlepiej. Będą występy, będzie spotkanie integracyjne na powietrzu, przy grillu, przy muzyce, przy tańcach.
3: Mówiła sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Barbara Szeląg. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu seniorzy poznali szczegóły składania wniosków na realizację swoich pomysłów w ramach projektu, ale także słuchali pięknej muzyki granej przez artystów Opolskiej Filharmonii. Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura cieszy się natomiast, że osoby w wieku senioralnym w naszym województwie są tak aktywne.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne. Zawsze apeluję do osób, które są aktywne, aby wciągały do tej aktywności również tych, którzy są obok, bo mamy cały czas jeszcze bardzo dużo osób, które po prostu się wstydzą.
3: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej sprawdzimy, co przygotowała dla Was Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
9: W czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji.
3: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy. Przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
10: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
3: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
6: Co słychać w Opolu?
9: W Miejskiej Bibliotece Publicznej już 2 czerwca będą takie warsztaty, właściwie to dzień kariery, całościowy dzień kariery dla maturzystów, uczniów, którzy kończą na przykład szkoły średnie, technika i studentów. To będzie taki dzień w Urban Lab Opole, to jest w naszym takiej filii, w centrum przesiadkowym Opole Główne. Na pewno Państwo kojarzą, to jest takie miejsce utworzone dla młodych, dla osób, które bardzo chcą współdziałać tutaj w naszych najważniejszych wydarzeniach, ale też zdobywać nowe wykształcenie i doświadczenie, o może tak powiem. I w czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji, więc warto zajrzeć. To będzie 2 czerwca, godzina 11 do 15 i tam cały czas będzie można do kogoś podejść, skonsultować się, może nawiązać kontakt, może jakaś pierwsza praca się trafi i będzie można wejść już na ścieżkę taką bardziej zawodową. Nie obowiązują żadne zapisy, po prostu można przyjść, o której się chce, między 11 a 15. 3 czerwca z kolei tutaj już mamy kontynuację naszego ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom i w ramach tego filia numer 1 i 2 na Dambonia organizuje 16 opolski maraton czytania. Będzie to taki moment, w którym bibliotekarze i zaproszeni goście będą czytali książkę o Kubusiu Puchatku. To są już setne urodziny w ogóle Kubusia Puchatka, więc chcemy to jakoś fajnie podkreślić. I to jest 3 czerwca, godzina 18. Można przyjść, posłuchać tych bajek. Będą również warsztaty plastyczne zaraz po tym czytaniu. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. Również 3 czerwca także w Urban Lab Opole będzie można przyjść na warsztaty, które poprowadzi radca prawny Waldemar Leśniewski. One będą dotyczyły czegoś już zupełnie innego, nie literackiego, bo będzie to temat zakup nieruchomości i przenoszenie prawa własności. Coś zupełnie innego, ale dla młodych może ważna sprawa. Wstęp wolny, godzina 16:30, 3 czerwca. W sobotę, 6 czerwca, już w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Minortów 4, o godzinie 13 zapraszam na spotkanie z komiksem. Naszymi gośćmi będzie Krzysztof Leszczewski i Radosław Sołtysiak, którzy poprowadzą takie spotkanie o komiksie Felix i Makary. Jest to komiks dedykowany dzieciom między 7 a 13 rokiem życia. To spotkanie też poprowadzi Radosław Koch, to jest taki redaktor naczelnej agencji informacyjnej o komiksie w Polsce. I to się odbędzie 6 czerwca o godzinie 13 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
3: Ale opolskie księżnice również przygotowują się do festiwalu, a mianowicie do Festiwalu Książki.
9: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach już mniej więcej między 11 a 18 lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale... Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały trzy inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i państwo olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11:00. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę... różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie... festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc. One są tam jakieś zagadki przy gotowane. Czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny Pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20:00 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk. A z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
3: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
10: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy, 10. Festiwal Książki w Opolu, pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
3: Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska w czerwcu przygotowała dla Was naprawdę wiele atrakcji.
10: W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów w Pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie.
3: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Reklama.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Została ostatnia reklama.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Reklama. Życiowy sukces Maji Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
11: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
10: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa, a została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
12: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
10: Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chwilami chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie także burze, a na termometrach maksymalnie na Pomorzu od 18 do 20 stopni, na zachodzie do 22, a na południowym wschodzie do 26.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting na procent w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.

Mercedes ma ponad 5 lat. Uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/serwis-select.

0: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
4: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb.

trudna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Została ostatnia reklama.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
7: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
8: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
7: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
9: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
7: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz i w większości regionów burze, a najsilniejsze będą na północy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i 26 na Podkarpaciu.

0: Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
1: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
0: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień.

chodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio.

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Została ostatnia reklama.
9: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
11: Bo w Media

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Została ostatnia reklama.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
5: Reklama.
6: Dzień dobry Państwu. Niedziela, 10:00, późny poranek w Radiu Pogoda, czyli nasz koncert życzeń niedzielny. Za chwilkę zaczniemy. Teraz poproszę wiadomości i prognozę pogody.
7: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
7: Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
8: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że te 9 rozegranych meczów.
9: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
10: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
7: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21. miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114. miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
11: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
7: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
12: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
7: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
2: Radio Pogoda.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
7: Dziś słońca nie brakuje, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć. Przelotnie popada i zagrzmi najintensywniej na północy. A na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Proszę Państwa, macie Państwo doskonałą okazję teraz, aby przekazać swoim bliskim piękne słowa. Możecie to zrobić przez maila, czyli robert@radiopogoda.pl. Czekam na Państwa wieści. Można wysłać zgłoszenie poprzez naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest taki formularz do wypełnienia, albo po prostu można nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. Dzisiaj zaczniemy od najpiękniejszej melodii w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, że za tobą pójdę jak na bal.
4: Koncert.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Córka Monika pisze do, no ale pięknie, Lesław Telesfor Szafoni. Kochany dziadku Lesławie, tato, w dniu imieni życzymy ci zdrowia tyle, żeby wystarczyło minimum dostatnych urodzin. Cierpliwości większej niż przy czekaniu na branie ryby i nerwów ze stali, a najlepiej wcale bez nerwów. Nie denerwuj się na mecze, na sędziów i na ryby, które uciekły. Szkoda zdrowia. Dbaj o siebie, bo masz jeszcze wiele zawodów do obejrzenia, wiele ryb do złowienia i przede wszystkim 5 wnuków, którzy nie pozwolą ci się nudzić. Wszystkiego najlepszego, córka Monika. No to fajny dziadek, ojejku. W sumie jak byłem małym chłopcem, to też bym chciał mieć takiego dziadka. Ja też miałem fajnego. Chodziliśmy do pszczółek, karmiliśmy króliczki, też mi pokazywał różne bardzo ważne rzeczy związane z maszynami, z naprawianiem przedmiotów codziennego użytku. Irena Jerocka, teraz wymyśliłam cię.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, no to moja Basia coś przyjęła od Państwa. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć najlepsze życzenia mojemu mężowi z okazji 93. rocznicy urodzin. Życzę mu, aby każdy kolejny dzień był pomyślny i szczęśliwy, pełen miłości, szacunku i dobra. Z optymizmem patrz przyszłość, ale miło wspominaj przeszłość. Tego życzę Ci z okazji Twojego jubileuszu, żona Maria. Całuję i pozdrawiam całą redakcję. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy wokół redakcji pracują. Do widzenia, Maria.
1: Jakie piękne, co? No to piękny też wiek. Bardzo serdecznie Pana też pozdrawiamy. Jak sądząc po tym, co mówiła Pana żona, to już pewnie 50 albo 60 lat razem. Może nawet 70. To też jest możliwe. Niesamowite. No to bądźcie zdrowi jak najdłużej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Hani zadzwonimy z życzeniami.

0: Słucham.
1: Witam pani Haniu. Robert Janowski z Radio Pogoda. Kłaniam się i mam dla pani życzenia, tylko poczekaj, a urodzinowe. Już były, nie szkodzi.
0: Tak?
1: Nie szkodzi, panie Haniu, że były. Były piękne. Cały czas czwórka z przodu, tak trzymać do końca życia. To od Przemka, pani Haniu. I mówi, panie Robercie, musi być... Przemek mówi, panie Robercie, musi być włoska piosenka Una notte speciale, bo to jedna z ulubionych piosenek, a przede wszystkim włoska, bo Hania jest zakochana we Włoszech. Tak, Haniu?
0: Tak, dokładnie tak. No, dokładnie.
1: No, ale widzę po twoich reakcjach, że niespodzianka się udała.
0: No, bardzo. Po prostu jestem...
1: Dzisiaj masz znowu urodziny.
0: W ogromnym szoku.
1: Że Przemek tak wymyślił?
0: No, naprawdę. Wymyślił. Wszystkiego się spodziewam, ale nie tego.
1: No, Przemek wymyślił, a ja dzwonię. No tak, tak to działa, Haneczko. Powiedz mi, wakacje tuż, ty będziesz we Włoszech, czy nie?
0: Nie, będę. W tym roku nie będę.
1: Przemek
0: bardzo marzę, ale...
1: No wiem, Przemek pisze tak. Haniu, w tym dniu i zresztą nie tylko w tym dniu życzę ci przede wszystkim zdrówka, spełnienia twoich marzeń, a przede wszystkim powrotu do twoich ukochanych Włoch. Ciągłego uśmiechu i najważniejsze życzenie, żeby nasza przyjaźń trwała do końca świata. Przemek.
0: Pięknie.
1: No widzisz. On o tobie myśli. Dobry przyjaciel, fajny.
0: Cudownie, bardzo.
1: Dobrze,
0: bardzo. Życzę każdej osobie mieć takiego przyjaciela, jakim jest Przemek. Naprawdę.
1: Cudnie. Hanusia, pozdrawiam cię serdecznie.
0: Dziękuję, ściskam serdecznie. Modu ścisków, pięknego dnia, takiego jak mój.
1: Tak jest, dobrze.
0: A bo żeby był piękniejszy.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, pewnie do usłyszenia. A teraz,
0: no, do usłyszenia.
1: A teraz specjalna piosenka dla ciebie, Haniu. Una notte speciale. Niech te Włochy się urzeczywistnią jak najszybciej.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drogi Robercie, tak się zaczyna wiadomość z mojego maila. Moja kochana mama Krysia słucha pana audycji i radia w ogóle cały czas, jak jest tylko w domu, i dlatego chciałabym jej sprawić niespodziankę i przyjemność, składając jej życzenia urodzinowe za pana pośrednictwem. Dobrego zdrowia życzę mamusiu, samych radości, pogody ducha, uśmiechu na co dzień. Córka Agnieszka. Do tych życzeń też się wszyscy najbliżsi pani Krysiu dopisują. Wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: Na zegarach 11:00 kontynuujemy nasz koncert życzeń, ale to już po wiadomościach i po prognozie pogody.
17: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
17: Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
18: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
17: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez, Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
19: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
12: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
17: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21. pozycję.

0: Pogoda.
1: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Przeważnie słonecznie, ale będą też chwile, że niebo będzie się chmurzyć, popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i w centrum Polski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielny koncert życzeń. Proszę Państwa, dzisiaj ze świąt wyjątkowych, których często Państwu przypominam, ale wyszukuję również, mamy Dzień Chemika. Mamy również Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, cokolwiek to znaczy. A dla wszystkich, którzy troszkę się martwili pochmurną pogodą, znalazłem takie przysłowie. Czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. Drodzy wędkarze, szykujemy wędki. Idę dzisiaj do piwnicy i robię też porządek ze sprzętem wędkarskim. A Danuta Rin i Bogdan Czyżewski zaśpiewają piosenkę pod tytułem Tyle wdzięku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Bogusi teraz zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Bogusiu. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń.
2: Dzień dobry, miło mi bardzo.
1: Dzień dobry, Bogusiu. Mam dla ciebie piosenkę, o którą poprosił twój osobisty Jerzy.
2: Osobisty mąż.
1: Osobisty twój mąż, proszę ciebie, od 55 lat.
2: No tak? No. Minęło w kwietniu.
1: Wow, no ale też masz imieniny, więc idealnie się składa, że tylko tak naprawdę w związku z tymi imieninami. I Jurek prosi koniecznie o piosenkę Poczekaj Engelbert Humperdinck Spanish Eyes. Już za chwilę puszczę. W tym roku obchodzimy szmaragdowe gody. Nawet nie wiedziałem, że to są szmaragdowe. Dwie piątki, szmaragdowe. 55 lat.
2: 55 lat, aż trudno uwierzyć.
1: Ha, głośno powiedziałem, no ale dotarło pewnie do was dużo wcześniej, że to jest tyle i to, że kiedy to się stało, to jest zawsze, wszyscy mówią, Boże, ale kiedy?
2: Tak przeleciało.
1: Zawsze to rozumiem. Tak to życie przelatuje, bo ale wiesz, dlaczego sobie myślę?
2: Tak.
1: Że nie wszyscy się potrafią cieszyć każdym dniem.
2: I to jest prawda, bo w sumie to jest najtrudniejsze.
1: Tak. A to jest tak oczywiste.
2: A to jest oczywiste.
1: Bo mija mi i to cały dzień, 24 godziny i czasami idziemy, Boże, jaki jestem zmęczony, idę spać, nic się nie wydarzyło, a tyle się rzeczy pięknych wydarzyło. I teraz ten jeden dzień się odkłada, mija jeden rok, dwa i potem 2, 3, 5, potem 55.
2: Ha! A, no właśnie.
1: No właśnie.
2: Jak coś się złego wydarza, to się zauważa, jak kiedyś było dobrze.
1: A to też druga sprawa. Masz, absolutnie prawda? Masz rację. Tak jest.
2: Tak.
1: Kochanie, gdzie mieszkacie, powiedz, Bogusiu?
2: W Warszawie.
1: A, widzisz.
2: Na Bemowie.
1: Na Bemowie. No to bardzo ładnie. To ja cię pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki,
1: Jureczka,
2: ja również
1: uściskaj.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Tak jest. I Jurka uściskaj i no i co? Do usłyszenia.
2: No dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Bardzo proszę, Bogusiu. No i Engelbert Humperdinck teraz te hiszpańskie oczy zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Oela. Ej ja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z maila, mojego maila robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry. Najpierw trochę komplementów w pana stronę. No może ominę to, może wszystko ładnie. Piszę do pana, bo moja córka Agata 4 czerwca obchodziła swoje urodziny i życzenia złożone przez pana na pewno sprawiłyby jej przyjemność. Dla Agatki spełnienia marzeń, samych cudownych chwil od mamy i taty. I kochamy ją bardzo, bo jest naszą ukochaną córeczką. Kto tu się podpisał? Właśnie się nikt nie podpisał. Także od rodziców, droga Agatko, nie wiem, gdzie mieszkasz. No, w każdym razie. Troszeczkę możecie państwo uzupełnić te wiadomości, jak piszecie, skąd jesteście, jak macie na imię i tak dalej. Będzie łatwiej was namierzyć i wiedzieć, która Agatka ma tego słuchać. Dobrze, trzymam państwa za słowo i za chwilkę kontynuujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pana Sławomira zadzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, panie Sławku. Robert Janowski nazywam się. Dzwonię z Radia Pogoda. Proszę pana, i mam dla pana życzenie od pana żony Ani. Z okazji, zaraz ci powiem, ojejku, piątka z przodu. Wspaniale. Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Ona cię kocha, wiesz o tym?
2: Wiem.
1: Nawet to napisała. Kochany mężu, podziwiam cię za twoje dobre serce, za to, że potrafisz wyczarować pyszne potrawy i wypieki, a także za to, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych do naprawienia. Nasza domowa rączka, panie Robercie, niezastąpiony kucharz w jednej osobie, to prawdziwy skarb. A ten rok jest dla nas szczególny, bo świętujemy nie tylko twoje 50. urodziny, Sławku, ale także naszą 10. rocznicę ślubu. I chciałbym ci podziękować za te wspólne lata, za miłość, za wsparcie, za cierpliwość, za poczucie bezpieczeństwa, które dajesz mi i naszej córce, Laurce, każdego dnia. I cieszę się, że właśnie z tobą mogę dzielić życie, radości, codzienne chwile. Życzę ci, aby każdy kolejny dzień przynosił ci powody do uśmiechu, dumę z tego, kim jesteś, oraz wiele szczęścia i zdrowia na następne lata. Z całego serca dziękuję, że jesteś. Kocham cię, Ania.
2: Ja też cię kocham, Aniu.
1: Napisała prosto z serca, bo takich rzeczy się nie da wymyśleć tak po prostu. No czuję to, że to jest takie piękne, prawdziwe.
2: Dziękuję bardzo.
1: Chciałem się z tobą tym podzielić, bo pomyślałem sobie, że zasługujesz na te słowa po prostu.
2: No ja bardzo jestem wzruszony, dziękuję bardzo, naprawdę. Nie wiem, aż nie wiem, co powiedzieć.
1: Nic, już powiedziałeś, że też cię kocham, to wystarczy. No to są tylko słowa, zobacz, jak słowa zmieniają rzeczywistość.
2: Tak, dokładnie.
1: No, fajnie, o jak się cieszę. Anusie, całuj, Sławku, żyjcie sobie szczęśliwie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dla ciebie
2: również
1: też od nas.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Trzymajcie się. Pa, pa.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Bardzo proszę. No to po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. Śpiewa Wojciech Płonarski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Małgosia napisała do mnie. To jest wiadomość z życzeniami. Heniek, z okazji twoich kolejnych 18 urodzin życzę ci, aby twoja niesamowita pogoda ducha nigdy cię nie opuszczała. Radość i miłość, którą dajesz innym, wracały do ciebie każdego dnia ze zdwojoną siłą. Na pewno to się dzieje. Zapewne zawsze jak się wyśle, to potem się dostaje dwa razy. No właśnie, tak to działa. Super, pozdrawiamy Henia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
4: No to miła pobudka.
3: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
4: Lepsza niż syrena alarmowa.
3: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Ale sztosy!
19: Ale co?
18: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Została ostatnia reklama.
19: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod
1: autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
1: Reklama.
12: Wybiła godzina 12:00. Po wiadomościach i po prognozie pogody oczywiście wracamy do Państwa z drugą połową naszego niedzielnego koncertu życzeń.
13: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznego policji.
14: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
13: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdów Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
15: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
13: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.

0: pogoda.
1: Momentami niebo będzie się dziś chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi w niemal całym kraju, a najsilniejsze burze na północy i w centrum. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dzisiaj solenizantami są Robert. Ale ja mam w kwietniu, to dzisiaj nie ja, ale jakiś inny Robert z pewnością. Wiesław, Wiesława, Antoni, Jarek, Paweł i Anna. Więc składajcie im życzenia. Można również przez naszą stronę radiopogoda.pl albo można napisać do mnie maila w tej sprawie. Robert@radiopogoda.pl albo zadzwonić do Basi na numer 22 444 4004. A teraz piosenka w wykonaniu Bogusława Meca, Marianna.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejny telefon dzisiaj do pana Damiana dzwonimy.
2: Tak.
1: Panie Damianie, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień dobry. Koncert życzeń, czyli mam dla ciebie życzenia.
2: Tak, tak.
1: Od twojej żony Katarzyny. Urodziny nie wiem, kiedy miałeś, czy będziesz miał?
2: Były, 31 maja.
1: Były, a to całkiem niedawno. No więc przyjmij dzisiaj, jakoś wszystko się nie może zmieścić w jednego tygodnia, musisz zrozumieć. Więc kochany mężu, pisze twoja Kasia, w dniu twoich 41 urodzin, wow. Życzę ci sukcesów, spokoju, siły, zdrówka, aby z twojej buzi, twarzy nigdy nie znikał uśmiech, abyś zawsze był przy mnie, bo bardzo cię kocham. Wraz z Michalinką i Alusiem życzę ci jeszcze, żeby Radio Pogoda, które uwielbiasz, zawsze towarzyszyło ci w drodze do naszego domu. No jak ładnie. No i Kasia się podpisała. No jest bardzo wspaniale.
2: Bardzo uwielbiam.
1: Tak. Ty jako młody człowiek, skąd masz takie umiłowanie do niemłodych piosenek?
2: Lubię każdy rodzaj muzyki, ale to najbardziej, no nie wiem, jakoś takie bardzo dobre wspomnienia z dzieciństwa.
1: A, no właśnie.
2: No nie wiem, bardzo mi się tamte czasy podobały niż teraz. Pomimo tego, że było ciężko jakoś tak, a teraz jest wszystko na wyciągnięcie ręki, no ale...
1: Było ciężko, ale ludzie żyli ze sobą, wiesz? Dzięki temu jakoś było, no tak.
2: Człowiek... Szczęście było, bo teraz ludzie nie mają szczęścia, mają pieniądze, nie mają szczęścia.
1: Otóż to, a widzisz, jaki mądry jesteś. A, to Kasia dlatego cię kocha też przy okazji. Damian, tak, wszystkiego dobrego dla was.
2: Super, dziękuję.
1: Kasieńką. Trzymajcie się cieplutko.
2: Tak jest, no miło było usłyszeć.
1: Wzajemnie, pa. Do usłyszenia, bo ty słuchasz Radia Pogoda, więc...
2: Tak jest.
1: Bardzo częstego. Cześć.
2: No, pozdrawiam.
1: Hejka. I Mieczysław Fok, który niedawno zresztą miał urodziny, Nasza jest noc, zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz Basieńka nam coś odtworzy.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć życzenia mojemu mężowi Eugeniuszowi, który 2 czerwca skończy kolejną 18. Chciałabym mu życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pociechy z córek, z zięciów, z wnuczek, z wnuka jedynego. A przede wszystkim chciałabym złożyć dużo, dużo zdrówka. Dziękuję bardzo.
1: No właśnie, i na tym zdrowiu zawsze kończymy, nie? Prawda? Dużo tych wszystkich rzeczy, a zdrowie najważniejsze, to prawda. No to Geniu, trzymaj się w zdrowiu, jak ci życzy twoja osobista żona. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Anny.
2: Halo?
1: O, pani Aniu, bardzo mi miło. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda z życzeniami od twojego męża Jacka. Anusia, zaskoczona jesteś na pewno.
2: Bardzo.
1: Cudownie zaskoczona jestem. Panie Robercie, ojej.
2: Co? Odezwać.
1: Nie.
2: Tak się zaskoczyłam, że aż mi się gorąco zrobiło. Dziękuję, jejku, jak fajnie cię słyszeć, Robert.
1: No widzisz, a my się znamy, Ania.
2: Ja o tym marzyłam, nie?
1: Nie, ale już
2: tak
1: się znamy.
2: Tak sobie pozwoliłam, tak, już się znamy.
1: No to już możemy, jesteśmy kumplami, dobra. A ja coś cię kocha, wiesz o tym, nie?
2: Wiem.
1: Boże, jak on cię kocha, Boże. A bo ty już jesteś taka już raczej dojrzała kobieta.
2: Ja już jestem dorosła.
1: Tak. Dorosła, już dorosłaś, tak, już
2: dorosła
1: jakiś
2: jestem,
1: czas temu.
2: Tak.
1: I Jacek pisze, dla mojej cudownej żony Anny. Z okazji, no tam, nieważne, urodzin.
2: 57.

0: sama to powiedziałaś. 5-7.
1: Tak,
0: brzmi
1: tak.
0: Dumnie. Aniu, dziękuję ci za twoją miłość, za dobroć, za całe dobro, które wnosisz do mojego życia każdego dnia. Życzę ci przede wszystkim niezłomnego zdrowia, spokoju w sercu oraz niesłabnącej radości z każdej małej chwili. Niech ten rok przyniesie ci spełnienie wszystkich skrytych marzeń. Bardzo cię kocham i dziękuję, że jesteś. Twój mąż Jacek.
1: Jestem pod wrażeniem. No. Dziękuję bardzo.
0: Masz chusteczkę, żeby łezkę wysuszyć?
1: Tak, mam.
0: Zawsze. Zawsze. Jak ja dzwonię, zawsze taką chusteczkę warto mieć, bo są też, no, są piękne rzeczy. Piękne momenty.
1: Spodziewałam.
0: Piękne momenty.
1: Ja zawsze o tym marzyłam. Ja mówiłam, że ja o tym marzę.
0: No właśnie.
1: Ale się nie spodziewałam.
0: Na tym to
1: super,
0: polega.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marzenia się spełniają, mamusia. Ale masz fajnego Jacusia.
1: Właśnie. Tak, to fakt.
0: No, fajnie jesteście w ogóle, cudnie.
1: Super.
0: Serdecznie
1: dziękuję
0: cię pozdrawiam.
1: Bardzo.
0: Wszystkiego
1: ja
0: wam dobrego
1: również,
0: życzę.
1: Ja również pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
0: Pa, pa.
1: Do widzenia. Pa.
0: Jeszcze pięknie zaśpiewa dla ciebie, Aniu, Tom Jones, Delilah.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Dokładnie w dniu dzisiejszym moja mama, Marzenka, ma 60 urodziny. I prosimy o życzenia z tej okazji. Życzymy ci, droga mamo, pogody ducha, codziennej radości, aby każdy dzień był pełen uśmiechu, szczęścia, a twoje wszystkie marzenia wkrótce się spełniły. No to taka klasyka, prawda? Dziękujemy ci za to, że zawsze nas wspierasz i jesteś wspaniałą mamą. Żyje nam jeszcze 100 lat. Życzą twoje córki Wiktoria i Maria. Pani Marzenko, pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Została ostatnia reklama.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: otyłość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Została ostatnia reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Godzina 13. Wow! Ostatnia godzina już za chwilkę przed nami, proszę Państwa, więc szybko wiadomości, prognoza pogody i wracamy.
13: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
15: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
13: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo, że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
16: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, to nie jest pełne.
13: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: W całym kraju przelotny deszcz może też zagrzmieć najbardziej intensywnie na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Nie czekajcie, drodzy moi, wysyłajcie życzenia dla swoich bliskich. To jest piękne momenty, wzruszające. A ostatnia godzina koncertu życzeń przed nami. Możecie nagrać jeszcze swoją wiadomość, jakbyście chcieli. 22 444 40 04. Piszcie na maila, jak nie dzisiaj, to za tydzień się zmieści. robert@radiopogoda.pl. Czas na piosenkę Czerwony Gitar. Historia jednej znajomości. To początek lat 60. ta piosenka. Ma ponad 60 lat ten utwór.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Poproszę o życzenia urodzinowe dla teściowej. Pani Joli z Wrocławia, pisze pan Dawid. Zdrówka, szczęścia, podróży małych i dużych, najpiękniejszych kwiatów na działce. Z Wrocławia pozdrawiamy Dawid i Sylwia. Do pani Joli, więc domyślam się, że Sylwia to córka pani Joli. A Dawidek kocha swoją teściową, panią Jolę z Wrocławia. No idźcie, bierzcie przykład. A ja kocham swoją Basię, swoją teściową. Także już przynajmniej dwie teściowe pozdrowione. No tak, przyznam się, że właśnie jest stąd tam sekretarka też ma na imię Basia, bo moja teściowa Basia jest super. Alibabki i Kapitańskie Tango teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Ania do mnie napisała na maila: dzisiaj kończę, panie Robercie, 60 lat i tym samym powiększę zacne grono seniorów. Z tej okazji życzę sobie długich lat życia w zdrowiu, bo ono jest najważniejsze. Życzę zresztą wszystkim seniorom zdrowia i pogody, ducha, miłego dnia. Ja się podpisuję i życzę tego samego sobie, bo już jestem seniorem, i wszystkim seniorom, którzy słuchają Radia Pogoda i nie tylko.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
4: No ale to miła pobudka.
3: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
4: Lepsza niż syrena alarmowa.
3: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Paulinki teraz zadzwonimy.
2: Halo.
1: Pani Paulino, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam dla pani życzenia, chyba dzwonię jako pierwszy, ponieważ urodzinki dopiero będą. Ale twój mąż już tak, żeby nie przegapić, a ja wtedy nie będę miał audycji, jak będą. Więc z lekkim wyprzedzeniem proszę przyjąć.
2: Bardzo dziękuję.
1: Od Radka, który jest na statku i nie będziecie mogli spędzić razem tych twoich urodzin.
2: Jak miło. Czuję się zaskoczona, zaszczycona i kochanie, bardzo ci dziękuję za pamięć, za taką niespodziankę. Wiem, że słuchasz.
1: Tak.
2: I całuję cię mocno.
1: Ale on, że jesteś żoną marynarza, co? Paulina?
2: Tak.
1: I tak całe życie?
2: Nie, całe życie nie, ale...
1: Od jakiegoś czasu?
2: Tak, jestem żoną pana kapitana od jakiegoś czasu.
1: A kobieta wiernie czeka. Gdzieś
2: dokładnie
1: tam
2: tak.
1: Żagiel bieli, no właśnie. Kochanie, pisze Radek, z okazji urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, radości, spełnienia marzeń i dziękuję, że jesteś przy mnie każdego dnia. Niech każdy rok przynosi ci powody do uśmiechu, a ja postaram się, aby tych powodów było jak najwięcej. Kocham cię, wszystkiego najlepszego, Radek.
2: No wzruszyłam się.
1: No bo tym bardziej, że go nie ma, że za rączkę cię nie ma kto wziąć teraz.
2: Dokładnie tak, ale zaraz do niego zadzwonię i go chociaż wirtualnie uściskam.
1: Ukochasz go przez telefon, tak.
2: Tak.
1: Tak zrób, Paulinko. Wszystkiego dla was dobrego, kochani.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
1: Pa, do widzenia, do usłyszenia pewnie szybciej. Goodbye, my love, goodbye. Demis Roussos. Ale to nieprawda, bo to jest wielka miłość.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie. To już będzie tu za chwilkę po 14. Gwiazdą programu, jak zawsze, będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. Rozmawiać z nimi będzie Asia Kruk. Będą sobie opowiadać i słuchać pięknych piosenek. A ja życzę Państwu pięknego popołudnia. I tak się słyszymy codziennie rano, ale koncert życzenia, jak zawsze, w soboty i w niedzielę od 10 do 14. Robert Janowski, dziękuję bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Reklama.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Kłaniam się państwu, za chwilę zaczynamy naszą codzienną audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości o 14:00.
4: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
4: Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
5: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
4: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
6: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
4: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
7: My robimy wszystko, co możemy, złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
4: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.

0: Pogoda.
1: W całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najgwałtowniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w pierwszą niedzielę czerwca się spotykamy z słuchaczem Radia Pogoda i klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi i tak się składa moim krajanem. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, że jest pan moim krajanem, bo to jest Dolny Śląsk, pan w Prusach koło Strzelina, czy to bliżej Łagiewnik?
2: Można powiedzieć bliżej Strzelina.
1: Ach, bliżej Strzelina jednak. Znam okolice, bo ja z Bielawy jestem, wie pan.
2: O, mam rodzinę w Bielawie.
1: Naprawdę? No to, my prawie jak rodzina. Fantastycznie. Pozdrawiamy bielawską rodzinę. Bardzo serdecznie pana witam. Ale pan tak na co dzień w tych Prusach, czy generalnie gdzie indziej pan rezyduje?
2: Rezyduję w Komorowicach. To też blisko. Mhm. To też w gminie Kondratowice. Natomiast codziennie jestem bliżej już Ząbkowic, bo remontuję tam stuletni dom.
1: O, to pięknie. No, to się chwali. Bardzo fajnie, gratuluję. Porozmawiamy sobie za chwileczkę o pana najpiękniejszych melodiach. No i być może o pięknie Dolnego Śląska też nam wpadnie jakiś temat. No, ale to muzyka rządzi w tej audycji, więc za chwileczkę zaczynamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Bartłomiej wybrał sobie 6 swoich ulubionych piosenek i muszę panu powiedzieć, panie Bartku, jeśli mogę się tak do pana zwracać.
2: Jasne.
1: Świetnie, dziękuję bardzo. No więc, panie Bartku, zaczyna pan naprawdę z grubej rury od najpiękniejszej melodii, którą ja uwielbiam i mam takie wrażenie, że tutaj weźmiemy, otworzymy cudzysłów, ludzie w pewnym wieku, koniec tego cudzysłowia, bardzo lubią tę piosenkę. Chodzi o Niech żyje bal Maryli Rodowicz. Dlaczego pan wybrał ten przebój?
2: Ta piosenka kojarzy mi się też z remontem. O! Ciekawa historia jest taka, że pierwszego dnia, kiedy odebraliśmy klucze do tego domu, przyjechali nasi znajomi. Tutaj wokół mamy też jeziorka i właśnie z jeziora przyjechali z głośnikiem i podczas tej piosenki eksplorowaliśmy cały dom. Więc ta piosenka kojarzy mi się głównie właśnie z pierwszymi naszymi dniami w tym domu.
1: Piękne wspomnienie, ale wracając do tej eksploracji stuletniego domu, który pewnie od jakiegoś czasu był nieużywany, znaleźli państwo tam coś ciekawego?
2: Tak, znaleźliśmy dwa samochody. Jeden samochód dzisiaj stoi w stodole, ciężko go wyciągnąć stamtąd. To jest Steyr z lat 30. Cabrio. Jeszcze czeka na swój czas, żeby go stamtąd wyczołgać jakoś.
1: No tak, tak. Jest coś niesamowitego. To będzie piękna kontynuacja tej historii, która, no jak pan mówi, dopiero się zaczyna. Tak samo jak nasz program i pierwsza, najpiękniejsza melodia dla pana. Niech żyje bal i Maryla Rodowicz.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda to nie tylko najpiękniejsze melodie, ale to głównie szczere, uśmiechnięte, fantastyczne spotkania z Państwem, słuchaczami Radia Pogoda. Dzisiaj w moich najpiękniejszych melodiach pan Bartek i ta audycja potrwa do 16, ale gdyby Państwo zechcieli także, tak jak pan Bartłomiej, opowiedzieć o swoich najpiękniejszych melodiach, proszę mi dać znać. 22 444 4004. Jeśli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, to ja zadzwonię. Porozmawiamy. Będzie miło. Zapraszam.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Dzisiaj z panem Bartłomiejem i jego pieskiem. Słychać tego pieska w tle. Co to za psiaczek?
2: To jest najbardziej szczekający psiak, czyli jamnik szorstkowłosy.
1: Aha!
2: Ona szczeka na wszystko.
1: No tak, tak. I wtrąca się do rozmowy. Jak pan rozmawia, to ona też chce pewnie.
2: Przymknę drzwi, może będzie trochę lepiej.
1: A dobra,
2: ona
1: dobra.
2: I tak będzie szczekała, bo nie da się jej uspokoić.
1: No, rozumiem, rozumiem.
2: Dopóki się nie wyszczeka, nie przestanie.
1: No dobrze, ale skoro drzwi zamknięte, pieska słychać mniej, to pan opowiada o kolejnej najpiękniejszej melodii, Dni, których nie znamy. Marek Grechuta, panie Bartku.
2: Tak, i prawda jest taka, kontynuując już też ten temat remontu, że przy remoncie każdy dzień jest pełen niespodzianek i nigdy nie wiemy, co odkryjemy. Co się zepsuje, co czasami nas też pozytywnie zaskoczy. I ta piosenka chyba właśnie oddaje taką niepewność remontu i życia ruinersów. Nie tylko na Dolnym Śląsku, chyba tylko w całej Polsce.
1: Przepraszam, jak pan powiedział, życia ruinersów?
2: Tak, tak. Ruinersi to jest w sumie grupa osób, którzy remontują takie stare domy. Tak się potocznie mówi na takich budowlańców.
1: Muszę panu powiedzieć, że pierwsze słyszę, ale to rzeczywiście ładna nazwa i duży szacunek właśnie dla takich osób. I pan będzie remontował ten dom zgodnie, że tak powiem, ze sztuką, czyli będzie pan odnawiał stare elementy, czy zupełna będzie przebudowa?
2: Odnawiamy stare elementy. Poprzedni właściciele chcieli go zburzyć. Aha. Natomiast my tutaj idziemy w tą stronę odnawiania tego, co jest. Szkoda tego, zwłaszcza, że w tej wiosce są tylko 4 domy, więc szkoda byłoby zburzyć jeden z nich.
1: No pewnie, że tak. Ojejku. No to kłaniam się nisko, naprawdę. I z przyjemnością dla pana Marek Grechuta, Dni, których jeszcze nie znamy. Ale poznamy. Tak samo jak kolejną pana najpiękniejszą melodię już za chwilę.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda dzisiaj z panem Bartkiem rozmawiamy o remontach, ale to nie jest audycja remontowa, o najpiękniejszych melodiach, bo taki tytuł nosi ten program. Tyle słońca w całym mieście. Annę Jantar pan sobie wybrał. Czy to też ma związek z remontem?
2: Jeżeli chodzi o tą piosenkę, to podczas remontu i prac ogrodowych ważna jest na pewno pogoda. I tą piosenkę chciałbym zadedykować wszystkim ogrodnikom, działkowiczom z życzeniami wspaniałej pogody.
1: Niech tak będzie. Będzie pięknie, będzie słońce, będzie piękne polskie lato. A propos ogrodu w tym domu stuletnim, przypomnijmy państwu, który pan remontuje, jest przy domu jakiś stary sad z jeszcze po niemieckimi na przykład drzewami?
2: Jest. Mamy piękną jabłoń, taką pochyloną. Musieliśmy ją trochę przyciąć w tym roku i w zeszłym roku też niestety inne drzewka, które tam były, przeszły klęskę, można powiedzieć, urodzenia, bo rok wcześniej przez przymrozki nie było w ogóle owoców.
1: No tak.
2: No i w zeszłym roku jak to wszystko wystrzeliło, to trochę połamało te drzewa, ale w tym roku naprawdę ładnie kwitną i spodziewamy się fajnych zbiorów.
1: Taki jest ten nasz Dolny Śląsk, że można zjeść owoc ze stuletniej i starszej jabłoni. To jest coś niesamowitego. Z ogromną przyjemnością Anna Jantar już za chwilę w Radiu Pogoda dla pana z piękną piosenką Tyle słońca w całym mieście. Taki jest tytuł, ale przenosimy miasto na wieś. Na chwilę, a do naszej rozmowy wracamy po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: chlupie, chlapie, drepce, kłębce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na nóżko cichutko kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Została ostatnia reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Została ostatnia reklama.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
0: Reklama.
8: Z przyjemnością ogromną prezentujemy dzisiaj najpiękniejsze melodie pana Bartłomieja. Za chwilę wracamy do tej rozmowy, ale najpierw wiadomości o 15.
9: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
9: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
2: Chwilami niebo się chmurzy i z tych chmur może wszędzie przelotnie popadać deszcz. Do tego niewykluczone burze, najsilniejsze na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: W Radiu Pogoda, dzień dobry, panie Bartłomieju.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Spotykamy się w moich najpiękniejszych melodiach. Pan Bartek Klubowicz, Klubu Pogodnych Ludzi, opowiada o swojej muzyce. Mogę zapytać, czym się pan zajmuje, oprócz tego, że remontuje pan stuletni dom?
5: Zupełnie nic związanego z remontami. Jestem analitykiem oceny ryzyka korporacji.
4: No, proszę pana, to mi pan zaimponował, bo jednak to ryzyko pan ponosi, wie pan, o co chodzi.
5: Tak.
4: Czyli innym pan doradza, żeby jednak bezpiecznie, ale sam na swoje barki pan bierze no duże ryzyko.
5: No, można tak powiedzieć.
4: Tak trzeba żyć, do odważnych świat należy. Świetnie, że się spotykamy, panie Bartku. Za chwilę kolejne pana najpiękniejsze melodie.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

słońce z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w czerwcową niedzielę i piosenka od pana Bartka. Nie wiem, komu pan chce ją zadedykować, ale ja bym chciała, żeby pan zadedykował ją mi, Zygmuntowi i Michałowi Pieszchale z pogodnego poranka w Radiu Pogoda, bo my czasem sobie na głos śpiewamy tę piosenkę, którą pan proponuje, czyli Radość o poranku i Grupa I.
2: Ta piosenka to czysta radość i optymizm, tak. Dlatego niech motywuje was do działania, także do dzieła.
1: Niech się niesie, oczywiście, tak. Że tak. A włącza pan Radio Pogoda rano, wcześniej?
2: Tak, tak. Szczególnie w weekendy, od białego rana nam towarzyszy Radio Pogoda.
1: Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Radość o poranku oczywiście gramy teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan, niegdyś z naszej ulicy,

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Dzisiaj z panem Bartłomiejem i ten program do godziny 16. Później cała reszta pięknej czerwcowej niedzieli. Oby kolejne były jeszcze piękniejsze, no ale jutro poniedziałek. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, jak to będzie jutro rano, to ja państwu już teraz powiem. Będzie dobrze, bo się spotkamy już o 6 rano w pogodnym poranku Radia Pogoda. Gorąco zapraszam, a za chwilę wracamy do rozmowy z panem Bartłomiejem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

0: Mknie.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda, pan Bartek opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Zostały nam jeszcze dwie piosenki, obie tego samego artysty. Chyba się państwo nie zdziwią, że jeśli powiem, że będzie to Zbigniew Wodecki, chociaż ta piosenka pierwsza Zbigniewa Wodeckiego, którą pan wybrał, panie Bartku, to nieczęsto jest wybierana, gdyż są to chałupy Welcome To. Wszyscy ją znają. Wszyscy ją lubią, a pan ją sobie wybrał. Dlaczego?
3: Bardzo ona mi się kojarzy z odpoczynkiem. I kiedy już znajdziemy chwilę czasu, rozkładamy leżaki, to puszczamy sobie chałupy Welcome To. Aha. I wtedy już na działce robi się klimat, powiedzmy, nadmorski na Dolnym Śląsku. Ta piosenka, można powiedzieć, że przynosi nas takie wakacyjne klimaty.
2: Więc niech to trwa i niech gra muzyka chałupy Welcome To i Zbigniew Wodecki. Za chwilę finał naszej rozmowy, a w nim, no tak, będzie Zbigniew Wodecki.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Nasze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, pan Bartłomiej opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki, bardzo często wybierana piosenka. Chciałby pan ją usłyszeć tak specjalnie dla siebie, podejrzewam. No nie, ale poważnie, dlaczego pan ją wybrał?
2: Myślałem, że na koniec fajnie byłoby puścić coś spokojniejszego i tutaj ta piosenka ma w sobie coś takiego właśnie, powiedzmy, nostalgicznego. Sprawia, że nawet pomimo tego zmęczenia odnośnie tego remontu mamy siłę, żeby tam wracać i myśleć o kolejnych krokach tego remontu.
1: Panie Bartku, zanim zagramy tę piosenkę na antenie Radia Pogoda, ja panu bardzo serdecznie życzę, żeby ten remont postępował bez większych problemów, bo te mniejsze wiadomo, że będą się zdarzać, bez zbytniego ryzyka, chociaż to, jak już ustaliliśmy kilka chwil temu, no jest ogromne ryzyko, żeby się panu dobrze tam mieszkało, po prostu, żeby pan był szczęśliwy w miejscu, które pan sobie wybrał.
2: Dziękuję pani serdecznie i zapraszam też na nasz profil na Instagramie Domek w Kolonii, jeżeli chciałaby pani nas podejrzeć kiedyś, co tam u nas słychać.
1: Myślę, że nie tylko ja, ale także słuchacze Radia Pogoda. Pięknie się pan zareklamował, oczywiście będziemy zaglądać. Ślicznie panu dziękuję za wszystko, że jest pan słuchaczem Radia Pogoda i uśmiechniętym człowiekiem.
2: Dzięki pani również. Wszystkiego najlepszego.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejnał z Wieży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
7: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
7: Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
8: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
7: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
9: Radio Pogoda.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
7: Przelotny deszcz i burze możliwe w całym kraju. Najsilniejsze mogą być na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz zajdę 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
0: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne. W końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo
13: i gotowe.
12: Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
17: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
13: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
11: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii, trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfekt, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy Król.
14: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
11: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Do wieczora w całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najsilniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu.

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i TravistoFast.
9: Aflofarm.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skurony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień,

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Marian, A gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale sztosy!
2: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Została ostatnia reklama.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanym remoncie linii kolejowej Opole-Nysa. Będzie też o zmianach organizacji ruchu w ścisłym centrum Opola.
15: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
14: Na początek ważna informacja dla pasażerów. PKP szykuje się do kolejnego remontu linii kolejowej łączącej Opole z Nysą.
16: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. To jest przygotowanie pod elektryfikację. Umowa nie dotyczy elektryfikacji. Umowa dotyczy modernizacji torowisk, mijanek i infrastruktury towarzyszącej. Między innymi likwidacji przejazdów kolejowych. Nie da się podnieść parametrów i zwiększyć prędkości na linii, na której są przejazdy co kilometr, więc część z tych przejazdów albo jest zmieniona kategoria, albo są po prostu zlikwidowane. Takie rozmowy z samorządami toczyły się, niełatwe rozmowy, bo wiadomo, że każdy chce utrzymać stan posiadania, jeśli chodzi o te przejazdy, ale ostatecznie udało się dojść do kompromisów. Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia pod kątem planowanych przyszłych połączeń pasażerskich i operowanie tymi pojazdami kolejowymi, dlatego że trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. I niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 kilometrów, naprawdę duży szacunek. W związku z tym, że ta prędkość zostanie podniesiona, nie będzie to jakaś zawrotna liczba minut, bo to jest w tej chwili szacowane na około 6-7 minut na tym odcinku, bo w części już tą prędkość mamy 120 km. To jednak w codziennych przejazdach to ma znaczenie. Jeżeli jedziemy 30 minut albo jedziemy prawie 40 minut. Ja tylko przykładowo mówię, bo nie znam czasu przejazdu na dzisiaj. pociągu. Natomiast widzę, jak to się zmieniło na trasie Kędzierzyn-Opole i jak to ma znaczenie przy codziennym dojeżdżaniu do pracy. Te 7-8 minut to jest naprawdę spora różnica. Na odcinku Opole-Kluczbork mamy jeszcze większe przyspieszenie, bo tam jest kilkanaście minut, ponad 15 minut zwiększenie czasu przejazdu. Trzymam kciuki za wykonanie, trzymam kciuki trochę za nerwy, które pewnie będą towarzyszyć w czasie, kiedy będzie organizowana komunikacja zastępcza, no bo to dla wszystkich będzie utrudnienie. No ale żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
7: Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. Kwota jest ponad 50 milionów, to jest około 55 milionów złotych. Środków z budżetu państwa. Zmieni się, poprawi się bezpieczeństwo, które już wcześniej przedstawiałem. Poprawią się parametry linii. Damy możliwość większej przepustowości poprzez zabudowę, wydłużenie torów na stacji Komprachcice, Łambinowice, jak również odbudowę Mijanki Kubice. Prędkość się zwiększy w tych lokalizacjach, gdzie mamy ograniczenia prędkości. Z różnych względów. Łuki, budynki, perony. Tam podnosimy prędkość poprzez zmianę geometrii. W niektórych miejscach do 90, do 120 km na godzinę. Proszę pamiętać, że 3 lata temu odbyła się na tej linii już inwestycja, gdzieśmy skrócili czas przejazdu pociągu o 40 minut. Także teraz poprawiamy i uzupełniamy te prace, które się odbywały 3-4 lata temu.
14: To gdzie ta geometria jeszcze musi być zmieniona, bo jeszcze tam coś nie gra w porównaniu do tego, co było robione 3 lata temu?
7: Oj, takie szczegóły konkretnie w którym miejscu. Mówimy o odcinku 47 km. Na odcinku 5 km w ogóle wcześniej nie została wymieniana nawierzchnia i teraz to jest zadanie uzupełniające. Także to jest jedno z tych miejsc, gdzie rzeczywiście jeszcze możemy podnieść parametry. Poprzez wydłużenie torów w Łambinowicach i w Komprachcicach uzyskujemy troszkę większą przestrzeń, która nam pozwala na podniesienie parametrów na UKA, które od 110-120 km na godzinę podniesienie parametrów. Oczywiście mówimy o parametrach też dla pociągów tak towarowych, wydłużenie torów stacyjnych, ale mówimy też o parametrach dla pociągu pasażerskich, bo pociąg osobowy zatrzymuje się na każdym przystanku, także te parametry zbytnio nie możemy uzyskać takich skrócenia czasu przejazdu, ale pociągi pasażerskie, pociągi międzywojewódzkie, pociągi międzynarodowe, których liczymy, że będą na tej trasie kursować, to już rzeczywiście podczas przejazdu przez mniejsze miejscowości to już czas wydłuży się, znaczy skróci się czas przejazdu. Komunikacja zastępcza planowana jest do prowadzenia od 3 sierpnia do 24 października. To będzie komunikacja autobusowa, tak. Na odcinku od Opola do Nysy, tak to planujemy.
14: Jeszcze o tą Mijankę chciałem spytać, która będzie odbudowywana. Ona pozwoli na...
7: Mijanka w Kubicach pozwoli nam na krzyżowanie, wyprzedzanie pociągów. W tej chwili możliwość krzyżowania pociągów i wyprzedzania mamy w Łambinowicach i w Komprachcicach. Niemniej jednak wydłużamy tory do 750 metrów, dlatego żeby tam pociąg towarowy mógł się zatrzymać na tych Mijankach i został wyprzedzony, wykrzyżowany z pociągiem pasażerskim. Przygotowujemy też parametry linii pod późniejszą, następny etap, czyli elektryfikację linii, który pozwoli nam na jeszcze większe zwiększenie przepustowości i parametrów tej linii. Cały czas jest jeden tor i w tej chwili w naszej spółce trwa analiza zasilania, która pozwoli na określenie, gdzie mamy wybudować stacje transformatorowe, a następnie już budowa sieci.
14: To w perspektywie jak długiego czasu mogłaby nastąpić ta elektryfikacja?
7: Elektryfikacja myślę, że w ciągu 4-5 lat.
17: Sławomir Piątek, prezes zarządu Torkol, spółka z Ootychy. Gdyby to zrobić kompleksowo, jednorazowo, uwzględniając ten czasookres i zamknięcia, a więc bez dodatkowych utrudnień dla ruchu kolejowego, jak i dla drogowego na przejazdach, na pewno by to było bardziej ekonomiczne i bardziej by się to przyczyniło do bezpieczeństwa. No jest to wyzwanie realizacyjne, ale też logistyczne, co wspomniałem wcześniej. Natomiast mamy rozpoznany teren, mamy rozpoznane wszystkie założenia materiałowe, sprzętowe, sprzętowe i będziemy w pełni przygotowani do realizacji. No zakładamy, prace mamy założone w całym tym okresie, w systemie siedmiodniowym, bardzo często nawet i dwuzmianowym, czy na wydłużonym czasie. No musimy też wziąć pod uwagę, zwłaszcza w okresie już jesieni, niekorzystne warunki pogodowe, gdzie to też będzie determinowało taką dynamiczną zmianę organizacji pracy, bo pewne prace, zwłaszcza wykończeniowe, są zobligowane do wykonania w odpowiednich warunkach pogodowych i temperaturach.
14: Remont linii kolejowej łączącej Opole z Nysą będzie kosztować 54 miliony złotych.
15: Co słychać w Opolu?
14: Mieszkańcy centrum miasta muszą się przygotować na zmiany. Właśnie zmienia się organizacja ruchu na ulicy Koraszewskiego. Działający tam restauratorzy otworzą swoje ogródki, w których goście będą mogli posiedzieć na świeżym powietrzu.
18: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
14: Pojawiła się informacja na stronie Urzędu Miasta, że może jeszcze przed festiwalem opolskim ulica Koraszewskiego zmieni swój wygląd. Może będą tam ogródki. Jak to wygląda?
18: Tak, w ciągu kilku dni chcemy wprowadzić tę organizację ruchu, czyli umożliwić restauratorom i właścicielom lokali, które znajdują się przy ulicy Koraszewskiego, na otwarcie ogródków gastronomicznych. To jest odpowiedź właściwie na potrzeby tego rejonu, ponieważ w ostatnich miesiącach dużo tego typu lokali przy ulicy Koraszewskiego powstało. Są tam zarówno restauracje, kawiarnie, lodziarnie, także sporo tego tam się powstało. I też zmienił się charakter północnej pierzei rynku. W związku z tym te miejsca parkingowe, które znajdowały się przy ulicy Koraszewskiego, będą przeniesione na fragment północnej pierzei rynku. Tam, gdzie kiedyś były lokale gastronomiczne, teraz tam przyzmienił charakter tych usług na między innymi medycynę taką estetyczną. W związku z tym miejsca parkingowe, tak jak powiedziałem, będą przeniesione, a tam, gdzie były te miejsca parkingowe, restauratorzy będą mogli tworzyć swoje ogródki gastronomiczne w takiej szerokości, jak były wyznaczone między innymi miejsca postojowe, tak aby możliwy był przejazd ulicą Kraszewskiego, bo jest to wciąż jedyna droga dojazdu do rynku od strony ulicy Katedralnej, więc te ogródki będą ustawione w taki sposób, aby można było je bardzo szybko rozstawić, zdemontować przed okresem jesiennym. I ważna informacja jest taka, że część tych miejsc parkingowych od ulicy Katedralnej do Krupniczej po zakończonym okresie letnim i wczesnojesiennym będziemy chcieli, aby one wróciły na swoje miejsce, czyli będziemy mieli miejsca parkingowe nie tylko te przeniesione na rynek, ale również w okresie jesiennym chcemy, aby one wróciły na ulicę Kraszewskiego.
14: Czyli można powiedzieć, dla mieszkańców tych okolicznych ulic niewiele się zmieni.
18: Tak, bardzo na tym zależało, aby ta ukłon w stronę restauratorów nie kolidował z potrzebami mieszkańców, dlatego też te miejsca parkingowe w bardzo zbliżonej liczbie pozostaną. Myślę, że też z tych uroków w gastronomii będą korzystali mieszkańcy, ponieważ dobrze wiemy, że w czasie letnim chętnie przebywamy właśnie na zewnątrz, aniżeli wewnątrz lokali gastronomicznych, a z racji tego, że restauratorzy widzieli potencjał w ulicy Kraszewskiego, no to my też wykonujemy jakby ruch w ich stronę. Oni też o to apelowali od pewnego czasu, aby taka możliwość była. Oczywiście przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości znalezienia rozwiązania i to rozwiązanie, które zaproponowaliśmy i które wdrożymy za kilka dni, jest najbardziej optymalnym, które też pozwala na funkcjonowanie zarówno mieszkańców, którzy mają swoje mieszkania przy ulicy Kraszewskiego, jak i tych, którzy otworzyli tam swoje lokale.
14: To jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to wiemy, jak to będzie wyglądać. A czy coś zmieni się, jeśli chodzi o sam ruch na tych ulicach?
18: Ruch sam i tak już jest uspokojony, ponieważ przypomnę, że ulica Kraszewskiego jest strefą zamieszkania, czyli piesi mogą poruszać się w dowolnym kierunku, w dowolny sposób, to kierowcy muszą ustępować im możliwości przejścia. My nie widzimy tam od kilku lat czegoś takiego, że piesi chodzą sobie całą szerokością drogi, natomiast teraz chcąc zapewnić ciąg pieszy na chodnikach, te ogródki nie będą wystawione na chodnikach, tylko właśnie na tych miejscach parkingowych, także ci, którzy będą akurat chcieli przejść prawą stroną, patrząc od strony katedry w kierunku rynku, będą mogli to zrobić. Natomiast myślę, że też nie będą się przeciskać między tymi stolikami, tylko będą po prostu wybierali możliwość przejścia na stronę lewą.
14: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Ogródki przy lokalach gastronomicznych na Koraszewskiego powinny zostać otwarte już na początku Opolskiego Festiwalu. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
15: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
19: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 to budynki mieszkalne. To wstępny bilans strat, który poznaliśmy tuż po tym, jak przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. W poniedziałek rozpoczęła działania komisja oceniająca tysiąca szkody. Małgorzata Mura tak relacjonowała te wydarzenia jeszcze w poniedziałek.
20: Nadzór budowlany wyłączył z użytku 2 domy mieszkalne. Uszkodzenia 3 budynków gospodarczych zostały uznane za bardzo poważne. Nikt nie został ranny. Dla tych, którzy stracili dach nad głową, przygotowane są lokale zastępcze. Mieszkańcy 2 najbardziej uszkodzonych budynków zamieszkali u swoich rodzin.
19: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę w ubiegłą sobotę na terenie całego powiatu uczestniczyło 260 strażaków. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc psychologiczną i finansową, mówi Hubert Ibrom, burmistrz gminy Ujazd.
21: Doraźne wsparcie to jest do 8 tysięcy złotych i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu, 200 tysięcy złotych, remont domu 100 tysięcy złotych. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty. Każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko wypłacane.
19: A od ubiegłej soboty bardzo dużo pracy mieli zarówno mieszkańcy miejscowości, jak i strażacy. To już Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
22: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
19: Poszkodowani, powtórzę jeszcze, mogą dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i kolejne informacje. Władze województwa opolskiego wybudują za około 70 milionów złotych nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Jak poinformował Opolski Urząd Marszałkowski, obiekt będzie mógł także pełnić funkcję miejsca schronienia dla ludności. Nowa siedziba ratownictwa medycznego będzie wybudowana na działce ofiarowanej samorządowi województwa przez miasto Opole przy Centrum Usług Publicznych. Obecna siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego mieści się w starym budynku, który nie spełnia warunków wymaganych od tego rodzaju obiektów, a jego koszt remontu, przebudowy i modernizacji jest zbyt wysoki. Dodatkowo remont budynku oznaczałby konieczność wyłączenia go z użycia na co najmniej kilka miesięcy. Nowy obiekt zapewni nie tylko lepsze warunki pracy osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w regionie, ale będzie pełnił też funkcję ośrodka szkoleniowego dla służb cywilnych, a dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji stropów w razie potrzeby będzie mógł służyć jako miejsce schronienia dla mieszkańców. W nowej siedzibie znajdzie się m.in. baza dla 5 zespołów ratownictwa działających w systemie i 5 dodatkowych. Na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia o jeszcze jednej inwestycji. Ogłoszony został przetarg na budowę parku wodnego, który powstanie w miejscu dawnego stadionu przy ulicy Oleskiej. Na 15 tysiącach metrów kwadratowych zmieści się 10 basenów, zjeżdżalnie, sauny i strefy relaksu.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
9: Przydatne dla mieszkańców Opola.
14: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
23: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
14: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku. Mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie państwo są beneficjentem tego, tak?
23: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
14: Obecnie baza znajduje się przy ulicy Mickiewicza, no i tutaj słyszałem, że nie jest, że tak powiem, w najlepszym stanie ten budynek. Czy to jest główny powód?
23: Tak, ale nie tylko. Ta baza była dobra jeszcze kilka lat temu. Ta baza, jej umiejscowienie było rzeczywiście bardzo dobrym, wtedy wówczas najlepszym jakby argumentem na to, żeby pogotowie ratunkowe było w samym centrum miasta. Natomiast z racji położenia, z racji lokalizacji jest to bardzo niewygodne dla nas, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie zespołów ratownictwa medycznego. Brak możliwości jakby rozbudowy, większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest z 1920 roku, jest konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
14: A w tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
23: Na tą chwilę jest to 4 zespoły systemowe i 5 zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek, ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te 4 zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i 3 zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
14: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza, że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
23: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. A z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo-wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy, praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie za sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
14: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co wam pozwoli?
23: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tak dalej, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
14: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
23: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne. Tam będą 3 działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny. Czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
14: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
23: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10 do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
14: Pozwoli wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
23: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje, w związku z tym, że populacja się rozrasta, a może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły, jeden zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu, natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdu do tych osiedli małych rozbudowanego Opola, one się zwiększają, więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
14: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
23: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od pana prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
14: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
23: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje 1 zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowego, ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
14: Teraz jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no podejrzewam, budowa to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść.
23: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
14: To bardzo szybko.
23: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
14: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jaka jest realna data przeprowadzki?
23: 2030 rok. Myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym.

0: założycielskim jest zarząd województwa, natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda. I ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z czterech województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem. Oczywiście ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym, mówię, panie wojewoda podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola, po prostu powoła.
1: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednośladami.
1: I tak, to kolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
0: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
1: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
0: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie. Oczywiście byłaby kwestia zapasowego motoru. Wtedy byśmy musieli dokupić w ramach OCRM-u dodatkowy motor, ponieważ najważniejsza jest ciągłość działania takiej jednostki, takiego systemu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy już na tą chwilę przygotowani do postawienia takiej jednostki motocyklowej.
1: Mówił dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Teraz OCRM będzie powoli odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
2: Historia Opola.
1: Biało-czerwone autobusy śmigają na ulicach Opola na trasach ponumerowanych od trójki do trzydziestki. Autobusy MZK są nowoczesne, często też elektryczne i klimatyzowane. Wsiadając do nich jednak mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że komunikacja miejska w Opolu ma już równo 100 lat.
3: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
1: W tym tygodniu pasażerowie opolskiej komunikacji miejskiej mogli się zdziwić, bo na dzień dobry zostali przywitani chociażby pocztówkami pamiątkowymi, a to z okazji tego, że 19 maja MZK Opole obchodziło równo 100 lat, tak? Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
3: To ja tylko sprostuję, że to nie MZK obchodziło te swoje stulecie, ale komunikacja miejska w Opolu. 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się trzech mężczyzn, dwóch przedstawicieli, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu Opolanie, przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
1: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
3: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dwa

0: dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
1: Miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
0: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy linii 1. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
1: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
0: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. My tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Groszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę, tylko z dwoma przerwami, tutaj między 9.30 a 10.00 nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6 do 23 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
1: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
0: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozarzano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schuchter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
1: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
0: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne. Bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
1: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
0: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów. To był jeden kurs w te rejony. Dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską. Trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
1: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
0: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać, coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem, i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, Miejski Zakład Komunikacyjny, dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem. No i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów. No i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
1: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelców, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
0: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były 4 bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie, no i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozimskiej, no i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mavagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk. I faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia, MPK został Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo tabor pod koniec działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
1: To w porównaniu do czasów obecnych, jak się ma?
0: Trzeba byłoby sprawdzić, ile autobusów jest w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, my dzisiaj w dni robocze na ulicy Opola wysyłamy 100 autobusów, które jeżdżą po całym Opolu. No i pokonują tych 20 tysięcy kilometrów.
1: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
0: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów, pamiętamy, jak się wchodziło. Panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita, no ale faktycznie te 24 sztuki z czasem były wycofywane. Ostatni przejechał ulicami Opola w 2011 roku.
1: I to pamiętam jeszcze, bilet pamiątkowy z tego wydarzenia mam. A 2011 to wcale nie aż tak dawno, jak mogłoby się wydawać.
0: No nie tak dawno, ale oblicze komunikacji miejskiej w Opolu chyba bardzo mocno się zmieniło od tego czasu, bo dzisiaj mamy wszystkie pojazdy niskopodłogowe, dostanie się do nich nie jest problemem, są udogodnienia dla osób z problemami poruszania się, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które podróżują z dziećmi, dla osób starszych. No także mam wrażenie, że ta komunikacja miejska zmieniła jednak trochę oblicze.
1: W rozmowie wspomniałaś o rynku, a czy są jeszcze jakieś miejsca w centrum Opola, gdzie w dawnych czasach autobusy jeździły, a teraz w ogóle nie możemy sobie nawet tego wyobrazić, żeby tam wjechały?
0: Był rynek, były takie ulice wokół rynku, którymi jeździły autobusy. Na przykład most przy hotelu Piast. Tamtędy jeździły autobusy, żółty most, przez ten most również autobusy kursowały. My jesteśmy w posiadaniu skanu pocztówki, którą udostępniła nam Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Można ją zobaczyć na naszej stronie internetowej albo w naszych mediach społecznościowych i faktycznie widać autobus w czasach przedwojennych, który wjeżdża od strony dzisiejszej ulicy Piastowskiej w kierunku ulicy Franciszkańskiej właśnie przez ten znany nam żółty mostek.
1: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej MZK Opole znajdziemy liczne zdjęcia dawnych opolskich autobusów miejskich i ich kierowców. Znajdziemy też wycinki z gazet, które pisały o komunikacji miejskiej. O tych wycinkach i o tych historiach też jeszcze porozmawiamy z Eweliną Laksy, ale to w przyszłym tygodniu.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zmianach w Odrze Opole.
3: Sport w Opolu.
1: Odra Opole zakończyła kolejny sezon rozgrywek pierwszej ligi. Z dorobkiem 44 punktów drużyna zajęła 12 miejsce w tabeli. Udało się to m.in. dzięki Piotrowi Plewni, który w najgorszym dla klubu momencie przejął obowiązki głównego trenera. Teraz klub poinformował na konferencji prasowej, że zatrudnił nowego trenera, który będzie prowadził Odrę w kolejnym sezonie.
4: Nazywam się Łukasz Tomczyk, jestem obecnym trenerem Odry.
1: Został pan tutaj zatrudniony na tym stanowisku kiedy dokładnie?
4: Dokładnie to dzisiaj.
1: Dokładnie to dzisiaj, a czy obserwował pan wcześniejsze dokonania naszej drużyny niebiesko-czerwonych?
4: Tak, wiadomo, interesuję się na tą piłką na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi. Chcesz mieć przegląd zawodników, oglądasz mecze, jednak to jest twój rynek, miejsce, w którym no, będziesz pracował, więc musisz znać większość tych drużyn i mieć taki jakby research zrobiony. A teraz w momencie, kiedy no, dołączyłem do tego zespołu, to przyglądałem mu się więcej. Byłem tutaj na meczu na żywo, oglądałem mecze wideo, więc znam zespół.
1: No i nad jakimi tutaj elementami trzeba będzie najbardziej popracować?
4: To jest taka sytuacja, że trzeba po prostu dotknąć tej drużyny na boisku. To jest ważne, bo wtedy zobaczysz tak naprawdę, co tutaj jest do poprawy, bo nie jesteś od środka, tylko widzisz to z zewnątrz. Moim zdaniem no, pewne fundamenty były, a codzienny trening jakby pod kątem obrony, ataku, faz przejścia, stałych fragmentów gry da ci odpowiedzi. Bo drużyna się pewnie też zmieni, dołączy 10-12 zawodników, więc wtedy będziesz miał takie odpowiedzi, czego najbardziej tu potrzeba.
1: 10-12 to sporo, bardzo duże przetasowania, tak też były realizowane rok temu, podobne. Dały efekt no, taki, który nie za bardzo nam się wszystkim podobał. I jesteście pewni tych zmian?
4: Tak, no bo nawet naturalnie wiek, kontrakty, jakby przepis o młodzieżowcu powoduje, że komuś się kończy młodzieżowiec, nie wiem, pewne rzeczy powodują, że tych ruchów zazwyczaj jest tak 6-8 statystycznie, ale no ja też jestem nowym trenerem tutaj, który zaczyna pracę i chciałbym dostosować też tych zawodników do swoich jakichś oczekiwań. Inny trener miał inny pomysł, ty masz inny pomysł, chcesz z kimś innym pofunkcjonować, ktoś u ciebie wiesz, że nie, gdzie indziej może tak i pod kątem tego to budować też chcemy tutaj dodać trochę centymetrów, intensywności na niektórych pozycjach, chcemy dodać młodych zawodników z Polski i oczywiście to będzie miało pewnie wpływ na początku, no bo to nie jest takie proste, żeby kiedy przychodzi 10-12 zawodników, żebyś od razu już wygrywał i ta drużyna nie wiadomo jak wyglądała, bo wszyscy się muszą zgrać, tak jak panowie mają relacje w pracy, tak samo zawodnicy muszą mieć relacje na boisku i się zgrać, to jest proste, więc czas, ale wierzę w to, że te ruchy spowodują, że będzie lepiej niż w poprzednim sezonie.
1: Których zawodników na pewno w przyszłym sezonie nie zobaczymy na boisku, z którymi ta współpraca już teraz została zakończona?
4: No te nazwiska, które były podane na stronie, to już podziękowanie tym 6 zawodnikom, ich z nami nie będzie, a cała reszta to są jeszcze rozmowy, zastanawianie się nad tym, czy ten zawodnik w tym stylu gry, pomyśle u tego trenera, będzie mógł tutaj funkcjonować.
1: Teraz to okienko letnie się otwiera. W jakich kierunkach będą państwo, że tak powiem, celować, żeby tych zawodników do Odry przyciągnąć? Czy to będą nazwiska z Polski, czy może nawet uda się kogoś z zagranicy ściągnąć, zachęcić?
4: No ta pierwsza liga się tak otworzyła, że jest i dużo zagranicznych, i dużo Polaków, więc na pewno będzie miks, taki zdrowy miks, żeby ta jednak ta część Polaków tej szatni była. Ale oczywiście nie zamykamy się na zagranicę i szukamy również zawodników, choć są pewne obwarowania, że może być 2 zawodników spoza Unii na boisku, co już ci zamyka pewne rzeczy. I też wiemy, że no w Odrze na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem pierwszego wyboru i o niektórych zawodników musisz powalczyć dłużej, poczekać do końca i potem zobaczyć, co ci spadnie na rynku. To jest zawsze dla ciebie taka pierwsza odpowiedź, boisko, poznanie zawodników od kuchni, no i później budowanie takiej relacji, spójności grupy, drużynowości, żeby to miało wpływ na to, że tym jakby sposobem grania, wszyscy razem patrząc w jednym kierunku, zrobimy wynik.
1: Tak mogę powiedzieć, że studiowałem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i tam stawiano na to, że trening, żeby miał jak najlepsze wyniki, to musi być po pierwsze regularny i w miarę powtarzalny. Czy uda się to zrealizować właśnie z tak nową, świeżą drużyną?
4: Tak, no myślę, że automatyzmy treningowe, właśnie sposób mój pracy w mikrocyklu treningowym, czyli powtarzalne środki treningowe, przebywanie w takiej meczowości na meczu powoduje, że zawodnicy się zgrywają i mają te automatyzmy.
1: To jakie to będą treningi?
4: Intensywne, oparte na grach, oparte na tym, co w meczu, jakby dużo też oparte na grach 11-11, czyli pełnej takiej jakby prawdziwej piłce. Na fragmentach gier pod kątem i wykończenia akcji i pól karnych, więc to będą treningi jak najbardziej takie, które odzwierciedlają mecz.
1: No i moim zdaniem też ważne jest to, żeby zawodnicy na boisku rozumieli się bez słów.
4: Tak, no zgranie, spójność grupy, jakby taki feeling tych zawodników, w jakiś sposób przebywanie ze sobą, wyjazdy, obozy, różne takie rzeczy to buduje.
1: No macie już zaplanowane jakieś wyjazdy?
4: Tak, no z tego co wiem na dzień dzisiejszy, że jesteśmy bardzo blisko wyjazdu na obóz. Dorzuciłem go tutaj do planów. Chcemy też zagrać kilka sparingów tutaj zagranicznych, żeby dać od początku taki impuls, że te mecze będą dla nas ważne. I myślę, że na razie to.
5: Dzień dobry, Dariusz Trutan, dyrektor sportowy Odry Opole. To stanowisko w klubie już funkcjonowało. Rolą dyrektora sportowego jest przede wszystkim nakreślanie strategii klubu, jeśli chodzi o rozwój sportowy drużyny, dbanie o wyniki, dbanie o rozwój młodych zawodników i budowanie zespołu, który ma osiągnąć określony cel.
1: Jaka ta strategia będzie?
5: Odra Opole od paru sezonów jest takim zespołem, który zajmuje miejsce w środku tabeli, raz bardziej bezpiecznie, raz mniej bezpiecznie się utrzymuje. Chcemy zrobić na pewno przez ten okres tutaj pracy zespół dający dużo bardziej atrakcyjnie, zespół, który będzie przyciągał kibiców na stadion. Chcemy w przeciągu tych 2 lat, jak się umawialiśmy z zarządem, zbudować zespół, który realnie będzie mógł powalczyć o powrót do ekstraklasy po wielu wielu latach i naprawdę zdajemy sobie sprawę z trudności tego wyzwania, bo nie jesteśmy klubem, który w tym momencie może konkurować finansowo i organizacyjnie z dużo większymi markami, z dużo większymi finansowo klubami w pierwszej lidze, ale wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki dobremu pomysłowi, stąd też trener Tomczyk jest tutaj z nami, że jesteśmy w stanie wykonać ten plan. Oczywiście to wymaga czasu, ale wszyscy tutaj w klubie są ambitni. Trener Tomczyk idealnie się wpisuje w ten projekt klubu i liczę na to, że te najbliższe sezony będą udane dla Odry Opole.
1: Mamy kwestię zatrudnienia nowego trenera. W zeszłym sezonie były te problemy, przez które klub pożegnał się z trenerem i zatrudnili państwo Piotra Plewnię. W tym momencie słyszymy, że on dalej będzie pracować, ale jakby inaczej.
5: Piotr dostał od zarządu ode mnie propozycję pozostania w klubie. Jeszcze nie mam 100% pewności, bo Piotr nie odpowiedział, czy tak, czy nie. Piotra cenimy za to, jak dużo Odra znaczy dla niego, jak dużo serca zawsze wkłada w swoją pracę. I widzimy go dalej w klubie, już nie w sztabie pierwszej drużyny, ale uważam, że propozycja, którą dostał, to jest dość atrakcyjna dla niego i też na pewno rozwijająca go w różnych aspektach jego piłkarskiej, czy inaczej jego trenerskiej drogi. I liczymy na pozytywną odpowiedź od Piotra.
1: Drugi trener?
5: Nie mogę w tym momencie powiedzieć. Na pewno chcemy, żeby Piotr został tutaj w strukturach klubu.
1: Jakie jeszcze działania, żeby te zamierzone cele udało się zrealizować? Mam na myśli właśnie być może awans do ekstraklasy. To jest tutaj wielkimi zgłoskami podkreślane.
5: Tak, daliśmy sobie okres tak naprawdę dwóch lat na zbudowanie drużyny, która będzie w stanie rywalizować z tymi mocniejszymi zespołami i skutecznie będzie walczyła o awans do ekstraklasy, więc tak naprawdę ta praca zaczyna się od poprawienia małych detali, od tych podstawowych kroków, czyli zatrudnienia trenera, który jest główną twarzą tego projektu i jego cechy charakteru, jego cechy jako trenera na pewno idealnie się wpisują w nasz pomysł, w nasz plan. Dwa, zbudowanie kadry zawodników, która będzie miała w sobie atuty, będzie to, mamy nadzieję, że oczywiście, że będzie to i ten plan nam w 100% zafunkcjonuje, że będzie to kadra, która będzie wielowymiarowa, nie tylko to będzie zespół, który potrafi, nie wiem, dać szybkim atakiem, ale też będziemy się utrzymywali przy piłce, jeśli trzeba będzie, będziemy dorośli ze stałych fragmentów, jeśli trzeba będzie, będziemy grali atakiem pozycyjnym czy szybkim atakiem, więc na tej takiej wielowymiarowości nam zależy, ale przede wszystkim na mentalności zawodników, którzy tutaj przyjdą, żeby oni oddali duży kawałek serca i potrafili rozkochać opolską publiczność w sobie.
1: Słuchaczom, którzy nie znają postaci Łukasza Tomczyka, przypomnijmy, jaka jest jego dotychczasowa kariera.
5: Łukasz jest trenerskim wychowankiem Rakowa Częstochowa. Swoje tak naprawdę kroki w dorosłej piłce stawiał i największe sukcesy odnosił w Polonii Bytom, gdzie osiągnął dwa awanse. Jego dobra praca została zauważona przez Raków Częstochowa. Wrócił do Rakowa Częstochowa jako pierwszy trener. Rywalizował m.in. z Fiorentiną w meczach w europejskich pucharach i w momencie, kiedy nadarzyła się taka okazja, uznaliśmy razem z zarządem, że to jest idealny kandydat do tego, żeby poprowadził ten projekt do Odry Opole.
1: Tutaj jak rozmawialiśmy z trenerem, wspomniał, że na początek już ma kilka sparingów zaplanowanych, no a sezon rozpoczyna się
5: 24 lipca, a start przygotowań 19 czerwca. Jeszcze nie chcemy podawać oficjalnie całego planu przygotowań, bo pewne umowy są dopiero podpisywane, ale na pewno będzie to jeden z ciekawszych okresów przygotowawczych, które Odra miała w ostatnich latach i sparing partnerzy, z którymi będziemy grali, na pewno będą dla nas bardzo wymagające i uważam, że nasz zespół bardzo dużo wyniesie z tych sparingów, ale uważam, że na pewno granie z silnymi, bardzo silnymi czasem sparring partnerami pozwoli nam jak najlepiej zdiagnozować, w którym momencie my jesteśmy budowy tej drużyny i jak dużo jeszcze przed nami.
1: W momencie, w którym ja będę odpoczywać na Woodstocku, państwo już będą w pełnym rozbiegu.
5: Tak, to akurat taki trudny okres przed nami, okienko transferowe, tych zmian też będzie dość dużo, no ale Zmiany są potrzebne, zmiany dają zawsze nadzieję, że jeśli są oczywiście mądrze przeprowadzone, ale dają nadzieję taką, że robimy to do przodu i chcemy ten trol zrobić. Oczywiście wszystko w miarę naszych możliwości organizacyjno-finansowych, ale z Odra Opole chcemy, żeby przyciągała przede wszystkim kibiców i żeby zrobiła się moda w Opolu na Odrę. To rozmawialiśmy z zarządem o planie długofalowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, pracujemy w sporcie już bardzo długo, że to jest proces, że to jest czas, w którym ci zawodnicy zaczną czuć synergię na boisku ze sobą, że sztab szkoleniowy pozna jeszcze lepiej tych zawodników i to będzie proces, który mam nadzieję, że skończy się z sukcesem.
1: Siedzieli Państwo na tyle pięknej, kolorowej ścianki. Jak się mówi, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jednak spytam, czy jest szansa zarzucić wędkę po jakiegoś jeszcze dodatkowego sponsora, który by ułatwił Wam pracę?
5: To na pewno pytanie do zarządu. Na pewno większe pieniądze dają większe możliwości, ale na ten moment znamy swoje miejsce tutaj w tym rynku transferowym. Wiemy, na jakich zawodników możemy sobie pozwolić i na pewno będziemy chcieli podejmować przede wszystkim logiczne, mądre decyzje, tak żeby wynik sportowy też kolerował z naszym budżetem.
1: Mówił Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Odry Opole. Jak poinformował klub, od przyszłego sezonu sportowego barw Odry nie będą już reprezentować tacy zawodnicy jak Tomasz Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasających wraz z końcem czerwca kontraktów.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
7: Expert taniej masz. Została ostatnia reklama.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Reklama.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o ostatnich wydarzeniach we wschodniej części naszego województwa.
11: Tym żyje Opolskie.
10: W zeszły weekend przez pogranicze województwa opolskiego i śląskiego przeszła chmura szelfowa. Nagły front burzowy przyniósł nad region nie tylko potężne ilości opadów. W Balcarzowicach pojawiła się trąba powietrzna, która uszkodziła wiele budynków. Do teraz trwa usuwanie skutków tego zjawiska.
12: Hubert Ibram, burmistrz Ujazdu. Tak, to jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna dwa razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. I tu rzeczywiście jest, jednym z aspektów jest to, że wytwarza się powoli taka trauma związana z tym, że dlaczego akurat na nas drugi raz uderzyła ta trąba powietrzna. Miejsce miało zdarzenie w sobotę po godzinie 17:00. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził. 18 domów dotkniętych tą tragedią, 11 budynków mieszkalnych. Usuwanie szkód, zabezpieczenie mienia w sobotę. Wczoraj cały dzień praca komisji związanej z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, liczenie wstępnych szkód. Dzisiaj praca pracowników naszych socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, którzy odwiedzają wszystkich poszkodowanych. Weryfikujemy, będziemy drogą administracyjną występować i doraźne wsparcie, to jest do 8000 zł i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu 200000 zł, remont domu 100000 zł. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty i każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko analizowane, wypłacane. Tak, żeby wspierać tutaj na miejscu poszkodowanych. Cały czas oczywiście też trwa praca służb Straży Pożarnej. W sobotę ponad 80 osób, wczoraj bodajże 50 osób, dzisiaj też kilkanaście osób. Na bieżąco wspieramy poszkodowanych, policja zabezpiecza teren. No i staramy się doprowadzić do tego, żeby wspólnie po raz wtóry odbudować Balcarzowice. To jest rzeczywiście coś, co jest niepojęte dla nas na razie, dlatego też te poczucie wsparcia mieszkańców. Sobota, niedziela, dzisiaj, codziennie, żeby czuli, że jesteśmy blisko, że jesteśmy dla nich wsparciem, pomocą, że pomagamy w najbardziej prozaicznych sprawach. My jesteśmy małą gminą, ja pochodzę z miejscowości 2 km stąd, tu wszyscy się znamy od dziecka tak naprawdę, każdy ma do mnie numer telefonu, jak się coś dzieje, może zawsze zadzwonić i mam nadzieję, że każdy będzie się czuć zaopiekowany. Działamy instynktownie, prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu. Uruchomiliśmy na stały magazyn OC, który ostatnio był fajnie uzupełniony też przez środki rządowe, które się pojawiły. Lokalne NGOsy przywożą jedzenie, kawę, herbatę. No i działamy na razie. Liczymy straty. Działa już od dzisiaj gminna komisja liczenia strat. No i będziemy może szukać wsparcia. To jest też super sprawa, że w tym trudnym momencie lokalni samorządowcy, moi przyjaciele, licznie się ze mną kontaktowali. Też deklarowali pełne wsparcie. Również dwie rodziny nie mogą mieszkać czasowo w domu, także też tutaj czy kwestia jakiegoś mieszkania tymczasowego, lokum. No i te wsparcie też w szkołach. Uruchomiliśmy tutaj pomoc psychologa w szkole w Jaryszowie, w Ujeździe. Psycholog będzie też od dzisiaj na miejscu tutaj w Balcerzowicach pełnić dyżur. Bo rzeczywiście to jest coś niepojęte. Mieszkają u swoich znajomych, u swojej rodziny. Tu jest też jedna rodzina, która jest pieczą zastępczą, jest jedna rodzina wielodzietna. To na razie jest, można powiedzieć, trochę taki szok, bo to jest tak naprawdę 2 dni od tej tragedii. Odbudowa domu, każdy, kto budował dom, nie potrwa tydzień, potrwa parę miesięcy na pewno. I chciałbym, żeby niesłabnące wsparcie było ze strony wszystkich instytucji, dlatego za co dziękuję na dzisiaj już za te wsparcie i liczę na więcej, żebyśmy zostawili ludzi samych sobie. Mamy wstępną analizę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzisiaj zaczyna działać komisja. Nie chciałbym jeszcze mówić o szczegółach, bo są kwestie budowlane, ale parę budynków gospodarczych są zniszczone jak domki z kart, także ich nie ma już po prostu. One zniknęły z płaszczyzny ziemi.
13: Starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. No, w chwili obecnej mamy jeden budynek, który najprawdopodobniej wiatr, który nocny był, podwinął plandekę, która była zabezpieczona. Dodatkowo zabezpieczamy tak, żeby zabezpieczyć przed właśnie anomaliami, przed deszczem ten budynek. W sile 5 zastępów, 11 strażaków na chwilę obecną prowadzi tutaj działania ratownicze. Natomiast od soboty, można powiedzieć wieczora, zarejestrowaliśmy na dzień dzisiejszy łącznie z tym zdarzeniem 35 zdarzeń, z czego większość to była tutaj na terenie Balcerzowic. No i tutaj głównie prowadzone były działania ratownicze. Nikt nie został na szczęście poszkodowany w tych zdarzeniach, natomiast 18 budynków zostało uszkodzonych, w których prowadziliśmy działania ratownicze. Głównie to były przykrycie dachu na tych budynkach. 2 z tych budynków mieszkalne są wyłączone z użytkowania, natomiast z tych 18 to 11 to budynki mieszkalne, które ucierpiały w tym zdarzeniu. No, głównie tutaj były działania, skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również też właśnie tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku. My tutaj nie przewidujemy żadnych na chwilę obecną zadań, działań, natomiast mamy ostrzeżenia meteorologiczne i oczywiście nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, opady silne deszczu, będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody. Natomiast apelujemy do radiosłuchaczy, aby słuchać przede wszystkim, zapoznawać się z alertami, nie ignorować ich, a przede wszystkim stosować się do tych alertów, jeżeli będą rzeczywiście wysyłane. Na chwilę obecną mamy tutaj na południu naszego województwa, dotyczy też również powiatu strzeleckiego, alert meteorologiczny, wzezbranie wód czy silne opady. Więc apelujemy do mieszkańców, aby stosować się. Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu. Ja przede wszystkim chciałem bardzo tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim ratownikom i zawodowym strażakom i ochotnikom, jak również też służbom współdziałającym, policji, samorządowcom, służbom pana starosty, pani wojewody, wody, wszystkim służbom, które nas tutaj wspierały, darczyńcom, którzy wspomagali nas w tych pierwszych chwilach, w tych pierwszych momentach pracy strażaków. I bardzo dziękuję za tą bardzo dobrą współpracę w koordynacji tych działań, gdzie na miejscu te działania w pierwszym dniu, jak i również w drugim dniu koordynował sam pan komendant powiatowy tutaj na miejscu zdarzenia. Oczywiście współpracują z panią wojewodą, ze służbami pana starosty, czy panem starostą, burmistrzem ujazdu na miejscu tutaj tego zdarzenia. Na chwilę obecną tutaj głównie teraz są realizowane zadania samorządu, czyli gminy Ujazd, we współpracy ze wszystkimi instytucjami i samorządami, które też tutaj realizują te zadania, no, głównie pomocy teraz mieszkańcom, którzy ucierpieli tutaj w tym zdarzeniu.
14: Kinga Tokarz, rzecznik wojewody opolskiej. Jeżeli chodzi o sytuację w Balcarzowicach w związku z nawałnicą, która właśnie tam przeszła i spowodowała poważne uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, uruchomiona została procedura pomocy dla mieszkańców poszkodowanych przez klęskę żywiołową. Według aktualnych danych uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Na miejscu cały czas prowadzone są działania służb zabezpieczające oraz szacowanie strat. Na terenie Balcarzowic pracuje komisja gminna, która dokonuje oceny skali zniszczeń i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pomocy finansowej dla mieszkańców. I zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pomoc doraźną, bądź też pomoc na remont lub odbudowę budynków. Pomoc doraźna to zasiłek celowy do 8 tysięcy złotych na zaspokojenie tych najpilniejszych potrzeb życiowych, bytowych. Wypłata następuje za pośrednictwem gminy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i potwierdzeniu poniesionych strat. Druga możliwość, pomoc na remont lub odbudowę budynków. Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Warunkiem przyznania tej pomocy jest stwierdzenie szkód przez uprawnioną komisję. Pomoc ta jest uruchamiana po sporządzeniu tych protokołów strat, przekazaniu odpowiednich wniosków przez gminę do wojewody. Proces wypłaty środków będzie przebiegał etapowo. W pierwszej kolejności mieszkańcy otrzymają pomoc doraźną, pozwalającą na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Następnie po zakończeniu szacowania szkód i zatwierdzeniu dokumentacji uruchamiane będą środki na remonty i odbudowę. Wojewoda opolski pozostaje w stałym kontakcie ze służbami, z samorządem gminy Ujazd, odpowiedzialnymi za usuwanie skutków nawałnicy, służbami. Priorytetem jest sprawne udzielenie pomocy wszystkim poszkodowanym. Te szacowanie tych strat ciągle trwa. Dzisiaj właśnie wyszło, czy ma wyjść zarządzenie z gminy Ujazd i taka komisja gminna, z moich informacji właśnie przed chwilą rozmawiałam z osobami, które są już tam od nas na miejscu, że taka komisja gminna już działa, już pracownicy OPS-u chodzą od domu do domu, rozmawiają z mieszkańcami.
10: Obecnie w Balcarzowicach działają komisje wyceniające straty. Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek podpisano umowę na modernizację odcinka linii kolejowej z Opola do Nysy. Jak poinformowało biuro prasowe PKP PLK, wartość umowy to ponad 54 miliony złotych. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa. Podpisana w Opolu umowa na wykonanie prac modernizacyjnych dotyczy mającego blisko 50 kilometrów odcinka trasy kolejowej łączącej Nysę z Opolem. Jak przekazał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Wojciech Kwiatkowski, po modernizacji torów i 8 przejazdów kolejowo-drogowych poprawi się przepustowość trasy. Podniesione będą parametry linii i ponownie uruchomiona tzw. mijanka w Kubicach, która pozwoli poprawić płynność ruchu oraz zwiększy przepustowość. Pociągi będą mogły kursować cyklicznie, szybciej i częściej, a infrastruktura zostanie przygotowana do dalszego rozwoju połączeń, także międzywojewódzkich. To obok inwestycji na trasie z Opola do Kluczborka kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców województwa opolskiego. W zakresie zadania przewidziana jest naprawa i przebudowa torów na stacjach w Komprachcicach i Łambinowicach, co wpłynie na funkcjonalność tych stacji. Część torów zostanie wydłużona do 750 metrów. To pozwoli na rozwój transportu towarowego na trasie. Zaplanowano też wyposażenie wybranych skrzyżowań w sygnalizację świetlną i rogatki. Roboty rozpoczną się w sierpniu. W związku z ich szerokim zakresem do października planowana jest zastępcza komunikacja autobusowa na całej trasie. Jak zapewnia PKP PLK, pasażerowie skorzystają z efektów prac jeszcze w tym roku. A co więcej, toczy się również postępowanie przetargowe na linię Głuchołazy Mikulowice, którego realizacja po połączeniu z inwestycją na trasie Opole-Nysa znacząco poprawi możliwość transportu pasażerskiego i towarowego między Polską a Czechami. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Powiat opolski i Nyski otrzymały 92 miliony złotych z funduszy europejskich dla Opolskiego na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku. W poniedziałek biuro prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego podało, że to ostatnie powiaty w regionie, które otrzymały pieniądze z tej puli na odbudowę infrastruktury. Największe wsparcie, prawie 87,5 miliona złotych, otrzyma powiat Nyski, w którym partnerami starostwa są gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice oraz Skoroszyce. Dzięki tym środkom zostanie zrealizowanych 12 zadań infrastrukturalnych. W powiecie opolskim, który otrzymał ponad 4,5 miliona złotych, starostwo powiatowe za 600 tysięcy złotych odbuduje zniszczoną we wrześniu 2024 roku ulicę Zamkową w Niemodlinie. Pozostałe środki, 4 miliony złotych, mają trafić na remont uszkodzonego w wyniku powodzi budynku użyteczności publicznej w Niemodlinie. Tymczasem Uniwersytet Opolski rozpoczął rekrutację na przyszły rok akademicki. Kandydaci mają do wyboru aż 78 kierunków studiów. Od lat największą popularnością cieszy się jeden kierunek, mówi Piotr Sikora z Uniwersytetu Polskiego.
16: No jest nim oczywiście kierunek lekarski. Mamy rocznie ponad 2000 osób, które aplikują o przyjęcie na kierunek lekarski. Miejsc na ten kierunek jest 120, czyli tu się poruszamy w obszarze około 20 osób na jedno miejsce.
15: Nabory na Uniwersytecie Opolskim będą prowadzone do września.
11: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
11: Aktywnie w Opolu.
10: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
17: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
10: Można powiedzieć wakacje za pasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
17: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
10: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
17: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
10: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
17: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mozyka.com. mosir.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. Podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy, będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
10: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
17: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje. To jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
10: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z akwazumby.
17: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
10: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
17: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
10: To tak, tu kąpieliska. Czy z dawnej Silezji Opolanie mogą korzystać?
17: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej. Natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać. To też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
10: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
17: Jak najbardziej, jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
10: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku woda nuta będą nieczynne.
17: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca. Przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
10: No, to fajnie. W poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na błękitną falę i na kąpieliska.
17: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na błękitną falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
10: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
17: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, Też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
10: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
17: Tak, tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
10: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
17: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15 będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód, będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laser, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
10: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
17: To będzie w Toyocie Park, również na terenie przy Stegu Arenie, jak i na terenie przy WIK-u, bo tutaj działamy razem. Jest to nasz

0: jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
1: I do 1 września będzie czynny?
0: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
1: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
0: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
1: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
0: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
1: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, bo w niej powiemy o 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie.
3: Ale zwrócimy uwagę także na uniwersytety trzeciego wieku.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne.
3: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tegoroczna edycja trwać będzie od 4 do 7 czerwca i jak co roku przyciągnie do opolskiego amfiteatru największe gwiazdy polskiej sceny oraz młodych artystów walczących o uwagę publiczności. Widzów czekają 4 dni koncertów, jubileuszy, konkursów i wydarzeń specjalnych. A więcej na ten temat opowiedział mi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki.
6: Tym żyje Opole.
4: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jest jednym z najstarszych festiwali w tej części Europy. Z informacji, którymi dysponujemy, drodzy Państwo, to jest w ogóle być może nawet drugi najstarszy festiwal działający, z tego powodu, że konkurencją jest tak naprawdę tylko włoskie San Remo. Oczywiście ktoś z Państwa mógłby mi zarzucić, że przecież festiwal w Sopocie był starszy od festiwalu w Opolu. Ja tutaj natomiast mówię o imprezie, która ma miejsce co roku, z jednym wyjątkiem oczywiście, w jednym miejscu pod tą samą nazwą. To jest ta bardzo ważna informacja, ponieważ mówimy po prostu o pewnego rodzaju cykliczności tego wydarzenia. No i rzeczywiście od lat 60. do współczesności, no możemy śmiało powiedzieć, że mówimy o dwóch różnych imprezach. To jest impreza, która na przestrzeni lat przeszła bardzo dużo transformacji technologicznych. O te transformacje mi tak naprawdę chodzi, ponieważ mamy pewnego rodzaju stałe, które są prawie zawsze pewne na festiwalu, czyli chociażby koncert debiutów i koncert premiery. Natomiast pamiętam jedną z takich moich rozmów z Arturem Orzechem, który sam mówił, że na przykład lata 90. już późniejsze to jest taki moment w historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, gdzie to był troszeczkę taki poligon nowych technologii, czyli jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie. Z dzisiejszej perspektywy na pewno mówimy już o takiej pełnoprawnej, no chyba nie ma lepszego słowa, superprodukcji telewizyjnej. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tutaj wszystko musi być po prostu w jak najlepszej jakości. Sam fakt, że

0: scenografia jest budowana często na 3 bądź 4 tygodnie wcześniej. To jest olbrzymia liczba, drodzy Państwo, elementów, które są potrzebne, żeby taka scenografia powstała. Tu oczywiście bardzo często nie ma zrozumienia, szczególnie ze strony grup zorganizowanych, które przyjeżdżają na przykład do Muzeum Polskiej Piosenki i są zaskoczone, że już na przykład na 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu nie mogą zobaczyć amfiteatru, no ale trwają bardzo poważne prace, które są po prostu w restrykcji, no żadna osoba postronna nie może wchodzić, żeby też nie doszło do żadnego wypadku. Natomiast pod względem samej produkcji jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Natomiast zaczynaliśmy, drodzy Państwo, od amfiteatru, który został wybudowany w 1963 roku. Jeszcze był ukończony zresztą na kilka chwil przed samym festiwalem. No i rzeczywiście nie mieliśmy całego zadaszenia, nie było całej tej takiej konstrukcji. Natomiast mówimy o takim klasycznym amfiteatrze w rozumieniu na przykład starożytnej Grecji. Modernizacja, która miała z kolei miejsce na przełomie roku 2019, roku 2009, a roku 2011, no sprawiła, że na przykład pojawiła się przestrzeń, w której my w tej chwili rozmawiamy, czyli w Muzeum Polskiej Piosenki, więc to wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony minęły tylko 63 lata od pierwszego festiwalu, a z drugiej strony mówimy dzisiaj już o zupełnie, zupełnie innym festiwalu.
1: A jeżeli chodzi o samą formę koncertów, jak to wyglądało kiedyś i co się może zmieniło?
0: To, drodzy Państwo, zmieniało się na bardzo różnych etapach i na bardzo różne sposoby, z tego powodu, że mieliśmy na przykład takie momenty w latach 60., gdzie na przykład te same utwory były wykonywane w dwóch różnych interpretacjach. To też był całkiem ciekawy, intrygujący pomysł. Była cała masa koncertów, które były koncertami gwiazd festiwalu, ale odbywały się na przykład w innych miejscach niż amfiteatr. Część z Państwa na pewno doskonale pamięta, że na przykład koncert debiutów odbywał się częściowo w Teatrze Kłanowskiego w Opolu. Więc te zmiany były bardzo, to bardzo intrygujące, ale rzeczywiście pod względem takim wykonawczym mówimy też o festiwalu, który był świadkiem wszystkich przemian gatunkowych, które w Polsce się pojawiały. I to dla mnie z perspektywy osoby pracującej w Muzeum Polskiej Piosenki jest niezwykle interesujące, bo z jednej strony już na pierwszym festiwalu mieliśmy doskonale ukazane to, chociażby laureaci tego festiwalu pierwszego, czyli Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. No dwie bardzo różne estetyki, jeżeli chodzi o piosenkę, a jednocześnie pojawiający się gdzieniegdzie już raczkujący, jeszcze powiem może w ten sposób, Big Beat i piosenka rozrywkowa, która już też wchodziła w kolejny etap swojego istnienia. Później też cała ta taka piosenka szeroko rozumiana, popularna, estradowa, która pojawia się w latach 70. Lata 80. to już znowu wkroczenie kolejnego pokolenia muzyków. Pojawia się bardzo ciekawa muzyka rockowa z Manamem chociażby na czele. To oznacza, że chwilę później usłyszeliśmy też, nie wiem, Republikę, Lady Punk, czy Oddział Zamknięty jeszcze później. To znowu było nowe otwarcie dla festiwalu. To, że u progu na przykład XXI wieku pojawił się hip-hop, być może jeszcze nie do końca w amfiteatrze, ale również miał miejsce. To, że pojawiała się też muzyka alternatywna, no to pokazuje, jak bogata jest polska piosenka, a jednocześnie pokazuje to, że praktycznie w życiorysie każdego znaczącego polskiego artysty Opole na którymś etapie się pojawia. I nawet jeżeli część z Państwa będzie próbowała teraz powiedzieć, no ale przecież na festiwalu w Opolu w ostatnich latach nie mamy największych gwiazd, które wysprzedają stadiony. Tutaj też się z tym niestety nie zgodzę, bo w tych biografiach tych artystów również to Opole się pojawia. Wspomniana przez wielu Sana, która dokonała rzeczy niezwykłej, to właśnie tutaj w Opolu śpiewała swój utwór No Sorry i została chociażby nagrodzona nagrodą za X-u za ten utwór. Dawid Podsiadło, którego doskonale znamy i uwielbiamy, występował ze swoim zespołem Curly Heads również w Opolu, czyli na pewnym etapie kariery to Opole zazwyczaj zawsze u każdego artysty się pojawia, bo tak samo było chociażby czy to z Ralfem Kamińskim, Darią Zawiałow, czy Cortezem, więc moim zdaniem nadal Opole ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie dla dużej części artystów. Być może legenda tego miejsca również sprawia, że chcą, żeby to miejsce po części też było ich udziałem.
1: Jak to może wyglądać ze strony organizacyjnej?
0: Ze strony organizacyjnej, drodzy Państwo, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo duża logistyka, bo to jest logistyka z jednej strony działalności telewizyjnej, a z drugiej strony logistyka całych wszystkich imprez, które są imprezami towarzyszącymi i odbywają się w samym mieście. Czyli tak naprawdę zarówno telewizja, jak i miasto ma przed sobą po prostu bardzo wiele dni takiej intensywnej pracy, by to wszystko mogło się wydarzyć, bo my nie mówimy tylko po prostu o jednym koncercie, tylko mówimy o serii koncertów, a jednocześnie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w różnych miejscach miasta, i to wszystko sprawia, że miasto naprawdę żyje. Mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli będą Państwo próbowali na przykład w marcu albo w kwietniu znaleźć miejsca hotelowe, już będzie problem, żeby w czerwcu je znaleźć. Ja znam osoby, które już szukają i piszą na przykład, czy na przykład, nie wiem, pokój w akademiku mógłby się znaleźć, albo hostel, cokolwiek, tak, żeby być częścią tego wydarzenia. A od kilku lat, a tak naprawdę od dekady, mamy jeszcze inną przepiękną tradycję w Opolu, jaką jest Festiwal Książki, który odbywa się bardzo często na przykład na tydzień przed, bądź tydzień później. W tym roku to będzie tydzień po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I to jest, drodzy Państwo, bardzo magiczny czas w samym Opolu, gdzie przez te dwa tygodnie żyjemy dwoma festiwalami, które, mam takie wrażenie, być może już niedługo będą sobie równe.
1: A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w amfiteatrze w tym roku?
0: Wydaje mi się, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to będzie ten festiwal, który zapamiętamy jako taki festiwal różnorodności, w tym sensie, że będzie skierowany dla bardzo różnej grupy odbiorców. Czyli z jednej strony koncert, któremu ja od zawsze bardzo kibicuję, czyli debiuty. To jest moim zdaniem, drodzy Państwo, bardzo ważny konkurs z tego powodu, że młodzi artyści mają szczęście wystąpić na tej legendarnej scenie po raz pierwszy. Część z nich przechodzi do naszej pamięci i życzę tegorocznym debiutantom, żeby było właśnie w ten sposób. Następnie będą też różnego rodzaju jubileusze. Wśród tych jubileuszy na pewno 3 bardzo różnorodne, nawet może 4 bardzo różnorodne, o których warto wspomnieć. Z jednej strony 30-lecie pracy artystycznej, czy to Ani Wyszkoni, czy Justyny Steczkowskiej. Artystki, które od wielu lat są obecne na polskiej scenie, mają swoją stałą, taką wierną publiczność. To jest bardzo ważne w dorobku artysty. Następnie na pewno piękny będzie koncert, który nosi tytuł Autobiografia. To będą piosenki z kolei, które napisał Bogdan Olewicz. No, pan Bogdan współpracował naprawdę z największymi artystami, bo to od Perfektu po Annę Jantar. Bardzo zróżnicowany repertuar i wydaje mi się, że no tutaj będziemy mieć wiele minut, by nie powiedzieć, że 10 minut fantastycznej muzyki, którą znamy i kochamy. No, ale też będzie 45-lecie Lady Punk. Zespół, który cieszy się niesłabnącą popularnością od 45 lat. Za każdym razem, gdy pojawia się w Opolu, cały amfiteatr jest wysprzedany. Wiem, że w innych miejscach Polski jest bardzo podobnie. No i tutaj znowu jestem pewien, że przez tą godzinę, którą będziemy mieć okazję obcować z Lady Punk, to będzie godzina wypełniona hitami, które będą śpiewane razem z artystami przez całą publiczność zgromadzoną w amfiteatrze.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. A teraz skupimy się na tym, że w Opolskim coraz więcej seniorów udowadnia, że rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym mogą być częścią każdego etapu życia. To właśnie dlatego uniwersytety trzeciego wieku od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mówi Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz student Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Ciekawostki o Opolskim.
3: Proszę Państwa, muszę się pochwalić, że wypowiadam się teraz też także jako student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nesie. Jest to wielka dla mnie satysfakcja, że mogę być w tej grupie aktywnych, tych, którzy chcą troszeczkę więcej, którzy realizują w praktyce też zasady uczenia się przez całe życie. Samorząd Województwa Polskiego wspiera uniwersytety. 24 uniwersytety w naszym województwie to aktywność przejawiająca się w wielu obszarach. To oczywiście kwestia zdrowia. To jest kwestia edukacji, to jest kwestia aktywności fizycznej, intelektualnej, kulturalnej, to jest również integracja.
1: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka. W ubiegłym tygodniu odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zadanie finansowane jest z budżetu województwa opolskiego, a jego realizacją i koordynacją zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. To już czwarta edycja inicjatywy, która od lat wspiera aktywność seniorów w regionie. Projekt pokazuje, jak ważne są działania integrujące starszych mieszkańców województwa, rozwijające ich pasje i zachęcające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówi Barbara Szeląg, sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach.
4: Nasz uniwersytet liczy 120 osób. Aktywnych jest też bardzo dużo. W miesiącu czerwcu cyklicznie organizujemy spotkanie, każdy wiek ma swoje chwile i zapraszamy to z całej Polski, nawet z Czech, bo współpracujemy ze stowarzyszeniami z Jesienica, z Mikulowic, ze Złotych Hor. Mamy tą imprezę 16 czerwca, no i będzie około 300 osób. Chcemy, żeby to wypadło jak najlepiej. Będą występy, będzie spotkanie integracyjne na powietrzu, przy brillu, przy muzyce, przy tańcach.
1: Mówiła sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Barbara Szeląg. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu seniorzy poznali szczegóły składania wniosków na realizację swoich pomysłów w ramach projektu, ale także słuchali pięknej muzyki granej przez artystów Opolskiej Filharmonii. Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura cieszy się natomiast, że osoby w wieku senioralnym w naszym województwie są tak aktywne.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne. Zawsze apeluję do osób, które są aktywne, aby wciągały do tej aktywności również tych, którzy są obok, bo mamy cały czas jeszcze bardzo dużo osób, które po prostu się wstydzą.
1: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej sprawdzimy, co przygotowała dla Was Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
6: W czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji.
1: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy. Przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
7: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
1: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
2: Co słychać w Opolu?
6: W Miejskiej Bibliotece Publicznej już 2 czerwca będą takie warsztaty, właściwie to dzień kariery, całościowy dzień kariery dla maturzystów, uczniów, którzy kończą na przykład szkoły średnie, technika i studentów. To będzie taki dzień w Urban Lab Opole, to jest w naszym takiej filii, w centrum przesiadkowym Opole Główne. Na pewno Państwo kojarzą, to jest takie miejsce utworzone dla młodych, dla osób, które bardzo chcą współdziałać tutaj w naszych najważniejszych wydarzeniach, ale też zdobywać nowe wykształcenie i doświadczenie, o może tak powiem. I w czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji, więc warto zajrzeć. To będzie 2 czerwca, godzina 11 do 15 i tam cały czas będzie można do kogoś podejść, skonsultować się, może nawiązać kontakt, może jakaś pierwsza praca się trafi i będzie można wejść już na ścieżkę taką bardziej zawodową. Nie obowiązują żadne zapisy, po prostu można przyjść, o której się chce, między 11 a 15. 3 czerwca z kolei tutaj już mamy kontynuację naszego ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom i w ramach tego filia numer 1 i 2 na Dambonia organizuje 16 opolski maraton czytania. Będzie to taki moment, w którym bibliotekarze i zaproszeni goście będą czytali książkę o Kubusiu Puchatku. To są już setne urodziny w ogóle Kubusia Puchatka, więc chcemy to jakoś fajnie podkreślić. I to jest 3 czerwca, godzina 18. Można przyjść, posłuchać tych bajek. Będą również warsztaty plastyczne zaraz po tym czytaniu. Wstęp wolny. Nie trzeba się zapisywać. Również 3 czerwca także w Urban La Popole będzie można przyjść na warsztaty, które poprowadzi radca prawny Waldemar Leśniewski. One będą dotyczyły czegoś już zupełnie innego, nie literackiego, bo będzie to temat zakup nieruchomości i przenoszenie prawa własności. Coś zupełnie innego, ale dla młodych może ważna sprawa. Wstęp wolny. Godzina 16.30, 3 czerwca. W sobotę, 6 czerwca, już w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Minortów 4, o godzinie 13.00 zapraszam na spotkanie z komiksem. Naszymi gośćmi będzie Krzysztof Leszczewski i Radosław Sołtysiak, którzy poprowadzą takie spotkanie o komiksie Felix i Makary. Jest to komiks dedykowany dzieciom między 7 a 13 rokiem życia. To spotkanie też poprowadzi Radosław Koch, to jest taki redaktor naczelnej agencji informacyjnej o komiksie w Polsce. I to się odbędzie 6 czerwca o godzinie 13 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
8: Ale opolskie księżnice również przygotowują się do festiwalu, a mianowicie do Festiwalu Książki.
6: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18 lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały 3 inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i Państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc. One są tam jakieś zagadki przygotowane, przygotowane. Czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny Pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest w piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
8: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam.

0: miejsce na przełomie roku 2019, roku 2009, a roku 2011, no sprawiła, że na przykład pojawiła się przestrzeń, w której my w tej chwili rozmawiamy, czyli w Muzeum Polskiej Piosenki, więc to wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony minęły tylko 63 lata od pierwszego festiwalu, a z drugiej strony mówimy dzisiaj już o zupełnie, zupełnie innej, innym festiwalu.
1: A jeżeli chodzi o samą formę koncertów, jak to wyglądało kiedyś i co się może zmieniło?
0: To, drodzy Państwo, zmieniło się na bardzo różnych etapach i na bardzo różne sposoby, z tego powodu, że mieliśmy na przykład takie momenty w latach 60., gdzie na przykład te same utwory były wykonywane w dwóch różnych interpretacjach. To też był całkiem ciekawy, intrygujący pomysł. Była cała masa koncertów, które były koncertami gwiazd festiwalu, ale odbywały się na przykład w innych miejscach niż amfiteatr. Część z Państwa na pewno doskonale pamięta, że na przykład koncert debiutów odbywał się częściowo w Teatrze Kłanowskiego w Opolu, więc te zmiany były bardzo, ale to bardzo intrygujące, ale rzeczywiście pod względem takim wykonawczym mówimy też o festiwalu, który był świadkiem wszystkich przemian gatunkowych, które w Polsce się pojawiały, i to dla mnie z perspektywy osoby pracującej w Muzeum Polskiej Piosenki jest niezwykle interesujące, bo z jednej strony już na pierwszym festiwalu mieliśmy doskonale ukazane to, chociażby laureaci tego festiwalu pierwszego, czyli Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. No dwie bardzo różne estetyki, jeżeli chodzi o piosenkę, a jednocześnie pojawiający się gdzieniegdzie już raczkujący, jeszcze powiem może w ten sposób, big beat i piosenka rozrywkowa, która już też wchodziła w kolejny etap swojego istnienia. Później też cała ta taka piosenka szeroko rozumiana, popularna, estradowa, która pojawia się w latach 70. Lata 80. to już znowu wkroczenie kolejnego pokolenia muzyków. Pojawia się bardzo ciekawa muzyka rockowa z Manamem chociażby na czele, a to oznacza, że chwilę później usłyszeliśmy też, nie wiem, Republikę, Lady Punk, czy Oddział Zamknięty jeszcze później. To znowu było nowe otwarcie dla festiwalu. To, że u progu na przykład XXI wieku pojawił się hip-hop, być może jeszcze nie do końca w amfiteatrze, ale również miał miejsce. To, że pojawiała się też muzyka alternatywna, no to pokazuje, jak bogata jest polska piosenka. Jednocześnie pokazuje to, że praktycznie w życiorysie każdego znaczącego polskiego artysty Opole na którymś etapie się pojawia. I nawet jeżeli część z Państwa będzie próbowała teraz powiedzieć, no ale przecież na festiwalu w Opolu w ostatnich latach nie mamy największych gwiazd, które wysprzedają stadiony. Tutaj też jestem niestety nie zgodzę, bo w tych biografiach tych artystów również to Opole się pojawia. Wspomniana przez wielu Sana, która dokonała rzeczy niezwykłe, to właśnie tutaj w Opolu śpiewała swój utwór No Sorry i została chociażby nagrodzona nagrodą za X-u za ten utwór. Dawid Podsiadło, którego doskonale znamy i uwielbiamy, występował ze swoim zespołem Curly Heads również w Opolu, czyli na pewnym etapie kariery to Opole zazwyczaj zawsze u każdego artysty się pojawia, bo tak samo było chociażby czy to z Ralfem Kamińskim, Darią Zawiałow czy Cortezem, więc moim zdaniem nadal Opole ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie dla dużej części artystów. Być może legenda tego miejsca również sprawia, że chcą, żeby to miejsce po części też było ich udziałem.
1: Jak to może wyglądać ze strony organizacyjnej?
0: Ze strony organizacyjnej, drodzy Państwo, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo duża logistyka, bo to jest logistyka z jednej strony działalności telewizyjnej, a z drugiej strony logistyka całych wszystkich imprez, które są imprezami towarzyszącymi i odbywają się w samym mieście. Czyli tak naprawdę zarówno telewizja, jak i miasto ma przed sobą po prostu bardzo wiele dni takiej intensywnej pracy, by to wszystko mogło się wydarzyć, bo my nie mówimy tylko po prostu o jednym koncercie, tylko mówimy o serii koncertów, a jednocześnie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w różnych miejscach miasta. I to wszystko sprawia, że miasto naprawdę żyje. Mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli będą Państwo próbowali na przykład w marcu albo w kwietniu znaleźć miejsca hotelowe, już będzie problem, żeby w czerwcu je znaleźć. Ja znam osoby, które już szukają i piszą na przykład, czy na przykład, nie wiem, pokój w akademiku mógłby się znaleźć, albo hostel, cokolwiek tak, żeby być częścią tego wydarzenia. A od kilku lat, a tak naprawdę od dekady, mamy jeszcze inną przepiękną tradycję w Opolu, jaką jest Festiwal Książki, który odbywa się bardzo często na przykład na tydzień przed bądź tydzień później. W tym roku to będzie tydzień po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I to jest, drodzy Państwo, bardzo magiczny czas w samym Opolu, gdzie przez te dwa tygodnie żyjemy dwoma festiwalami,

0: które, mam takie wrażenie, być może już niedługo będą sobie równe.
1: A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w amfiteatrze w tym roku?
0: Wydaje mi się, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to będzie ten festiwal, który zapamiętamy jako taki festiwal różnorodności, w tym sensie, że będzie skierowany dla bardzo różnej grupy odbiorców, czyli z jednej strony koncert, któremu ja od zawsze bardzo kibicuję, czyli debiuty. To jest moim zdaniem, drodzy Państwo, bardzo ważny konkurs z tego powodu, że młodzi artyści mają szczęście wystąpić na tej legendarnej scenie po raz pierwszy. Część z nich przechodzi do naszej pamięci i życzę tegorocznym debiutom, żeby było właśnie w ten sposób. Następnie będą też różnego rodzaju jubileusze. Wśród tych jubileuszy na pewno 3 bardzo różnorodne, nawet może 4 bardzo różnorodne, o których warto wspomnieć. Z jednej strony 30-lecie pracy artystycznej, czy to Ani Wyszkoni, czy Justyny Steczkowskiej. Artystki, które od wielu lat są obecne na polskiej scenie, mają swoją stałą, taką no, wierną publiczność. To jest bardzo ważne w dorobku artysty. Następnie na pewno piękny będzie koncert, który nosi tytuł Autobiografia. To będą piosenki z kolei, które napisał Bogdan Olewicz. No pan Bogdan współpracował naprawdę z największymi artystami, bo to od Perfektu po Annę Jantar. Bardzo zróżnicowany repertuar i wydaje mi się, że no tutaj będziemy mieć wiele minut, by nie powiedzieć, że 10 minut fantastycznej muzyki, którą znamy i kochamy. No ale też będzie 45-lecie Lady Punk. Zespół, który cieszy się niesłabnącą popularnością od 45 lat. Za każdym razem, gdy pojawia się w Opolu, cały amfiteatr jest wysprzedany. Wiem, że w innych miejscach Polski jest bardzo podobnie. No i tutaj znowu jestem pewien, że przez tą godzinę, którą będziemy mieć okazję obcować z Lady Punk, to będzie godzina wypełniona hitami, które będą śpiewane razem z artystami przez całą publiczność zgromadzoną w amfiteatrze.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. A teraz skupimy się na tym, że w Opolskim coraz więcej seniorów udowadnia, że rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym mogą być częścią każdego etapu życia. To właśnie dlatego Uniwersytety Trzeciego Wieku od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mówi Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz student Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Ciekawostki o Opolskim.
3: Proszę Państwa, muszę się pochwalić, że wypowiadam się teraz też także jako student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nesie. Jest to wielka dla mnie satysfakcja, że mogę być w tej grupie aktywnych, tych, którzy chcą troszeczkę więcej, którzy realizują w praktyce też zasady uczenia się przez całe życie. Samorząd Województwa Polskiego wspiera uniwersytety. 24 uniwersytety w naszym województwie to aktywność przejawiająca się w wielu obszarach. To oczywiście kwestia zdrowia, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia aktywności fizycznej, intelektualnej. To jest również integracja.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. W ubiegłym tygodniu odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zadanie finansowane jest z budżetu województwa opolskiego, a jego realizacją i koordynacją zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. To już 4. edycja inicjatywy, która od lat wspiera aktywność seniorów w regionie. Projekt pokazuje, jak ważne są działania integrujące starszych mieszkańców województwa, rozwijające ich pasje i zachęcające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówi Barbara Szeląg, sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach.
4: Nasz uniwersytet liczy 120 osób. Aktywnych jest też bardzo dużo. W miesiącu czerwcu cyklicznie organizujemy spotkanie, każdy wie na swoje chwile i zapraszamy to z całej Polski, nawet z Czech, bo współpracujemy ze stowarzyszeniami z Jesienica, z Mikulowic, ze Złotych Chor. Mamy tą imprezę 16 czerwca, no i będzie około 300 osób. Chcemy, żeby to wypadło jak najlepiej. Będą występy, będzie spotkanie integracyjne na powietrzu, przy brillu, przy muzyce, przy tańcach.
1: Mówiła sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Barbara Szeląg. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu seniorzy poznali szczegóły składania wniosków na realizację swoich pomysłów w ramach projektu, ale także słuchali pięknej muzyki granej przez artystów Opolskiej Filharmonii. Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura cieszy się natomiast, że osoby w wieku senioralnym w naszym województwie są tak aktywne.
5: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne. Zawsze apeluję do osób, które są aktywne, aby wciągały do tej aktywności również również tych, którzy są obok, bo mamy cały czas jeszcze bardzo dużo osób, które po prostu się wstydzą.
1: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie skupimy się na obchodach Święta Województwa.
6: Podczas Święta Województwa Opolskiego serdecznie zapraszamy do strefy opolskie ze smakiem. W tej strefie już od rana odbędzie się 25. edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
1: Ale podczas Święta Województwa Opolskiego zagra dla Państwa także Filharmonia Opolska.
7: Planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej, a do filmu Walta Disneya.
1: Pachnące regionalne specjały, lokalni producenci i kulinarne inspiracje w jednym miejscu. Podczas Święta Województwa Opolskiego w Zamku w Mosznej strefa opolskie ze smakiem wypełni się wyjątkowymi smakami naszego regionu. A to za sprawą jubileuszowej 25. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
2: Weekend w Opolskiem.
6: Zapraszam na Święto Województwa Opolskiego 7 czerwca, Zamek Moszna. Podczas Święta Województwa Opolskiego serdecznie zapraszamy do strefy opolskie ze smakiem. W tej strefie już od rana odbędzie się 25. edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Będzie to edycja jubileuszowa, a później zapraszamy do naszych producentów zrzeszonych w inicjatywie Opolskie ze Smakiem. Będzie dobre jedzenie, będą dobre lokalne produkty, tylko z naszego województwa. Będzie pokaz kulinarny przygotowany specjalnie przez pana babcię, którego dobrze znacie na pewno z internetu.
1: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. I wspomniany pan babcia również zachęca Państwa do udziału w obchodach Święta Województwa Opolskiego.
8: Witam serdecznie. 6-7 czerwca odbędzie się Święto Województwa Opolskiego. Będę też tam obecny i będzie to wszystko we Zamku w Mosznej. Zapraszam serdecznie.
1: A jeżeli jeszcze pan babcia nie zachęcił Państwa do udania się do Mosznej w najbliższy weekend, to zrobi to Tomasz Gęczarek, prezes spółki Moszna Zamek, ponieważ opowie Państwu o wyjątkowym widowisku, które będzie miało miejsce już 6 czerwca.
2: To będzie hit.
7: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej, a do filmu Walta Disneya w plenerze na... Myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia, orkiestra na schodach, publiczność na Błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
1: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Gęczarek. I do tego koncertu jeszcze wrócimy, ale wcześniej wsłuchajmy rozmowy Kamila Kostki z Beatą Śliwińską, specjalistką do spraw impresariatów Filharmonii Opolskiej.
9: Czerwiec jest dla nas jeszcze takim miesiącem roboczym z racji tego remontu, który się zbliża i prace nad szczegółami trwają. Myślę, że na pewno nie zabraknie koncertów wyjazdowych, ponieważ to już jest taka przestrzeń, która się otwiera. No, niejako przy okazji daje dużo możliwości współpracy z różnymi instytucjami z regionu, z powiatu, nawet właściwie w województwie, ale jeżeli mówimy o koncertach jazzowych i jeżeli mówimy o koncertach organowych, to tak jak mówiłam, obydwa typy koncertów to są koncerty cykliczne. Koncertów jazzowych będzie nawet kilkanaście i już Państwa mogę zaprosić serdecznie, żeby sobie Państwo rezerwowali lipcowe i sierpniowe soboty, bo z kolei terminy koncertów z tych czwartków zmienią się na sobotnie i jest też takie prawdopodobieństwo, że również ta scena troszkę nam się przesunie, ponieważ już ta letnia, prawdziwie wakacyjna pogoda zachęci nas, żeby te koncerty troszkę były bardziej wyjściowe, czyli bardziej może promenadowe, żeby też turyści, którzy przyjeżdżają, spacerowicze, wszyscy, którzy w soboty będą chcieli troszkę rozejrzeć się po mieście, rozejrzeć się po centrum, żeby zauważyli, i znowu w Filharmonii dzieje dzieje się coś ciekawego, znowu możemy posłuchać pięknej muzyki i naprawdę, naprawdę wypocząć, nie tylko przy muzyce przecież zresztą w Opolu. Tyle wiadomo na pewno, zresztą sama ta przestrzeń filharmonii czy najbliższego otoczenia też pozwala troszkę poeksperymentować poniekąd i pozwolić wybrzmieć muzyce już nie w samej filharmonii, a troszkę nawet na zewnątrz gdzieś, w najbliższym otoczeniu.
10: Spytałem o ten czerwiec właśnie dlatego, że już pamiętam z naszej ostatniej rozmowy, że szykuje się wspomniany remont. No i kiedy on startuje i co zakłada?
9: Zakłada rzecz wspaniałą dla niejednego melomana i nawet dla tych, którzy może o nagłośnieniu i oświetleniu niewiele wiedzą, przecież też nie muszą wiedzieć. Natomiast to będą zupełnie inne doznania, ponieważ będzie to nagłośnienie imersyjne. Większa ilość głośników, zupełnie inny rodzaj i wiadomo, że na scenie, na wielu, wielu koncertach poza samym dźwiękiem jednak oświetlenie też dużo daje, wiele zmienia i pozwala te wrażenia muzyczne podnieść jednak na wyższy poziom. Dlatego te prace, które jednak potrwają kilka miesięcy, nie chcę zaryzykować stwierdzenia, że pół roku, ale to jednak już jest projekt liczony faktycznie na kilka miesięcy. I patrzymy już na ten nasz nowy, prawda, 75. już sezon artystyczny, kiedy będziemy mogli zagrać, czy na sali koncertowej na pewno gościnne występy będziemy mieli chociażby w naszej szkole muzycznej imienia Fryderyka Chopina, więc tu też jest już współpraca podjęta, czyli dyplomanci szkoły muzycznej koncertowali u nas i wygląda na to, że będzie to takie spotkanie zwrotne i my z rewizytą będziemy się pojawiać w budynku i w sali koncertowej naszej szkoły muzycznej.
10: Czyli parę miesięcy to potrwa, wasz sezon koncertowy zagrożony z tego powodu nie jest?
9: Nie będzie, ponieważ zmieni się forma i może to nawet wyjść na plus, jeżeli chodzi o rodzaje muzyki, tak? Ponieważ też pozwoli się otworzyć na inne nurty, inne dźwięki, innych artystów i będzie też takim zaproszeniem do naprawdę szerokiego grona melomanów. Oczywiście nie zapominamy, że filharmonia kojarzy się z koncertami symfonicznymi, są to zawsze piękne wrażenia, piękne doznania, piękne wydarzenia. Natomiast to też pozwoli nam troszkę wpuścić większej różnorodności, która myślę już teraz poprzez te koncerty organowe, jazzowe już się spotyka z bardzo dobrym odzewem. Po koncertach wielu melomanów pyta, kiedy następne, a jakie następne, także my niestrudzenie zapisujemy to, co się będzie u nas działo w naszym repertuarze. W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć.
1: A jeżeli chodzi o repertuar, 6 czerwca koncert muzyki filmowej Walta Disneya, czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Co będzie grane? No tak na zachętę.
11: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie, bo to w tym miejscu i w tym terminie też i sama sceneria, sam zamek, 99 wieżyczek, 345 pokoi, same otoczenie, już rozkwitające pełnią wiosny, już podążające w kierunku lata. Liczymy na dobrą pogodę, liczymy też na Państwa frekwencję i pozwólcie Państwo, że jeszcze parę niespodzianek zachowam dla siebie, ale one będą wszystkie w tonie, w muzyce i w maestrii Walta Disneya. Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności.
1: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Na chwilę jeszcze wspomnijmy o Święcie Województwa Opolskiego. Nawiązuje ono do wydarzeń z 1998 roku, kiedy mieszkańcy regionu, tworząc symboliczny łańcuch nadziei, wyrazili swoją jedność i solidarność, broniąc samodzielności swojego województwa na mapie kraju. Dziś to święto jest okazją do wspólnego celebrowania regionalnej tożsamości i dumy z miejsca, które tworzymy razem. Wspomnę jeszcze Państwu, że w programie 7 czerwca przewidziano strefę wystawienniczą samorządu województwa opolskiego i partnerów oraz strefę opolskie ze smakiem, o której wcześniej już wspomnieliśmy. Swoją działalność zaprezentują wojewódzkie instytucje kultury, edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy, funduszy europejskich oraz jednostki organizacyjne samorządu. Na odwiedzających będą czekać warsztaty, animacje, konkursy, konsultacje specjalistyczne, działania edukacyjne i prozdrowotne oraz Liczne atrakcje przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. W ramach obchodów odbędzie się także impreza towarzysząca, czyli Targi Ekonomii Społecznej, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, promujące działania społeczne, integracyjne i prorodzinne realizowane na terenie województwa opolskiego. To będą 2 dni pełne pozytywnej energii, rodzinnej atmosfery i dumy z naszego regionu.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tej części powiemy o targach ekonomii społecznej.
12: Zapraszam na targi ekonomii społecznej, które odbędą się podczas święta województwa opolskiego na terenie zamku w Mosznej.
1: Zaprosimy Państwa także na opolskie konfrontacje.
13: Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru.
1: W pierwszej kolejności skupimy się jednak na obchodach Święta Województwa. 6 czerwca Zamek w Mosznej wypełni muzyka z filmów Walta Disneya w wykonaniu Filharmonii Opolskiej, a 7 czerwca na mieszkańców i gości czeka wspólne świętowanie pełne regionalnych atrakcji, mówi Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
2: Tym żyje Opolskie.
12: Już 7 czerwca serdecznie zapraszam na targi ekonomii społecznej, które odbędą się podczas święta województwa opolskiego na terenie zamku w Mosznej. To już 10. jubileuszowa edycja tego wydarzenia, które od lat gromadzi podmioty ekonomii społecznej z całego regionu. Serdecznie zapraszam do obejrzenia rękodzieła, wyrobów i efektów codziennej pracy tych organizacji na rzecz społeczności lokalnej. To wydarzenie, które promuje aktywność, integrację i solidarność społeczną. Nie może Państwa zabraknąć w tym dniu.
1: Mówiła Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. A teraz skupimy się na nadchodzących wielkimi krokami opolskich konfrontacjach. Klasyka żywa. Klasycznie bez słodzenia. Opolskie konfrontacje teatralne to jeden z najważniejszych i najstarszych festiwali teatralnych w kraju. Organizowany jest od 1975 roku, czyli od samego początku istnienia Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podczas tegorocznej edycji będziemy obchodzić 50-lecie jego istnienia. Festiwal stanowi finał ogólnopolskiego konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej Klasyka Żywa, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. 50. edycja opolskich konfrontacji teatralnych to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi i najlepszymi realizacjami teatralnymi z całej Polski. W programie znalazły się oryginalne, nowatorskie spektakle, które w intrygujący i nieoczywisty sposób podejmują dialog z dziełami literackimi, powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym. To nieoczywiste zderzenie współczesności z dawną literaturą gwarantuje świeże i zaskakujące spojrzenie na nasze myślenie o człowieku i świecie. A więcej na temat festiwalu opowiedziała Kamilowi Kostce Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego.
2: To warto wiedzieć o Opolskim.
10: To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
13: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy. Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto tutaj zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład takie tytuły jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl Teatru Niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
1: Mówiła Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego. A więcej o samej organizacji festiwalu opowie Norbert Rakowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
10: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
14: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości. Także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie, wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
1: Mówił dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski. A teraz skupimy się jeszcze na samym konkursie. Na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Marylą Zielińską, przewodniczącą Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa.
15: Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmawiające rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania, więc mamy też, więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim, i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą, i stąd ten background, ten tytuł, i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy, jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj Państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe. I też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitarnych militaryzmu wydaje mi się w obecnych czasach warta zauważenia. No zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny.
1: Mówiła Maryla Zielińska w rozmowie z Kamilem Kostką.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o rozwoju turystyki w województwie opolskim.
16: Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić.
1: A także o akcji Zaczytane Opolskie.
17: Nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana.
1: Najpierw jednak powiemy o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego stawia na rozwój turystyki w regionie. W ramach konkursu Opolska Turystyka do organizacji pozarządowych trafi w tym roku 900 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 49 zadań związanych między innymi z promocją regionu, rozwojem produktów turystycznych oraz systemu informacji turystycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji marszałek województwa wraz z wicemarszałkiem wręczyli umowy 5 podmiotom, które zrealizują łącznie 14 projektów. Największe wsparcie, bo 100 tysięcy złotych, otrzymała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na promocję walorów województwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny Śląska Opolskiego zrealizuje między innymi obchody 75-lecia działalności, szkolenia animatorów oraz konkursy i wydarzenia turystyczne. Dofinansowanie trafiło również do Oddziału Sudetów Wschodnich PTTK w Prudniku na organizację rajdów i renowację szlaków w Górach Opawskich. Z kolei oddział PTTK w Głuchołazach zajmie się poprawą oznakowania tras oraz organizacją spacerów z przewodnikiem i rajdu kolarskiego. Wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie Bieg Opolski na organizację festiwalu biegów górskich 3 razy Kopa, promującego piękno gór opawskich. Bo jak tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza, Urząd Marszałkowski chce stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszego potencjału.
2: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
16: My chcemy stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszych możliwości i potencjału. Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić. Znamy nasze mocne strony.
1: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Podczas podpisywania umów otwierających realizację zadań obecna była Barbara Drożdżowicz z PTTK w Prudniku.
18: Jesteśmy najprężniej rozwijającym się oddziałem. Jest nas ponad 700 osób i w tym roku pozyskaliśmy środki na 4 zadania. Około 40 tysięcy. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z samorządem województwa opolskiego. Jesteśmy chyba jednym z takich, no, że tak powiem, najchętniej korzystającym beneficjentem.
19: My kroczymy jako towarzystwo z samorządem od jego powstania. Taka jest prawda i samorząd swojej życzliwości, no, wspiera to, co słuszne. No, działamy na polu dzieci, młodzieży, w ogóle społeczności opolszczyzny. To oprócz imprez, to i szlaki turystyczne. To jest ta infrastruktura, która w swojej całej służebności w stronę społeczności nie tylko opolszczyzny, ale i kraju, bo jesteśmy odwiedzani.
1: Dodał Lucjusz Bilik z PTTK w Opolu. Wśród beneficjentów, jak już wcześniej wspomniałam, znalazło się też PTTK w Głuchołazach, mówi Jerzy Chmiel.
20: Szczególnie przeznaczone są te pieniądze dla takich grup, które gdyby nie wesprzeć ich, nie zorganizować im pewnych form turystyki, to by z tej turystyki nie skorzystali. A turystyka jest jednym z celów, który społeczeństwu trzeba zapewnić.
1: Mówił Jerzy Chmiel z PTTK w Głuchołazach. Dzięki tym inicjatywom region staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, a mieszkańcy i odwiedzający zyskują nowe możliwości aktywnego i ciekawego spędzenia czasu. Skoro mówimy już o aktywnym i ciekawym spędzeniu czasu, to teraz warto przenieść się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która koordynuje działania czytelnicze w całym regionie. To właśnie stąd wychodzi jedna z najpopularniejszych inicjatyw promujących książki – akcja Zaczytane Opolskie. I na ten temat z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Adamem Drosikiem rozmawiał Kamil Kostka. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
2: tym żyje Opolskie.
17: Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać.
10: A ten płaskowyż oznacza ile spotkań z iloma autorami?
17: Ponad 80. Zaczynamy od pani, od pierwszej damy, pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, więc zaczynamy z bardzo wysokiego C. No a później, no właśnie, nazwiska mamy. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
10: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
17: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego, no i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Na dziś wiadomo, że zaczynamy, tak jak mówię, 17 kwietnia w Opolu, jeśli chodzi o ten start oficjalny, czyli Jolanta Kwaśniewska, no i później już punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
10: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
17: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania. Więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
10: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
17: Tak, widzimy to. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytam, zobaczę, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać. I te duże nazwiska wiemy, że ściągają takie osoby. No, są magnesem. I my ten magnes z roku na rok rozwijamy, próbujemy go pokazywać, że biblioteka jest tym właśnie miejscem do spotkań. Co daje? No właśnie taki systematyczny, powolny, mozolny proces budowania czytelnictwa i to widzimy i pracujemy nad tym i rozwijamy dalej.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik, a całą akcją Zaczytane Opolskie koordynuje wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
10: Pani jest koordynatorką tutaj tego projektu i jak tutaj dużo pracy pewnie trzeba było włożyć, żeby to wszystko ze sobą zgrać.
0: No to jest właśnie ta kuchnia taka, którą nie widzą nasi czytelnicy, ponieważ zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić terminy danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatów, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
10: A tych jednostek widzę na mapie jest?
0: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
10: O, no to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
0: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
10: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
0: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy jakby, żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
10: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
0: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść.
10: Marcin Meller czy Andrzej Stasiuk, to są nazwiska, czy Artur Andrus, to są nazwiska, które już tutaj się na Zaczytanym Opolskim w poprzednich latach pojawiały. A czy będzie jakiś autor nowy, który jeszcze tutaj nie miał okazji się z Opolanami spotkać?
0: Tak, mamy też nowych autorów, ponieważ oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów. I oni są też bardzo ważni, dlatego że oni jakby poszerzają też naszą wiedzę, naszą znajomość o literaturze. I z nowych autorów, którzy w tym roku się pojawią, to na przykład był Wojciech Jaskółowski, Filip Cembala, przepraszam, Kuba Jaskółowski, Filip Cembala, Tomasz Oświęcimski, na Opolszczyźnie jeszcze nie był Marcel Moss. Także tutaj mamy takich całkiem nowych i chodzi o to, żeby jak najszerzej promować literaturę, czytelnictwo, no i przede wszystkim też biblioteki, żeby te biblioteki stały się takim trzecim miejscem, żeby ludzie mieli taki sposób spędzania wolnego czasu właśnie w bibliotekach.
10: No i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli na przykład taką książkę kupić z autografem autora.
0: I to jest najpiękniejsze dla mnie, dla fanki czytania i bibliotek. Jest też właśnie bardzo ważne, żeby mieć książkę, żeby mieć autograf i żeby zrobić sobie zdjęcie z autorem. I czytelnicy nasi też to bardzo lubią i podczas tych spotkań po zakończeniu autorzy zawsze są dostępni dla każdego czytelnika. A jeśli chodzi o datę ostatniego spotkania, to jest jeszcze w trakcie ustaleń, ponieważ lista autorów zapraszanych na Zaczytane Opolskie jest jeszcze z listą otwartą. Ona ciągle się jeszcze kształtuje. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie zakończenie i kto będzie zaproszony na zakończenie. To jest tak na razie naszą taką słodką tajemnicą.
1: Mówiła zastępczyni dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
2: Radio. Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
12: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanym remoncie linii kolejowej Opole-Nysa. Będzie też o zmianach organizacji ruchu w ścisłym centrum Opola.
13: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
12: Na początek ważna informacja dla pasażerów. PKP szykuje się do kolejnego remontu linii kolejowej łączącej Opole z Nysą.
14: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. To jest przygotowanie pod elektryfikację. Umowa nie dotyczy elektryfikacji. Umowa dotyczy modernizacji torowisk, mijanek i infrastruktury towarzyszącej. Między innymi likwidacji przejazdów kolejowych. Nie da się podnieść parametrów i zwiększyć prędkości na linii, na której są przejazdy co kilometr, więc część z tych przejazdów albo jest zmieniona kategoria, albo są po prostu zlikwidowane. Takie rozmowy z samorządami toczyły się, niełatwe rozmowy, bo wiadomo, że każdy chce utrzymać stan posiadania, jeśli chodzi o te przejazdy, ale ostatecznie udało się dojść do kompromisów. Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia pod kątem planowanych przyszłych połączeń pasażerskich i operowanie tymi pojazdami kolejowymi, dlatego że trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. I niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 kilometrów, naprawdę duży szacunek. W związku z tym, że ta prędkość zostanie podniesiona, nie będzie to jakaś zawrotna liczba minut, bo to jest w tej chwili szacowane na około 6-7 minut na tym odcinku, bo w części już tą prędkość mamy 120 km. To jednak w codziennych przejazdach to ma znaczenie. Jeżeli jedziemy 30 minut albo jedziemy prawie 40 minut. Ja tylko przykładowo mówię, bo nie znam czasu przejazdu na dzisiaj pociągu. Natomiast widzę, jak to się zmieniło na trasie Kędzierzyn-Opole i jak to ma znaczenie przy codziennym dojeżdżaniu do pracy. Te 7-8 minut to jest naprawdę spora różnica. Na odcinku Opole-Kluczbork mamy jeszcze większe przyspieszenie, bo tam jest kilkanaście minut, ponad 15 minut zwiększenie czasu przejazdu. Trzymam kciuki za wykonanie, trzymam kciuki trochę za nerwy, które pewnie będą towarzyszyć w czasie, kiedy będzie organizowana komunikacja zastępcza, no bo to dla wszystkich będzie utrudnienie. No ale żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
15: Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. Kwota jest ponad 50 milionów, to jest około 55 milionów złotych. Środków z budżetu państwa. Zmieni się, poprawi się bezpieczeństwo, które już wcześniej przedstawiałem. Poprawią się parametry linii. Damy możliwość większej przepustowości poprzez zabudowę wydłużenie torów na stacji Komprachcice Łambinowice, jak również odbudowę Mijanki Kubice. Prędkość się zwiększy w tych lokalizacjach, gdzie mamy ograniczenia prędkości z różnych względów, łuki, budynki, perony. Tam podnosimy prędkość poprzez zmianę geometrii, w niektórych miejscach do 90, do 120 km na godzinę. Proszę pamiętać, że 3 lata temu odbyła się na tej linii już inwestycja, gdzieśmy skrócili czas przejazdu pociągu o 40 minut, także teraz poprawiamy i uzupełniamy te prace, które się odbywały 3-4 lata temu.
12: To gdzie ta geometria jeszcze musi być zmieniona, bo jeszcze tam coś nie gra w porównaniu do tego, co było robione 3 lata temu?
15: Oj, takie szczegóły konkretnie w którym miejscu. Mówimy o odcinku 47 km. Na odcinku 5 km w ogóle wcześniej nie została wymieniana nawierzchnia i teraz to jest zadanie uzupełniające. Także to jest jedno z tych miejsc, gdzie rzeczywiście jeszcze możemy podnieść parametry. Poprzez wydłużenie torów w Łambinowicach i w Komprachcicach uzyskujemy troszkę większą przestrzeń, która nam pozwala na podniesienie parametrów na UK, które

0: 3 sierpnia do 24 października. To będzie komunikacja autobusowa, tak. Na odcinku od Opola do Nysy, tak to planujemy.
1: Jeszcze o tą Mijankę chciałem spytać, która będzie odbudowywana. Ona pozwoli na...
0: Mijanka w Kubicach pozwoli nam na krzyżowanie, wyprzedzanie pociągów. W tej chwili możliwość krzyżowania pociągów, wyprzedzania mamy w Łambinowicach i w Kąprachcicach. Niemniej jednak wydłużamy tory do 750 metrów, dlatego żeby tam pociąg towarowy mógł się zatrzymać na tych Mijankach i został wyprzedzony, wykrzyżowany z pociągiem pasażerskim. Przygotowujemy też parę metrów linii pod późniejszą, następny etap, czyli elektryfikację linii, które pozwoli nam na jeszcze większe zwiększenie przepustowości parametrów tej linii. Cały czas jest jeden tor i w tej chwili w naszej spółce trwa analiza zasilania, która pozwoli na określenie, gdzie mamy wybudować stacje transformatorowe, a następnie już budowa sieci.
1: To w perspektywie jak długiego czasu mogłaby nastąpić ta elektryfikacja?
0: Elektryfikacja myślę, że w ciągu 4-5 lat.
2: Sławomir Piątek, prezes zarządu Torkol, spółka z Ootychy. Gdyby to zrobić kompleksowo, jednorazowo, uwzględniając ten czasowy okres i zamknięcia, a więc bez dodatkowych utrudnień dla ruchu kolejowego, jak i dla drogowego na przejazdach, na pewno by to było bardziej ekonomiczne i bardziej by się to przyczyniło do bezpieczeństwa. No jest to wyzwanie realizacyjne, ale też logistyczne, co wspomniałem wcześniej. Natomiast no, mamy rozpoznany teren, mamy rozpoznane wszystkie założenia, przygotowane wszystkie założenia materiałowe, sprzętowe i będziemy w pełni przygotowani do realizacji. No zakładamy, prace mamy założone w całym tym okresie, w systemie 7-dniowym, bardzo często nawet i dwuzmianowym, czy na wydłużonym czasie. No musimy też wziąć pod uwagę, zwłaszcza w okresie już jesieni, niekorzystne warunki pogodowe, gdzie to też będzie determinowało taką dynamiczną zmianę organizacji pracy, bo pewne prace, zwłaszcza wykończeniowe, są zobligowane do wykonania w odpowiednich warunkach pogodowych i temperaturach.
1: Remont linii kolejowej łączącej Opole z Nysą będzie kosztować 54 miliony złotych.
3: Co słychać w Opolu?
1: Mieszkańcy centrum miasta muszą się przygotować na zmiany. Właśnie zmienia się organizacja ruchu na ulicy Koraszewskiego. Działający tam restauratorzy otworzą swoje ogródki, w których goście będą mogli posiedzieć na świeżym powietrzu.
4: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Pojawiła się informacja na stronie Urzędu Miasta, że może jeszcze przed Festiwalem Opolskim ulica Koraszewskiego zmieni swój wygląd. Może będą tam ogródki. Jak to wygląda?
4: Tak, w ciągu kilku dni chcemy wprowadzić tę organizację ruchu, czyli umożliwić restauratorom i właścicielom lokali, które znajdują się przy ulicy Koraszewskiego, na otwarcie ogródków gastronomicznych. To jest odpowiedź właściwie na potrzeby tego rejonu, ponieważ w ostatnich miesiącach dużo tego typu lokali przy ulicy Koraszewskiego powstało. Są tam zarówno restauracje, kawiarnie, lodziarnie, także sporo tego tam się powstało. I też zmienił się charakter północnej pierzei rynku. W związku z tym te miejsca parkingowe, które znajdowały się przy ulicy Koraszewskiego, będą przeniesione na fragment północnej pierzei rynku. Tam, gdzie kiedyś były lokale gastronomiczne, teraz tam przyzmienił charakter tych usług na między innymi medycynę taką estetyczną. W związku z tym miejsca parkingowe, tak jak powiedziałem, będą przeniesione, a tam, gdzie były te miejsca parkingowe, restauratorzy będą mogli otworzyć swoje ogródki gastronomiczne w takiej szerokości, jak były wyznaczone między innymi miejsca postojowe, tak aby możliwy był przejazd ulicą Koraszewskiego, bo jest to wciąż jedyna droga dojazdu do rynku od strony ulicy Katedralnej, więc te ogródki będą ustawione w taki sposób, aby można było je bardzo szybko rozstawić, zdemontować przed okresem jesiennym. I ważna informacja jest taka, że część tych miejsc parkingowych od ulicy Katedralnej do Krupniczej po zakończonym okresie letnim i wczesnojesiennym będziemy chcieli, aby one wróciły na swoje miejsce, czyli będziemy mieli miejsca parkingowe nie tylko te przeniesione na rynek, ale również w okresie jesiennym chcemy, aby one wróciły na ulicę Kraszewskiego.
1: Czyli można powiedzieć, dla mieszkańców tych okolicznych ulic niewiele się zmieni.
4: Tak, bardzo na tym zależało, aby ta ukłon w stronę restauratorów nie kolidował z potrzebami mieszkańców, dlatego też te miejsca parkingowe w bardzo zbliżonej liczbie pozostaną. Myślę, że też z tych uroków gastronomii będą korzystali mieszkańcy, ponieważ dobrze wiemy, że w czasie letnim chętnie przebywamy właśnie na zewnątrz, aniżeli wewnątrz lokali gastronomicznych, a z racji tego, że restauratorzy

0: widzieli potencjał ulicy Karszewskiego, no to my też wykonujemy jakby ruch w ich stronę. Oni też o to apelowali od pewnego czasu, aby taka możliwość była. Oczywiście przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości znalezienia rozwiązania i to rozwiązanie, które zaproponowaliśmy i które wdrożymy za kilka dni, jest najbardziej optymalnym, które też pozwala na funkcjonowanie zarówno mieszkańców, którzy mają swoje mieszkania przy ulicy Karszewskiego, jak i tych, którzy otworzyli tam swoje lokale.
1: To jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to wiemy, jak to będzie wyglądać. A czy coś zmieni się, jeśli chodzi o sam ruch na tych ulicach?
0: Ruch sam i tak już jest uspokojony, ponieważ przypomnę, że ulica Karszewskiego jest strefą zamieszkania, czyli piesi mogą poruszać się w dowolnym kierunku, w dowolny sposób. To kierowcy muszą ustępować im możliwości przejścia. My nie widzimy tam od kilku lat czegoś takiego, że piesi chodzą sobie całą szerokością drogi, natomiast teraz chcąc zapewnić ciąg pieszy na chodnikach, te ogródki nie będą wystawione na chodnikach, tylko właśnie na tych miejscach parkingowych. Także ci, którzy będą akurat chcieli przejść prawą stroną, patrząc od strony katedry w kierunku rynku, będą mogli to zrobić. Natomiast myślę, że też nie będą się przeciskać między tymi stolikami, tylko będą po prostu wybierali możliwość przejścia na stronę lewą.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Ogródki przy lokalach gastronomicznych na Koraszewskiego powinny zostać otwarte już na początku Opolskiego Festiwalu. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 to budynki mieszkalne. To wstępny bilans strat, który poznaliśmy tuż po tym, jak przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. W poniedziałek rozpoczęła działania komisja oceniająca szkody. Małgorzata Mura tak relacjonowała te wydarzenia jeszcze w poniedziałek.
4: Nadzór budowlany wyłączył z użytku 2 domy mieszkalne. Uszkodzenia 3 budynków gospodarczych zostały uznane za bardzo poważne. Nikt nie został ranny. Dla tych, którzy stracili dach nad głową, przygotowane są lokale zastępcze. Mieszkańcy 2 najbardziej uszkodzonych budynków zamieszkali u swoich rodzin.
3: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę w ubiegłą sobotę na terenie całego powiatu uczestniczyło 260 strażaków. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc psychologiczną i finansową. Mówi Hubert Ibrom, burmistrz gminy Ujazd.
5: Doraźne wsparcie to jest do 8 tysięcy złotych i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu 200 tysięcy złotych, remont domu 100 tysięcy złotych. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty. Każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko wypłacane.
3: A od ubiegłej soboty bardzo dużo pracy mieli zarówno mieszkańcy miejscowości, jak i strażacy. To już Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
6: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami, celem, żeby się woda czy deszcze, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
3: Poszkodowani, powtórzę jeszcze, mogą dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i kolejne informacje. Władze województwa opolskiego wybudują za około 70 milionów złotych nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Jak poinformował Opolski Urząd Marszałkowski, obiekt będzie mógł także pełnić funkcję miejsca schronienia dla ludności. Nowa siedziba ratownictwa medycznego będzie wybudowana na działce ofiarowanej samorządowi województwa przez miasto Opole przy Centrum Usług Publicznych. Obecna siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego mieści się w starym budynku, który nie spełnia warunków wymaganych od tego rodzaju obiektów, a jego koszt remontu, przebudowy i modernizacji jest zbyt wysoki. Dodatkowo remont budynku oznaczałby konieczność wyłączenia go z użycia na co najmniej kilka miesięcy. Nowy obiekt zapewni nie tylko lepsze warunki pracy osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w regionie, ale będzie pełnił też funkcję ośrodka szkoleniowego dla służb cywilnych, a dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji stropów w razie potrzeby będzie mógł służyć jako miejsce schronienia dla mieszkańców. W nowej siedzibie znajdzie się m.in. baza dla 5 zespołów ratownictwa działających w systemie i 5 dodatkowych. Na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia o jeszcze jednej inwestycji. Ogłoszony został przetarg na budowę parku wodnego, który powstanie w miejscu dawnego stadionu przy ulicy Oleskiej. Na 15 tysiącach metrów kwadratowych zmieści się 10 basenów, zjeżdżalnie, sauny i strefy relaksu.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
2: Przydatne dla mieszkańców Opola.
1: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
8: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
9: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku. Mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie państwo są beneficjentem tego, tak?
8: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy, bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
9: Obecnie baza znajduje się przy ulicy Mickiewicza, no i tutaj słyszałem, że nie jest, że tak powiem, w najlepszym stanie ten budynek. Czy to jest główny powód?
8: Tak, ale nie tylko. Ta baza była dobra jeszcze kilka lat temu. Ta baza, jej umiejscowienie było rzeczywiście bardzo dobrym, wtedy wówczas najlepszym jakby argumentem na to, żeby pogotowie ratunkowe było w samym centrum miasta. Natomiast z racji położenia, z racji lokalizacji jest to bardzo niewygodne dla nas, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie zespołów ratownictwa medycznego. Brak możliwości jakby rozbudowy, większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planom działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest 1920 roku, jest konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
9: A w tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
8: Na tą chwilę jest to 4 zespoły systemowe i 5 zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek, ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te 4 zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i 3 zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
9: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
8: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. A z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo, wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy, praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie ze sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
9: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co Wam pozwoli?
8: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tak dalej, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
9: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
8: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne. Tam będą trzy działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny. Czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
9: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
8: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10 do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
9: Pozwoli Wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
8: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje, w związku z tym, że populacja się rozrasta, a może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły. Jeden zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu. Natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdu do tych osiedli małych, rozbudowanego Opola, one się zwiększają, więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
9: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
8: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od pana prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
9: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
8: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje 1 zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowego, ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności, i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
9: Teraz, jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no podejrzewam, budowa, to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść.
8: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
9: To bardzo szybko.
8: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
9: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jaka jest realna data przeprowadzki?
8: 2030 rok. Myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym, finansowo-użytkowym. Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania środków przez Zarząd Województwa, więc na chwilę obecną ciężko powiedzieć jakiejkolwiek kwocie, która będzie spełniała jakby możliwość wybudowania tej bazy.
9: Chciałem spytać o jedną rzecz, która jakby tutaj zawraca nam głowę od dłuższego czasu, prawie od roku, mianowicie o motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego. Będą w końcu uruchomione?
8: Staramy się cały czas we współpracy z panią wojewodą zmienić wojewódzki plan działania systemu. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego. Naszym organem założycielskim jest Zarząd Województwa, natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda. I ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z czterech województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem. Oczywiście ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym, mówię, panie wojewoda podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola, po prostu powoła.
9: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
8: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednośladami.
9: I tak, to kolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
8: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
9: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
8: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie. Oczywiście byłaby kwestia zapasowego motoru. Wtedy byśmy musieli dokupić w ramach OCRM-u dodatkowy motor, ponieważ najważniejsza jest ciągłość działania takiej jednostki, takiego systemu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy już na tą chwilę przygotowani do postawienia takiej jednostki motocyklowej.
1: Mówił dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Teraz OCRM będzie powoli odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
2: Historia Opola.
1: Biało-czerwone autobusy śmigają na ulicach Opola na trasach ponumerowanych od 3 do 30. Autobusy MZK są nowoczesne, często też elektryczne i klimatyzowane.
9: Wsiadając do nich jednak mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że komunikacja miejska w Opolu ma już równo 100 lat.
10: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
11: W tym tygodniu pasażerowie opolskiej komunikacji miejskiej mogli się zdziwić, bo na dzień dobry zostali przywitani chociażby pocztówkami pamiątkowymi, a to z okazji tego, że 19 maja MZK Opole obchodziło równo 100 lat, tak? Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
10: To ja tylko sprostuję, że to nie MZK obchodziło te swoje stulecie, ale komunikacja miejska w Opolu. 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się trzech mężczyzn, dwóch przedstawicieli, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu Opolanie, przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
9: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
10: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia jeden kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
9: Miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
10: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy linii 1. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
9: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
10: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. My tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Groszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę tylko z dwoma przerwami tutaj między 9.30 a 10.00 nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6.00 do 23.00 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
9: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
10: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozażano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schoechter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
9: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
10: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne. Bo w 1946 roku zostały reaktywowane śląskie linie autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych śląskich linii autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet śląskich linii autobusowych.
9: I te śląskie linie autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
10: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów. To był jeden kurs w te rejony. Dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską. Trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
9: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
10: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać. Coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez Rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, Miejski Zakład Komunikacyjny dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem, no i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów, no i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
9: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelczów, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
10: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były 4 bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie, no i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozimskiej, no i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mavagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk. I faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia. MPK został wojewódzkim przedsiębiorstwem komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo Tabor pod koniec działalności wojewódzkiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, Tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
9: To w porównaniu do czasów obecnych, jak się ma?
10: Trzeba byłoby sprawdzić, ile autobusów jest w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, my dzisiaj w dni robocze na ulicę Opola wysyłamy 100 autobusów, które jeżdżą po całym Opolu, no i pokonują tych 20 tysięcy kilometrów.
9: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
10: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów, pamiętamy, jak się wchodziło. Panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita, no ale faktycznie te 24 sztuki z czasem były wycofywane. Ostatni przejechał ulicami Opola w 2011 roku.
9: I to pamiętam, jeszcze bilet pamiątkowy z tego wydarzenia mam. A 2011 to wcale nie aż tak dawno, jak mogłoby się wydawać.
10: No nie tak dawno, ale oblicze komunikacji miejskiej w Opolu chyba bardzo mocno się zmieniło od tego czasu, bo dzisiaj mamy wszystkie pojazdy niskopodłogowe, dostanie się do nich nie jest problemem, są udogodnienia dla osób z problemami poruszania się, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które podróżują z dziećmi, dla osób starszych. No także mam wrażenie, że ta komunikacja miejska zmieniła jednak trochę oblicze.
9: W rozmowie wspomniałaś o rynku, a czy są jeszcze jakieś miejsca w centrum Opola, gdzie w dawnych czasach autobusy jeździły, a teraz w ogóle nie możemy sobie nawet tego wyobrazić, żeby tam wjechały?
10: Był rynek, były takie ulice wokół rynku, którymi jeździły autobusy. Na przykład most przy hotelu Piast. Tamtędy jeździły autobusy, żółty most, przez ten most również autobusy kursowały. My jesteśmy w posiadaniu skanu pocztówki, którą udostępniła nam Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Można ją zobaczyć na naszej stronie internetowej albo w naszych mediach społecznościowych i faktycznie widać autobus w czasach przedwojennych, który wjeżdża od strony dzisiejszej ulicy Piastowskiej w kierunku ulicy Franciszkańskiej właśnie przez ten znany nam żółty mostek.
9: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej MZK Opole znajdziemy liczne zdjęcia dawnych opolskich autobusów miejskich i ich kierowców. Znajdziemy też wycinki z gazet, które pisały o komunikacji miejskiej. O tych wycinkach i o tych historiach też jeszcze porozmawiamy z Eweliną Laksy, ale to w przyszłym tygodniu.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
9: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zmianach w Odrze Opole.
2: Sport w Opolu.
9: Odra Opole zakończyła kolejny sezon rozgrywek pierwszej ligi. Z dorobkiem 44 punktów drużyna zajęła 12 miejsce w tabeli. Udało się to m.in. dzięki Piotrowi Plewni, który w najgorszym dla klubu momencie przejął obowiązki głównego trenera. Teraz klub poinformował na konferencji prasowej, że zatrudnił nowego trenera, który będzie prowadził Odrę w kolejnym sezonie.
12: Nazywam się Łukasz Tomczyk, jestem obecnym trenerem Odry.
9: Został pan tutaj zatrudniony na tym stanowisku kiedy dokładnie?
12: Dokładnie to dzisiaj.
9: Dokładnie to dzisiaj. A czy obserwował pan wcześniejsze dokonania naszej drużyny niebiesko-czerwonych?
12: Tak, wiadomo, interesuję się na tą piłką na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi. Chcesz mieć przegląd zawodników, oglądasz mecze, jednak to jest twój rynek, miejsce, w którym no, będziesz pracował, więc musisz znać większość tych drużyn i mieć taki jakby research zrobiony. A teraz w momencie, kiedy no, dołączyłem do tego zespołu, to przyglądałem mu się więcej. Byłem tutaj na meczu na żywo, oglądałem mecze wideo, więc znam zespół.
9: No i nad jakimi tutaj elementami trzeba będzie najbardziej popracować?
12: To jest taka sytuacja, że trzeba po prostu dotknąć tej drużyny na boisku. To jest ważne, bo wtedy zobaczysz tak naprawdę, co tutaj jest do poprawy, bo nie jesteś od środka, tylko widzisz to z zewnątrz. Moim zdaniem no, pewne fundamenty były, a codzienny trening jakby pod kątem obrony, ataku, faz przejścia, stałych fragmentów gry da ci odpowiedzi, bo drużyna się pewnie też zmieni, dołączy 10-12 zawodników, więc wtedy będziesz miał takie odpowiedzi, czego najbardziej tu potrzeba.
9: 10-12 to sporo, bardzo duże przetasowania tak też były realizowane rok temu, podobne. Dały efekt no, taki, który nie za bardzo nam się wszystkim podobał. I jesteście pewni tych zmian?
12: Tak, no bo nawet naturalnie wiek, kontrakty, jakby przepis o młodzieżowcu powoduje, że komuś się kończy młodzieżowiec, nie wiem, pewne rzeczy powodują, że tych ruchów zazwyczaj jest tak 6-8 statystycznie, ale no ja też jestem nowym trenerem tutaj, który zaczyna pracę i chciałbym dostosować też tych zawodników do swoich jakichś oczekiwań. Inny trener miał inny pomysł, ty masz inny pomysł, chcesz z kimś innym pofunkcjonować, ktoś u ciebie wiesz, że nie, gdzie indziej może tak i pod kątem tego to budować też chcemy tutaj dodać trochę centymetrów, intensywności na niektórych pozycjach. Chcemy dodać młodych zawodników z Polski i oczywiście to będzie miało pewnie wpływ na początku, no bo to nie jest takie proste, żeby kiedy przychodzi 10-12 zawodników, żebyś od razu już wygrywał i ta drużyna nie wiadomo jak wyglądała, bo wszyscy się muszą zgrać. Tak jak panowie mają relacje w pracy, tak samo zawodnicy muszą mieć relacje na boisku i się zgrać. To jest proste, więc czas, ale wierzę w to, że te ruchy spowodują, że będzie lepiej niż w poprzednim sezonie.
9: Których zawodników na pewno w przyszłym sezonie nie zobaczymy na boisku, z którymi ta współpraca już teraz została zakończona?
12: No te nazwiska, które były podane na stronie, to już podziękowanie tym 6 zawodnikom. Ich z nami nie będzie, a cała reszta to są jeszcze rozmowy, zastanawianie się nad tym, czy ten zawodnik w tym stylu gry pomyśle u tego trenera będzie mógł tutaj funkcjonować.
9: Teraz to okienko letnie się otwiera. W jakich kierunkach będą państwo, że tak powiem, celować, żeby tych zawodników do Odry przyciągnąć? Czy to będą nazwiska z Polski, czy może nawet uda się kogoś z zagranicy ściągnąć, zachęcić?
12: No ta pierwsza liga się tak otworzyła, że jest i dużo zagranicznych, i dużo Polaków, więc na pewno będzie miks, taki zdrowy miks, żeby ta jednak ta część Polaków tej szatni była. Ale oczywiście nie zamykamy się na zagranicę i szukamy również zawodników, choć są pewne obwarowania, że może być dwóch zawodników spoza Unii na boisku, co już ci zamyka pewne rzeczy. I też wiemy, że no w Odrze na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem pierwszego wyboru i o niektórych zawodników musisz powalczyć dłużej, poczekać do końca i potem zobaczyć, co ci spadnie na rynku. To jest zawsze dla ciebie taka pierwsza odpowiedź, boisko, poznanie zawodników od kuchni, no i później budowanie takiej relacji, spójności grupy, drużynowości, żeby to miało wpływ na to, że tym jakby sposobem grania wszyscy razem, patrząc w jednym kierunku, zrobimy wynik.
9: Tak mogę powiedzieć, że studiowałem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i tam stawiano na to, że trening, żeby miał jak najlepsze wyniki, to musi być po pierwsze regularny i w miarę powtarzalny. Czy uda się to zrealizować właśnie z tak nową, świeżą drużyną?
12: Tak, no myślę, że automatyzmy treningowe, właśnie sposób mój pracy w mikrocyklu treningowym, czyli powtarzalne środki treningowe, przebywanie w takiej meczowości na meczu powoduje, że zawodnicy się zgrywają i mają te automatyzmy.
9: To jakie to będą treningi?
12: Intensywne, oparte na grach, oparte na tym, co w meczu jakby... Dużo też oparte na grach 11 na 11, czyli pełnej takiej jakby prawdziwej piłce. na fragmentach gier pod kątem i wykończenia akcji i pól karnych, więc to będą treningi jak najbardziej takie, które odzwierciedlają mecz.
9: No i moim zdaniem też ważne jest to, żeby zawodnicy na boisku rozumieli się bez słów.
12: Tak, no zgranie, spójność grupy, jakby taki feeling tych zawodników, w jakiś sposób przebywanie ze sobą, wyjazdy, obozy, różne takie rzeczy to buduje.
9: No, macie już zaplanowane jakieś wyjazdy?
12: Tak, no z tego co wiem na dzień dzisiejszy, że jesteśmy bardzo blisko wyjazdu na obóz. Dorzuciłem go tutaj do planów. Chcemy też zagrać kilka sparingów tutaj zagranicznych, żeby dać od początku taki impuls, że te mecze będą dla nas ważne. I myślę, że na razie to.
13: Dzień dobry, Dariusz Trutan, dyrektor sportowy Odry Opole. To stanowisko w klubie już funkcjonowało. Rolą dyrektora sportowego jest przede wszystkim nakreślanie strategii klubu, jeśli chodzi o rozwój sportowy drużyny, dbanie o wyniki, dbanie o rozwój młodych zawodników i budowanie zespołu, który ma osiągnąć określony cel.
9: Jaka ta strategia będzie?
13: Odra Opole od paru sezonów jest takim zespołem, który zajmuje miejsce w środku tabeli, raz bardziej bezpieczny, raz mniej bezpieczny się utrzymuje. Chcemy zrobić na pewno przez ten okres tutaj pracy zespół dający dużo bardziej atrakcyjnie, zespół, który będzie przyciągał kibiców na stadion. Chcemy w przeciągu tych 2 lat, jak się umawialiśmy z zarządem, zbudować zespół, który realnie będzie mógł powalczyć o powrót do ekstraklasy po wielu latach i naprawdę zdajemy sobie sprawę z trudności tego wyzwania, bo nie jesteśmy klubem, który w tym momencie może konkurować finansowo i organizacyjnie z dużo większymi markami, z dużo większymi finansowo klubami w pierwszej lidze, ale wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki dobremu pomysłowi, stąd też trener Tomczyk jest tutaj z nami, że jesteśmy w stanie wykonać ten plan. Oczywiście to wymaga czasu, ale wszyscy tutaj w klubie są ambitni. Trener Tomczyk idealnie się wpisuje w ten projekt klubu i liczę na to, że te najbliższe sezony będą udane dla Odry Opole.
9: Mamy kwestię zatrudnienia nowego trenera. W zeszłym sezonie były te problemy, przez które klub pożegnał się z trenerem i zatrudnili państwo Piotra Plewnię. W tym momencie słyszymy, że on dalej będzie pracować, ale jakby inaczej.
13: Piotr dostał od zarządu ode mnie propozycję pozostania w klubie. Jeszcze nie mam 100% pewności, bo Piotr nie odpowiedział, czy tak, czy nie. Piotra cenimy za to, jak dużo Odra znaczy dla niego, jak dużo serca zawsze wkłada w swoją pracę. I widzimy go dalej w klubie, już nie w sztabie pierwszej drużyny, ale uważam, że propozycja, którą dostał, to jest dość atrakcyjna dla niego i też na pewno rozwijająca go w różnych aspektach jego piłkarskiej, czy inaczej jego trenerskiej drogi. Liczymy na pozytywną odpowiedź od Piotra.
9: Drugi trener?
13: Nie mogę w tym momencie powiedzieć. Na pewno chcemy, żeby Piotr został tutaj w strukturach klubu.
9: Jakie jeszcze działania, żeby te zamierzone cele udało się zrealizować? Mam na myśli właśnie być może awans do ekstraklasy. To jest tutaj wielkimi zgłoskami podkreślane.
13: Tak, daliśmy sobie okres tak naprawdę dwóch lat na zbudowanie drużyny, która będzie w stanie rywalizować z tymi mocniejszymi zespołami i skutecznie będzie walczyła o awans do ekstraklasy, więc tak naprawdę ta praca zaczyna się od poprawienia małych detali, od tych podstawowych kroków, czyli zatrudnienia trenera, który jest główną twarzą tego projektu i jego cechy charakteru, jego cechy jako trenera na pewno idealnie się wpisują w nasz pomysł, w nasz plan. Dwa, zbudowanie kadry zawodników, która będzie miała w sobie atuty. Będzie to, mamy nadzieję, że oczywiście, że będzie to i ten plan nam w 100% zafunkcjonuje, że będzie to kadra, która będzie wielowymiarowa, nie tylko to będzie zespół, który potrafi, nie wiem, dać szybkim atakiem, ale też będziemy się utrzymywali przy piłce, jeśli trzeba będzie, będziemy rośnie zostały fragmentów. Jeśli trzeba będzie, będziemy dali atakiem pozycyjnym czy szybkim atakiem, więc na tej takiej wielowymiarowości nam zależy, ale przede wszystkim na mentalności zawodników, którzy tutaj przyjdą, żeby oni oddali duży kawałek serca i potrafili rozkochać opolską publiczność w sobie.
9: Słuchaczom, którzy nie znają postaci Łukasza Tomczyka, przypomnijmy, jaka jest jego dotychczasowa kariera.
13: Łukasz jest wychowankiem, trenerskim wychowankiem Rakowa Częstochowa. Swoje tak naprawdę kroki w dorosłej piłce stawiał i największe sukcesy odnosił w Polonii Bytom, gdzie osiągnął dwa awanse. Jego dobra praca została zauważona przez Raków Częstochowa. Wrócił do Rakowa Częstochowa jako pierwszy trener. Rywalizował m.in. z Fiorentiną w meczach w europejskich pucharach i w momencie, kiedy nadarzyła się taka okazja, uznaliśmy razem z zarządem, że to jest idealny kandydat do tego, żeby poprowadził ten projekt od Reopola.
9: Tutaj, jak rozmawialiśmy z trenerem, wspomniał, że na początek już ma kilka sparingów zaplanowanych. No a sezon rozpoczyna się
13: 24 lipca, a start przygotowań 19 czerwca. Jeszcze nie chcemy podawać oficjalnie całego planu przygotowań, bo pewne umowy są dopiero podpisywane, ale na pewno będzie to jeden z ciekawszych okresów przygotowawczych, które Odra miała w ostatnich latach, i sparing partnerzy, z którymi będziemy grali, na pewno będą dla nas bardzo wymagający i uważam, że nasz zespół bardzo dużo wyniesie z tych sparingów, ale uważam, że na pewno granie z silnymi, bardzo silnymi czasem sparring partnerami pozwoli nam jak najlepiej zdiagnozować, w którym momencie my jesteśmy budowy tej drużyny i jak dużo jeszcze przed nami.
9: W momencie, w którym ja będę odpoczywać na Woodstocku, państwo już będą w pełnym rozbiegu.
13: Tak, to akurat taki trudny okres przed nami, okienko transferowe, tych zmian też będzie dość dużo, ale zmiany są potrzebne, zmiany dają zawsze nadzieję, że jeśli są oczywiście mądrze przeprowadzone, ale dają nadzieję taką, że robimy krok do przodu i chcemy ten krok zrobić. Oczywiście wszystko w miarę naszych możliwości organizacyjno-finansowych, ale z Odra Opole chcemy, żeby przyciągała przede wszystkim kibiców i żeby zrobiła się moda w Opolu na Odrę. To rozmawialiśmy z zarządem o planie długofalowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, pracujemy w sporcie już bardzo długo, że to jest proces, że to jest czas, w którym ci zawodnicy zaczną czuć synergię na boisku ze sobą, że sztab szkoleniowy pozna jeszcze lepiej tych zawodników i to będzie proces, który mam nadzieję, że skończy się z sukcesem.
9: Siedzieli państwo na tyle pięknej, kolorowej ścianki. Jak się mówi, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jednak spytam, czy jest szansa zarzucić wędkę po jakiegoś jeszcze dodatkowego sponsora, który by ułatwił wam pracę?
13: To na pewno pytanie do zarządu. Na pewno większe pieniądze dają większe możliwości, ale na ten moment znamy swoje miejsce tutaj w tym rynku transferowym. Wiemy, na jakich zawodników możemy sobie pozwolić i na pewno będziemy chcieli podejmować przede wszystkim logiczne, mądre decyzje, tak żeby wynik sportowy też kolerował z naszym budżetem.
1: Mówił Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Odry Opole. Jak poinformował klub, od przyszłego sezonu sportowego barw Odry nie będą już reprezentować tacy zawodnicy jak Tomasz Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasających wraz z końcem czerwca kontraktów.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o ostatnich wydarzeniach we wschodniej części naszego województwa.
2: Tym żyje Opolskie.
1: W zeszły weekend przez pogranicze województwa opolskiego i śląskiego przeszła chmura szelfowa. Nagły front burzowy przyniósł nad region nie tylko potężne ilości opadów. W Balcarzowicach pojawiła się trąba powietrzna, która uszkodziła wiele budynków. Do teraz trwa usuwanie skutków tego zjawiska.
3: Hubert Ibram, burmistrz Ujazdu. Tak, to jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna dwa razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. I tu rzeczywiście jest, jednym z aspektów jest to, że wytwarza się powoli taka trauma związana z tym, że dlaczego akurat na nas drugi raz uderzyła ta trąba powietrzna. Miejsce miało zdarzenie w sobotę po godzinie 17. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził. 18 domów dotkniętych tą tragedią, 11 budynków mieszkalnych. Usuwanie szkód, zabezpieczenie mienia w sobotę. Wczoraj cały dzień praca komisji związanej z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, liczenie wstępnych szkód. Dzisiaj praca pracowników naszych socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, którzy odwiedzają wszystkich poszkodowanych. Weryfikujemy, będziemy drogą administracyjną występować i doraźne wsparcie, to jest do 8 tysięcy złotych i docelowe wsparcie, jeśli chodzi o odbudowę nowego domu 200 tysięcy złotych, remont domu 100 tysięcy złotych. Mamy tutaj pełne wsparcie ze strony wojewody, pana starosty i każdy obiecał, że te wnioski, które będziemy wysyłać, będą maksymalnie szybko analizowane, wypłacane. Tak, żeby wspierać tutaj na miejscu poszkodowanych. Cały czas oczywiście też trwa praca służb Straży Pożarnej. W sobotę ponad 80 osób, wczoraj bodajże 50 osób, dzisiaj też kilkanaście osób. Na bieżąco wspieramy poszkodowanych, policja zabezpiecza teren. No i staramy się doprowadzić do tego, żeby wspólnie po raz wtóry odbudować Balcarzowice. To jest rzeczywiście coś, co jest niepojęte dla nas na razie, dlatego też te poczucie wsparcia mieszkańców. Sobota, w niedziela, dzisiaj, codziennie, żeby czuli, że jesteśmy blisko, że jesteśmy dla nich wsparciem, pomocą, że pomagamy w najbardziej prozaicznych sprawach. My jesteśmy małą gminą, ja pochodzę z miejscowości 2 km stąd, tu wszyscy się znamy od dziecka tak naprawdę, każdy ma do mnie numer telefonu, jak się coś dzieje, może zawsze zadzwonić i mam nadzieję, że każdy będzie się czuć zaopiekowany. Działamy instynktownie, prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu, uruchomiliśmy nasz stały magazyn OC, który ostatnio był fajnie uzupełniony też przez środki rządowe, które się pojawiły. Lokalne NGOsy przywożą jedzenie, kawę, herbatę. No i działamy na razie. Liczymy straty. Działa już od dzisiaj gminna komisja liczenia strat. No i będziemy może szukać wsparcia. To jest też super sprawa, że w tym trudnym momencie lokalni samorządowcy, moi przyjaciele, licznie się ze mną kontaktowali. Też deklarowali pełne wsparcie. Również dwie rodziny nie mogą mieszkać czasowo w domu, także też tutaj czy kwestia jakiegoś mieszkania tymczasowego, lokum. No i te wsparcie też w szkołach. Uruchomiliśmy tutaj pomoc psychologa w szkole w Jaryszowie, w Ujeździe. Psycholog będzie też od dzisiaj na miejscu tutaj w Balcarzowicach pełnić dyżur. Bo rzeczywiście to jest coś niepojęte. Mieszkają u swoich znajomych, u swojej rodziny. Tu jest też jedna rodzina, która jest pieczą zastępczą, jest jedna rodzina wielodzietna. To na razie jest, można powiedzieć, trochę taki szok, bo to jest tak naprawdę dwa dni od tej tragedii. Odbudowa domu, każdy kto budował dom, nie potrwa tydzień, potrwa parę miesięcy na pewno. I chciałbym, żeby niesłabnące wsparcie było ze strony wszystkich instytucji, dlatego za to dziękuję na dzisiaj już za te wsparcie i liczę na więcej, żebyśmy zostawili ludzi samych sobie. Mamy wstępną analizę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzisiaj zaczyna działać komisja. Nie chciałbym jeszcze mówić o szczegółach, bo są kwestie budowlane, ale parę budynków gospodarczych

0: Soboty, można powiedzieć wieczora, zarejestrowaliśmy na dzień dzisiejszy łącznie z tym zdarzeniem 35 zdarzeń, z czego większość to była tutaj na terenie Balcarzowic. No i tutaj głównie prowadzone były działania ratownicze. Nikt nie został na szczęście poszkodowany w tych zdarzeniach, natomiast 18 budynków zostało uszkodzonych, w których prowadziliśmy działania ratownicze. Głównie to były przykrycie dachu na tych budynkach. Dwa z tych budynków mieszkalne są wyłączone z użytkowania, natomiast z tych 18 to 11 to budynki mieszkalne, które ucierpiały w tym zdarzeniu. No głównie tutaj były działania, skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również też właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcze, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku. My tutaj nie przewidujemy żadnych na chwilę obecną zadań, działań, natomiast mamy ostrzeżenia meteorologiczne i oczywiście nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, opady silne deszczu, będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody. Natomiast apelujemy do radiosłuchaczy, aby słuchać przede wszystkim, zapoznawać się z alertami, nie ignorować ich, a przede wszystkim stosować się do tych alertów, jeżeli będą rzeczywiście wysyłane. Na chwilę obecną mamy tutaj na południu naszego województwa, dotyczy też również powiatu strzeleckiego, alert meteorologiczny, wzezbranie wód, czy silne opady. Więc apelujemy do mieszkańców, aby stosować się. Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu. Ja przede wszystkim chciałem bardzo tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim ratownikom i zawodowym strażakom i ochotnikom, jak również też służbom współdziałającym, policji, samorządowcom, służbom pana starosty, pani wojewody, wody, wszystkim służbom, które nas tutaj wspierały, darczyńcom, którzy wspomagali nas w tych pierwszych chwilach, w tych pierwszych momentach pracy strażaków i bardzo dziękuję za tą bardzo dobrą współpracę w koordynacji tych działań, gdzie na miejscu te działania w pierwszym dniu, jak i również w drugim dniu koordynował sam pan komendant powiatowy tutaj na miejscu zdarzenia. Oczywiście współpracują z panią wojewodą, ze służbami pana starosty, czy panem starostą, burmistrzem ujazdu na miejscu tutaj tego zdarzenia. Na chwilę obecną tutaj głównie teraz są realizowane zadania samorządu, czyli gminy Ujazd, we współpracy ze wszystkimi instytucjami i samorządami, które też tutaj realizują te zadania, no głównie pomocy teraz mieszkańcom, którzy ucierpieli tutaj w tym zdarzeniu.
1: Kinga Tokarz, rzecznik wojewody opolskiej. Jeżeli chodzi o sytuację w Balcarzowicach w związku z nawałnicą, która właśnie tam przeszła i spowodowała poważne uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, uruchomiona została procedura pomocy dla mieszkańców poszkodowanych przez klęskę żywiołową. Według aktualnych danych uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Na miejscu cały czas prowadzone są działania służb zabezpieczające oraz szacowanie strat. Na terenie Balcarzowic pracuje komisja gminna, która dokonuje oceny skali zniszczeń i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pomocy finansowej dla mieszkańców. I zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pomoc doraźną, bądź też pomoc na remont lub odbudowę budynków. Pomoc doraźna to zasiłek celowy do 8 tysięcy złotych na zaspokojenie tych najpilniejszych potrzeb życiowych, bytowych. Wypłata następuje za pośrednictwem gminy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i potwierdzeniu poniesionych strat. Druga możliwość, pomoc na remont lub odbudowę budynków. Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego. Warunkiem przyznania tej pomocy jest stwierdzenie szkód przez uprawnioną komisję. Pomoc ta jest uruchamiana po sporządzeniu tych protokołów strat, przekazaniu odpowiednich wniosków przez gminę do wojewody. Proces wypłaty środków będzie przebiegał etapowo. W pierwszej kolejności mieszkańcy otrzymają pomoc doraźną, pozwalają pozwalającą na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Następnie po zakończeniu szacowania szkód i zatwierdzeniu dokumentacji uruchamiane będą środki na remonty i odbudowę. Wojewoda opolski pozostaje w stałym kontakcie ze służbami, z samorządem gminy Ujazd.

0: odpowiedzialnymi za usuwanie skutków nawałnicy służbami. Priorytetem jest sprawne udzielenie pomocy wszystkim poszkodowanym. Szacowanie tych strat ciągle trwa. Dzisiaj właśnie wyszło, czy ma wyjść zarządzenie z gminy Ujazd i taka komisja gminna, z moich informacji właśnie przed chwilą rozmawiałam z osobami, które są już tam od nas na miejscu, że taka komisja gminna już działa, już pracownicy OPS-u chodzą od domu do domu, rozmawiają z mieszkańcami.
1: Obecnie w Balcarzowicach działają komisje wyceniające straty. Poszkodowani będą mogli dostać 8000 zł doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek podpisano umowę na modernizację odcinka linii kolejowej z Opola do Nysy. Jak poinformowało biuro prasowe PKP PLK, wartość umowy to ponad 54 miliony złotych. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa. Podpisana w Opolu umowa na wykonanie prac modernizacyjnych dotyczy mającego blisko 50 kilometrów odcinka trasy kolejowej łączącej Nysę z Opolem. Jak przekazał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Wojciech Kwiatkowski, po modernizacji torów i 8 przejazdów kolejowo-drogowych poprawi się przepustowość trasy. Podniesione będą parametry linii i ponownie uruchomiona tak zwana mijanka w Kubicach, która pozwoli poprawić płynność ruchu oraz zwiększy przepustowość. Pociągi będą mogły kursować cyklicznie, szybciej i częściej, a infrastruktura zostanie przygotowana do dalszego rozwoju połączeń, także międzywojewódzkich. To obok inwestycji na trasie z Opola do Kluczborka kolejne bardzo ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców województwa opolskiego. W zakresie zadania przewidziana jest naprawa i przebudowa torów na stacjach w Komprachcicach i Łambinowicach, co wpłynie na funkcjonalność tych stacji. Część torów zostanie wydłużona do 750 metrów. To pozwoli na rozwój transportu towarowego na trasie. Zaplanowano też wyposażenie wybranych skrzyżowań w sygnalizację świetlną i rogatki. Roboty rozpoczną się w sierpniu. W związku z ich szerokim zakresem do października planowana jest zastępcza komunikacja autobusowa na całej trasie. Jak zapewnia PKP PLK, pasażerowie skorzystają z efektów prac jeszcze w tym roku. A co więcej, toczy się również postępowanie przetargowe na linię Głuchołazy-Mikulowice, którego realizacja po połączeniu z inwestycją na trasie Opole-Nysa znacząco poprawi możliwość transportu pasażerskiego i towarowego między Polską a Czechami. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Powiat opolski i Nyski otrzymały 92 miliony złotych z funduszy europejskich dla Opolskiego na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku. W poniedziałek biuro prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego podało, że to ostatnie powiaty w regionie, które otrzymały pieniądze z tej puli na odbudowę infrastruktury. Największe wsparcie, prawie 87,5 miliona złotych, otrzyma powiat Nyski, w którym partnerami starostwa są gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice oraz Skoroszyce. Dzięki tym środkom zostanie zrealizowanych 12 zadań infrastrukturalnych. W powiecie opolskim, który otrzymał ponad 4,5 miliona złotych, starostwo powiatowe za 600 tysięcy złotych odbuduje zniszczoną we wrześniu 2024 roku ulicę Zamkową w Niemodlinie. Pozostałe środki, 4 miliony złotych, mają trafić na remont uszkodzonego w wyniku powodzi budynku użyteczności publicznej w Niemodlinie. Tymczasem Uniwersytet Opolski rozpoczął rekrutację na przyszły rok akademicki. Kandydaci mają do wyboru aż 78 kierunków studiów. Od lat największą popularnością cieszy się jeden kierunek, mówi Piotr Sikora z Uniwersytetu Polskiego.
4: No jest nim oczywiście kierunek lekarski. Mamy rocznie ponad 2000 osób, które aplikują o przyjęcie na kierunek lekarski. Miejsc na ten kierunek jest 120, czyli tu się poruszamy w obszarze około 20 osób na jedno miejsce.
3: Nabory na Uniwersytecie Opolskim będą prowadzone do września.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
6: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
1: Można powiedzieć wakacje za pasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
6: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
1: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
6: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
1: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
6: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mosir.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. A podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy. Będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
1: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
6: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje, to jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
1: W poprzednich latach na Błękitnej Fali odbywały się także zajęcia na przykład z aquazumby.
6: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
1: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
6: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
1: To tak, tu kąpieliska. Czy z dawnej Silezji Opolanie mogą korzystać?
6: Z Silezji zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silezja i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej. Natomiast natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać. To też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
1: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
6: Jak najbardziej, jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
1: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku Wodna Nuta będą nieczynne.
6: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca, przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
1: No, to fajnie. W poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na Błękitną Falę i na kąpieliska.
6: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na Błękitną Falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
1: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
6: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, Też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
1: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
6: Tak, tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
1: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
6: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15 będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód, będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy. Zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laserowa, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
1: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
6: To będzie w Toyocie Park, również na terenie przy Stegu Arenie, jak i na terenie przy WIK-u, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu WIK-u zapraszamy na tę imprezę.
1: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
6: Na razie nastawiamy się na ten termin 26. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
1: I do 1 września będzie czynny?
6: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
1: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
6: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
1: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
6: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
1: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
5: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, bo w niej powiemy o 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
7: Jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie.
3: Ale zwrócimy uwagę także na uniwersytety trzeciego wieku.
8: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne.
3: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tegoroczna edycja trwać będzie od 4 do 7 czerwca i jak co roku przyciągnie do opolskiego amfiteatru największe gwiazdy polskiej sceny oraz młodych artystów walczących o uwagę publiczności. Widzów czekają 4 dni koncertów, jubileuszy, konkursów i wydarzeń specjalnych. A więcej na ten temat opowiedział mi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki.
2: Tym żyje Opole.
7: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jest jednym z najstarszych festiwali w tej części Europy. Z informacji, którymi dysponujemy, drodzy Państwo, to jest w ogóle być może nawet drugi najstarszy festiwal działający, z tego powodu, że konkurencją jest tak naprawdę tylko włoskie San Remo. Oczywiście ktoś z Państwa mógłby mi zarzucić, że przecież festiwal w Sopocie był starszy od festiwalu w Opolu. Ja tutaj natomiast mówię o imprezie, która ma miejsce co roku, z jednym wyjątkiem oczywiście, w jednym miejscu pod tą samą nazwą. To jest ta bardzo ważna informacja, ponieważ mówimy po prostu o pewnego rodzaju cykliczności tego wydarzenia. No i rzeczywiście od lat 60. do współczesności, no możemy śmiało powiedzieć, że mówimy o dwóch różnych imprezach. To jest impreza, która na przestrzeni lat przeszła bardzo dużo transformacji technologicznych. O te transformacje mi tak naprawdę chodzi, ponieważ mamy pewnego rodzaju stałe, które są prawie zawsze pewne na festiwalu, czyli chociażby koncert debiutów i koncert premiery. Natomiast pamiętam jedną z takich moich rozmów z Arturem Orzechem, który sam mówił, że na przykład lata 90. już późniejsze to jest taki moment w historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, gdzie to był troszeczkę taki poligon nowych technologii, czyli jeżeli coś udało się wprowadzić w Opolu i to się sprawdziło i ta nowinka technologiczna była na tyle dobra, to bardzo często już zostawała w telewizji, no i rzeczywiście wracano do niej. Natomiast pierwsze te takie próby to były właśnie tutaj w Opolu, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała, czy niekoniecznie. Z dzisiejszej perspektywy na pewno mówimy już o takiej pełnoprawnej, no chyba nie ma lepszego słowa, superprodukcji telewizyjnej. I rzeczywiście, drodzy Państwo, tutaj wszystko musi być po prostu w jak najlepszym, w jak najlepszej jakości. Sam fakt, że scenografia jest budowana często na 3 bądź 4 tygodnie wcześniej, to jest olbrzymia liczba, drodzy Państwo, elementów, które są potrzebne, żeby taka scenografia powstała. Tu oczywiście bardzo często nie ma zrozumienia, szczególnie ze strony grup zorganizowanych, które przyjeżdżają na przykład do Muzeum Polskiej Piosenki i są zaskoczone, że już na przykład na 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu nie mogą zobaczyć amfiteatru, no ale trwają bardzo poważne prace, które są po prostu w restrykcji. No, żadna osoba postronna nie może wchodzić, żeby też nie doszło do żadnego wypadku. Natomiast pod względem samej produkcji jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Natomiast zaczynaliśmy, drodzy Państwo, od amfiteatru, który został wybudowany w 1963 roku. Jeszcze był ukończony zresztą na kilka chwil przed samym festiwalem. No i rzeczywiście nie mieliśmy całego zadaszenia, nie było całej tej takiej konstrukcji. Natomiast mówimy o takim klasycznym amfiteatrze w rozumieniu na przykład starożytnej Grecji. Modernizacja, która miała z kolei miejsce na przełomie roku 2019, roku 2009, a roku 2011, no sprawiła, że na przykład pojawiła się przestrzeń, w której my w tej chwili rozmawiamy, czyli w Muzeum Polskiej Piosenki, więc to wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony minęły tylko 63 lata od pierwszego festiwalu, a z drugiej strony mówimy dzisiaj już o zupełnie, zupełnie innym festiwalu.
0: A jeżeli chodzi o samą formę koncertów, jak to wyglądało kiedyś i co się może zmieniło?
7: To, drodzy Państwo, zmieniło się na bardzo różnych etapach i na bardzo różne sposoby, z tego powodu, że mieliśmy na przykład takie momenty w latach 60., gdzie na przykład te same utwory były wykonywane w dwóch różnych interpretacjach. To też był całkiem ciekawy, intrygujący pomysł. Była cała masa koncertów, które były koncertami gwiazd festiwalu, ale odbywały się na przykład w innych miejscach niż amfiteatr. Część z Państwa na pewno doskonale pamięta, że na przykład koncert debiutów odbywał się częściowo w Teatrze Kłanowskiego w Opolu. Więc te zmiany były bardzo, to bardzo intrygujące, ale rzeczywiście pod względem takim wykonawczym mówimy też o festiwalu, który był świadkiem wszystkich przemian gatunkowych, które w Polsce się pojawiały. I to dla mnie z perspektywy osoby pracującej w Muzeum Polskiej Piosenki jest niezwykle interesujące, bo z jednej strony już na pierwszym festiwalu mieliśmy doskonale ukazane to, chociażby laureaci tego festiwalu pierwszego, czyli Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. No dwie bardzo różne estetyki, jeżeli chodzi o piosenkę, a jednocześnie pojawiający się gdzieniegdzie już raczkujący, jeszcze powiem może w ten sposób, Big Beat i piosenka rozrywkowa, która już też wchodziła w kolejny etap swojego istnienia. Później też cała ta taka piosenka szeroko rozumiana, popularna, estradowa, która pojawia się w latach 70. Lata 80. to już znowu wkroczenie kolejnego pokolenia muzyków. Pojawia się bardzo ciekawa muzyka rockowa z Manamem chociażby na czele, a to oznacza, że chwilę później usłyszeliśmy też, nie wiem, Republikę, Lady Punk, czy Oddział Zamknięty jeszcze później. To znowu było nowe otwarcie dla festiwalu. To, że u progu na przykład XXI wieku pojawił się hip-hop, być może jeszcze nie do końca w amfiteatrze, ale również miał miejsce. To, że pojawiała się też muzyka alternatywna, no to pokazuje, jak bogata jest polska piosenka. Jednocześnie pokazuje to, że praktycznie w życiorysie każdego znaczącego polskiego artysty Opole na którymś etapie się pojawia. I nawet jeżeli część z Państwa będzie próbowała teraz powiedzieć, no ale przecież na festiwalu w Opolu w ostatnich latach nie mamy największych gwiazd, które wysprzedają stadiony. Tutaj też się z tym niestety nie zgodzę, bo w tych biografiach tych artystów również to Opole się pojawia. Wspomniana przez wielu Sana, która dokonała rzeczy niezwykłej, to właśnie tutaj w Opolu śpiewała swój utwór No Sorry i została chociażby nagrodzona nagrodą za X-u za ten utwór. Dawid Podsiadło, którego doskonale znamy i uwielbiamy, występował ze swoim zespołem Curly Heads również w Opolu, czyli na pewnym etapie kariery to Opole zazwyczaj zawsze u każdego artysty się pojawia, bo tak samo było chociażby czy to z Ralfem Kamińskim, Darią Zawiałow czy Cortezem, więc moim zdaniem nadal Opole ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie dla dużej części artystów. Być może legenda tego miejsca również sprawia, że chcą, żeby to miejsce po części też było ich udziałem.
9: Jak to może wyglądać ze strony organizacyjnej?
7: Ze strony organizacyjnej, drodzy Państwo, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo duża logistyka, bo to jest logistyka z jednej strony działalności telewizyjnej, a z drugiej strony logistyka całych wszystkich imprez, które są imprezami towarzyszącymi i odbywają się w samym mieście. Czyli tak naprawdę zarówno telewizja, jak i miasto ma przed sobą po prostu bardzo wiele dni takiej intensywnej pracy, by to wszystko mogło się wydarzyć, bo my nie mówimy tylko po prostu o jednym koncercie, tylko mówimy o serii koncertów, a jednocześnie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w różnych miejscach miasta i to wszystko sprawia, że miasto naprawdę żyje. Mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli będą Państwo próbowali na przykład w marcu albo w kwietniu znaleźć miejsca hotelowe, już będzie problem, żeby w czerwcu je znaleźć. Ja znam osoby, które już szukają i piszą na przykład, czy na przykład, nie wiem, pokój w akademiku mógłby się znaleźć, albo hostel, cokolwiek tak, żeby być częścią tego wydarzenia. A od kilku lat, a tak naprawdę od dekady, mamy jeszcze inną przepiękną tradycję w Opolu, jaką jest Festiwal Książki, który odbywa się bardzo często na przykład na tydzień przed, bądź tydzień później. W tym roku to będzie tydzień po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I to jest, drodzy Państwo, bardzo magiczny czas w samym Opolu, gdzie przez te dwa tygodnie żyjemy dwoma festiwalami, które, mam takie wrażenie, być może już niedługo będą sobie równe.
9: A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to czego możemy się spodziewać? Kto wystąpi w amfiteatrze w tym roku?
7: Wydaje mi się, że 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to będzie ten festiwal, który zapamiętamy jako taki festiwal różnorodności, w tym sensie, że będzie skierowany dla bardzo różnej grupy odbiorców. Czyli z jednej strony koncert, któremu ja od zawsze bardzo kibicuję, czyli debiuty. To jest moim zdaniem, drodzy Państwo, bardzo ważny konkurs z tego powodu, że młodzi artyści mają szczęście wystąpić na tej legendarnej scenie po raz pierwszy. Część z nich przechodzi do naszej pamięci i życzę tegorocznym debiutantom, żeby było właśnie w ten sposób. Następnie będą też różnego rodzaju jubileusze. Wśród tych jubileuszy na pewno 3 bardzo różnorodne, nawet może 4 bardzo różnorodne, o których warto wspomnieć. Z jednej strony 30-lecie pracy artystycznej, czy to Ani Wyszkoni, czy Justyny Steczkowskiej. Artystki, które od wielu lat są obecne na polskiej scenie, mają swoją stałą, taką wierną publiczność. To jest bardzo ważne w dorobku artysty. Następnie na pewno przepiękny będzie koncert, który nosi tytuł Autobiografia. To będą piosenki z kolei, które napisał Bogdan Olewicz. No pan Bogdan współpracował naprawdę z największymi artystami, bo to od Perfektu po Annę Jantar. Bardzo zróżnicowany repertuar i wydaje mi się, że no tutaj będziemy mieć wiele minut, by nie powiedzieć, że 10 minut fantastycznej muzyki, którą znamy i kochamy. No ale też będzie 45-lecie Lady Punk. Zespół, który cieszy się niesłabnącą popularnością od 45 lat. Za każdym razem, gdy pojawia się w Opolu, cały amfiteatr jest wysprzedany. Wiem, wiem, że w innych miejscach Polski jest bardzo podobnie. No i tutaj znowu jestem pewien, że przez tą godzinę, którą będziemy mieć okazję obcować z Lady Punk, to będzie godzina wypełniona hitami, które będą śpiewane razem z artystami przez całą publiczność zgromadzoną w amfiteatrze.
3: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. A teraz skupimy się na tym, że w Opolskim coraz więcej seniorów udowadnia, że rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym mogą być częścią każdego etapu życia. To właśnie dlatego uniwersytety trzeciego wieku od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mówi Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz student Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Ciekawostki o Opolskim.
10: Proszę Państwa, muszę się pochwalić, że wypowiadam się teraz też także jako student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nesie. Jest to wielka dla mnie satysfakcja, że mogę być w tej grupie aktywnych, tych, którzy chcą troszeczkę więcej, którzy realizują w praktyce też zasady uczenia się przez całe życie. Samorząd Województwa Polskiego wspiera uniwersytety. 24 uniwersytety w naszym województwie to aktywność przejawiająca się w wielu obszarach. To oczywiście kwestia zdrowia, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia aktywności fizycznej, intelektualnej. To jest również integracja.
3: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka. W ubiegłym tygodniu odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zadanie finansowane jest z budżetu województwa opolskiego, a jego realizacją i koordynacją zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. To już czwarta edycja inicjatywy, która od lat wspiera aktywność seniorów w regionie. Projekt pokazuje, jak ważne są działania integrujące starszych mieszkańców województwa, rozwijające ich pasje i zachęcające do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówi Barbara Szeląg, sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach.
11: Nasz uniwersytet liczy 120 osób. Aktywnych jest też bardzo dużo. W miesiącu czerwcu cyklicznie organizujemy spotkanie, każdy wiek ma swoje chwile i zapraszamy to z całej Polski, nawet z Czech, bo współpracujemy ze stowarzyszeniami z Jesienica, z Mikulowic, ze Złotych Hor. Mamy tą imprezę 16 czerwca, no i będzie około 300 osób. Chcemy, żeby to wypadło jak najlepiej. Będą występy, będzie spotkanie integracyjne na powietrzu, przy brillu, przy muzyce, przy tańcach.
3: Mówiła sekretarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Barbara Szeląg. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu seniorzy poznali szczegóły składania wniosków na realizację swoich pomysłów w ramach projektu, ale także słuchali pięknej muzyki granej przez artystów Opolskiej Filharmonii. Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura cieszy się natomiast, że osoby w wieku senioralnym w naszym województwie są tak aktywne.
8: Bardzo cieszę się, że osoby w wieku senioralnym są w województwie opolskim aktywne. Zawsze apeluję do osób, które są aktywne, aby wciągały do tej aktywności również tych, którzy są obok, bo mamy cały czas jeszcze bardzo dużo osób, które po prostu się wstydzą.
3: Mówiła wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
5: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej sprawdzimy, co przygotowała dla Was Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
12: W czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy, na przykład już od tych wakacji.
3: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy. Przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
13: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
3: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
2: Co słychać w Opolu?
12: W Miejskiej Bibliotece Publicznej już 2 czerwca będą takie warsztaty, właściwie to dzień kariery, całościowy dzień kariery dla maturzystów, uczniów, którzy kończą na przykład szkoły średnie, technika i studentów. To będzie taki dzień w Urban Lab Opole, to jest w naszym takiej filii, w centrum przesiadkowym Opole Główne. Na pewno Państwo kojarzą, to jest takie miejsce utworzone dla młodych, dla osób, które bardzo chcą współdziałać tutaj w naszych najważniejszych wydarzeniach, ale też zdobywać nowe wykształcenie i doświadczenie, o może tak powiem. I w czasie tego dnia kariery będzie można na przykład skonsultować swoje CV, będzie można nawiązać kontakt z pracodawcami, którzy mają takie oferty pracy na przykład już od tych wakacji, więc warto zajrzeć. To będzie 2 czerwca, godzina 11 do 15 i tam cały czas będzie można do kogoś podejść, skonsultować się, może nawiązać kontakt, może jakaś pierwsza praca się trafi i będzie można wejść już na ścieżkę taką bardziej zawodową. Nie obowiązują żadne zapisy, po prostu można przyjść, o której się chce, między 11 a 15. 3 czerwca z kolei tutaj już mamy kontynuację naszego polskiego tygodnia, ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom i w ramach tego filia numer 1 i 2 na Dambonia organizuje 16 opolski maraton czytania. Będzie to taki moment, w którym bibliotekarze i zaproszeni goście będą czytali książkę o Kubusiu Puchatku. To są już setne urodziny w ogóle Kubusia Puchatka, więc chcemy to jakoś fajnie podkreślić. I to jest 3 czerwca, godzina 18. Można przyjść, posłuchać tych bajek. Będą również warsztaty plastyczne zaraz po tym czytaniu. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. Również 3 czerwca także w Urban Lab Opole będzie można przyjść na warsztaty, które poprowadzi radca prawny Waldemar Leśniewski. One będą dotyczyły czegoś już zupełnie innego, nie literackiego, bo będzie to temat zakup nieruchomości i przenoszenie prawa własności. Coś zupełnie innego, ale dla młodych może ważna sprawa. Wstęp wolny, godzina 16.30, 3 czerwca. W sobotę, 6 czerwca, już w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Minortów 4, o godzinie 13 zapraszam na spotkanie z komiksem. Naszymi gośćmi będzie Krzysztof Leszczewski i Radosław Sołtysiak, którzy poprowadzą takie spotkanie o komiksie Felix i Makary. Jest to komiks dedykowany dzieciom między 7 a 13 rokiem życia. To spotkanie też poprowadzi Radosław Koch, to jest taki redaktor naczelnej agencji informacyjnej o komiksie w Polsce. I to się odbędzie 6 czerwca o godzinie 13 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
14: Ale opolskie księżnice również przygotowują się do festiwalu, a mianowicie do Festiwalu Książki.
12: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach no już mniej więcej między 11 a 18, nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały 3 inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i państwo olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów.
15: Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z kotem cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. Będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc. One są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny Pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk. A z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
16: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów w Filharmonii.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
17: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy, 10 Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak osoby, jak się potrafili
13: odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym, i w tej muzyce szukali też ucieczki od szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda osobiste jazzu, Życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
16: Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska w czerwcu przygotowała dla Was naprawdę wiele atrakcji.
13: W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć. Jak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie.
16: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw imprezariatu w Filharmonii Opolskiej.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syreny alarmowe.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Złogoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek,

Jemu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda, najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

Jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tanie.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.